0: naturalnie, że lokalnie.
1: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Kórnik w powiecie poznańskim. Gmina Kórnik leży w centralnej części Pojezierza Wielkopolskiego, zaledwie 20 km na południe od Poznania. Zajmuje powierzchnię 186 km2 i położona jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie z autostradą A2, drogą ekspresową S11 oraz wojewódzką 434. Malownicze, zalesione obszary części gminy z łańcuchem jezior oraz samo miasteczko Kórnik z wyjątkowym kompleksem pałacowo-parkowym stwarzają ogromne szanse na rozwój turystyki i rekreacji. Budowlą, która stała się symbolem miasta i zarazem wielką atrakcją turystyczną, jest niewątpliwie Kórnicki Zamek, chętnie odwiedzany przez rzesze turystów. XIV-wieczny zamek posiada w swojej muzealnej kolekcji zbiory należące niegdyś do właścicieli Działyńskich, Potockich i Zamojskich, a Biblioteka Kórnicka gromadzi wiele starodruków. Prawdziwą chlubą mieszkańców gminy jest Arboretum Kórnickie, liczące około 3,5 tysiąca gatunków i odmian drzew i krzewów. Jest jednym z największych w Europie Środkowej parków dendrologicznych. Słynne w całej Polsce magnolie, azalie i różaneczniki przyciągają od maja do września miłośników tych pięknych roślin. Gmina Kórnik przyciąga turystów nie tylko zabytkami, ale także pięknymi terenami rekreacyjnymi usytuowanymi wzdłuż jezior oraz rozlewisk Warty. Malowniczy ciąg jezior Kórnickich wraz z ciągiem jezior Zaniemyskich tworzy łańcuch połączonych ze sobą zbiorników wodnych zwanych Rynną Kórnicko-Zaniemyską. Krajobraz urozmaicają także lasy. Rozciągłe kompleksy leśne są ostoją dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Miłośnikom czynnego wypoczynku proponujemy piesze i rowerowe wycieczki po pięknych kompleksach leśnych, a są wśród nich pierścień dookoła Poznania, borówiecki ring rekreacyjny, kórnicki pierścień rowerowy oraz szlak bobrowy. Spacerować można również promenadą imienia Wisławy Szymborskiej wzdłuż Jeziora Kórnickiego. Promenada ma długość 1,5 km i jest cała oświetlona. Niewątpliwą atrakcją tam jest ławeczka poświęcona noblistce, która urodziła się na prowencie między Kórnikiem a Bninem. Dla zapalonych wędkarzy i uprawiających sporty wodne atrakcją są kórnickie jeziora, bogate w różne gatunki ryb. Latem czynne są nad jeziorami kąpieliska i wypożyczalnia sprzętu pływającego. Miłą formą spędzania czasu są także organizowane na Jeziorze Kórnickim rejsy stateczkiem Biała Dama, podczas których turyści oprócz podziwiania widoków mogą wysłuchać ciekawostek o mieście. Gmina Kórnik to również miejsce rozmaitych wydarzeń kulturowych trwających przez cały rok, a szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Zamkowe mury i arboretum to doskonałe miejsce na koncerty muzyki klasycznej czy rozrywkowej. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
1: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Początki działalności dzisiejszego poznańskiego Muzeum Archeologicznego przypadają na drugą połowę XIX wieku, kiedy to w Wielkopolsce, podobnie jak w całej Europie, nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowań starożytnictwem, w tym archeologią. Jednocześnie zabory wymusiły na Polakach powołanie rozmaitych organizacji społecznych, które w zastępstwie własnego państwa wspierały rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Właśnie taką rolę mecenasa polskiej nauki i kultury spełniało utworzone w 1857 roku po 30-letnich staraniach Towarzystwo Przyjaciół Nauki Poznańskie. 23 września tegoż roku przy towarzystwie powstało Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim, zwane też Muzeum Starożytności Krajowych. W 1882 roku zmieniło ono nazwę na Muzeum imienia Mielżyńskich, w uznaniu za ogromny wkład hrabiów Mielżyńskich w jego rozwój. Muzeum gromadziło rozmaite pamiątki narodowe, do których zaliczano m.in. zabytki archeologiczne pozyskiwane zarówno w darze, jak i w wyniku prac wykopaliskowych. Siedzibą muzeum i całego towarzystwa były kolejno Biblioteka Raczyńskich w latach 1857-1870, Hotel Bazar w latach 1870-1882, a następnie gmach przy ówczesnej ulicy Młyńskiej, obecnie Mielżyńskiego, kilkakrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Opiekę nad kolekcjami zabytków sprawowali konserwatorzy zbiorów, dzisiejsi kustosze. Funkcje te pełnili kolejno nauczyciel Maksymilian Studniarski, emerytowany ochmistrz Rogera Raczyńskiego i nauczyciel domowy Albin Gorecki, prawnik i dziennikarz Władysław Wierzbiński, nauczyciel i literat Hieronim Feldmanowski, Klemens Kąteczki, historyk, filolog Bogusław Rzepki oraz prahistoryk Józef Kostrzewski. W pierwszych latach istnienia muzeum dużą rolę w tworzeniu zbiorów odegrał też ówczesny sekretarz towarzystwa Leon Wegener. Już pod koniec XIX wieku Muzeum imienia Mielżyńskich posiadało największe zbiory archeologiczne spośród towarzystw naukowych działających na terenie ówczesnego państwa pruskiego. Tak dobry wynik uzyskano głównie dzięki wsparciu polskich ziemian i duchowieństwa, za sprawą których pozyskano wiele kolekcji prywatnych. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk brali udział także w badaniach archeologicznych, powiększając tą drogą zbiory muzealne. Wśród pozyskanych kolekcji nie brakowało obiektów unikatowych, jak na przykład wołki z Bytynia w powiecie szamotulskim z wczesnej epoki brązu, czy obiektów pochodzących ze stanowisk zbadanych na najwyższym ówczesnym poziomie naukowym, na przykład materiały z Manieczek, powiat śremski, badanych przez Antoniego Białeckiego w 1858 roku. Aby pracom wykopaliskowym nadać jak najwyższy poziom naukowy, przy towarzystwie powołano Komisję Archeologiczną, od 1885 roku Sekcję Archeologiczną. Działała ona wprawdzie okresowo, ale była ośrodkiem wymiany myśli, inspirowała członków do podejmowania wykopalisk i publikacji ich wyników. Do najbardziej znanych członków tej komisji należeli w początkach jej istnienia Antoni Białecki i Kazimierz Szulc, a później także Władysław Jażdżewski i Hieronim Feldmanowski. Po powołaniu sekcji w 1885 roku działali w niej m.in. Klemens Kechler, Romuald i Bolesław Rzepkowie, Władysław Łabiński, Wincenty Zentkler, August Kalk, Ignacy Zakrzewski i Albin Węsierski. Wielu z owych członków Komisji Archeologicznej przyczyniło się ogromnie nie tylko do rozwoju wielkopolskich badań archeologicznych, ale wsparło swymi zbiorami Muzeum TPNP. Autor tekstu Jarmila Kaczmarek, artykuł opublikowano w Muzeum Archeologiczne w Poznaniu Historia i Współczesność. Czytamy o tym na nowa.muzarp.poznań.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Historia zespołu szkół górniczo-energetycznych imienia Stanisława Staszica w Koninie. W związku z intensywną eksploatacją złóż węgla brunatnego w naszym regionie i koniecznością przygotowania kadry technicznej, 1 września 1959 roku Ministerstwo Górnictwa i Energetyki w Katowicach powołało do życia resortową 3-letnią zasadniczą szkołę górniczą przy kopalni węgla brunatnego w Koninie, mieszczącą się w dawnym biurowcu w Marantowie. Powstała ona na wniosek KWB Konin i Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu. Organizację nowej placówki powierzono magistrowi Edwardowi Jędrzejczakowi, który kierował nią przez 35 lat, aż do przejścia na emeryturę. W 1962 utworzono 3-letnie technikum górnicze, a w 1965 5-letnie technikum górnicze. W tym samym roku oddano do użytku pierwszy budynek nowego ośrodka szkolenia górniczego przy ulicy Wyszyńskiego, gdzie znajduje się obecna siedziba szkoły, wybudowana przez KWB Konin. W skład kompleksu wchodziły 2 gmachy przeznaczone na klasopracownie, 2 sale gimnastyczne, warsztaty szkoleniowe oraz internat, a jego budowę ostatecznie ukończono w 1969 roku. W 1960 roku została założona szkolna orkiestra dęta, prowadzona na początku przez kapelmistrza i dyrygenta Hieronima Augustynowicza. W 1967 powołano pierwsze klasy dla dorosłych i pracujących, a w 1970 utworzono zasadniczą szkołę zespołu elektrowni PAK oraz technikum energetyczne dla pracujących. W 1989 szkole nadano obecną nazwę Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, a od 1994 ZSGE przestaje być szkołą resortową i przechodzi pod opiekę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 1999 roku organem prowadzącym dla placówki został Urząd Miejski w Koninie. W 2003 roku w ZSGE otwarto pracownię energii odnawialnej, co zainaugurowało funkcjonowanie tzw. Szkoły Słonecznej w Koninie. Jej idea została zrealizowana dzięki współpracy ze szkołami w Bielawie i w Herne. W 2002 w związku z reformą szkolnictwa uruchomiono nowe szkoły wchodzące w skład zespołu, 4-letnie technikum i 3-letnie liceum profilowane. 6 grudnia 2003 roku podczas obchodów 45-lecia istnienia w czasie jubileuszowej uroczystości nastąpiło nadanie szkole imienia Stanisława Staszica oraz przekazanie sztandaru z wizerunkiem patrona i jego przesłaniem – byście swe powinności wypełniać umieli. Od 1 września 2017 roku w związku z reformą oświaty samorząd Konina włączył gimnazjum nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego imienia Kusocińskiego w Koninie do 5. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych imienia Stanisława Staszica w Koninie. Od 1 września 2019 roku uruchomiono nowe szkoły wchodzące w skład zespołu, 5-letnie technikum, 4-letnie liceum oraz 3-letnią szkołę branżową pierwszego stopnia. Czytamy na www.zsge.pl.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego koninianina. Gmina Tarnowo Podgórne w powiecie poznańskim. Gmina Tarnowo Podgórne graniczy od zachodu z Poznaniem i zajmuje powierzchnię 101 km kwadratowych. Doskonała lokalizacja oraz świetna infrastruktura stwarzają szczególnie korzystne warunki dla inwestorów. Znajduje to odzwierciedlenie w poziomie zatrudnienia. Poziom bezrobocia w gminie jest najniższy w Wielkopolsce. Zwłaszcza przebieg trasy A2 łączącej Poznań z Berlinem i Warszawą wpływa na duże zainteresowanie przedsiębiorców ziemiami Tarnowa Podgórnego. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje ponad 2000 podmiotów gospodarczych. Obok wielkich, cieszących się uznaniem i świetnie prosperujących w kraju koncernów, istnieją tu także mniejsze, działające w skali lokalnej przedsiębiorstwa. Powszechnie znana Wielkopolanom jest oferta turystyczno-rekreacyjna Tarnowa Podgórnego, w ramach którego zaplanować można wypoczynek nad brzegami jeziora Luszowskiego i Kierskiego. Wyznaczone szlaki pozwolą przemierzyć pieszo zakątki gminy, w których nie brak zabytkowych obiektów, takich jak kościół i neogotycki pałac w Lusowie. Dolina rzeki Samy to obfitujący w rzadkie gatunki roślin obszar chronionego krajobrazu. Bogata jest oferta kulturalna domów kultury w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym, adresowana zarówno do dzieci, jak i poszukujących estetycznych wrażeń dorosłych. Plastyczne, fotograficzne i muzyczne pasje może rozwijać tu każdy. Sławą cieszy się dziecięca grupa Stonoga, choć nie mniej powodów do dumy mieszkańcom gminy przysparza folklorystyczny zespół Lusowiacy. Wymyślne układy choreograficzne tańców oraz uroda prezentującej się w barwnych strojach młodzieży przyciąga na ich występy rzesze widzów. Nieco starsi członkowie zespołu inscenizują w rodzajowych scenkach dawne obrzędy, takie jak kiszenie kapusty czy wielkanocny dyngus. Urzeczone ludową tradycją obecną w strojach i tańcach są również dzieci tworzące zespół Modraki. Z myślą o nich organizowana jest corocznie impreza Teatr w każdej wiosce, pozwalająca rozwijać estradowe i aktorskie umiejętności małych mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne. Propozycją dla melomanów są cyklicznie odbywające się lusowskie poranki muzyczne. Dźwięki klasycznych utworów rozbrzmiewają w murach miejscowego kościoła, gromadząc w niedzielne przedpołudnie całe rodziny. Stałym elementem programu jest koncert organowy, któremu towarzyszy występ solistów, chórów lub orkiestry kameralnej w drugiej części imprezy. Podczas plenerowych festynów można posłuchać też brzmienia instrumentów dętych, na których z zapałem i pasją grają tworzące prawdziwą orkiestrę dzieci. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM.
1: Odkrywka niesłusz. Zasoby niewielkiego złoża Morzysław szybko się wyczerpały. Rozpoczęto wówczas eksplorację drugiej odkrywki niesłusz. Działała ona w latach 1953-1961. W tym czasie wydobyto z niej 4 miliony ton węgla. Uruchomienie odkrywki wymagało osuszenia jeziora Niesłusz i oczyszczenia jego dna z zalegającego tam mchu. W latach 50. było to bardzo trudne technicznie zadanie. Po zakończeniu eksploracji węgla w miejscu wyrobiska kopalnia przygotowała nieckę, która początkowo miała być wykorzystana do budowy boiska sportowego. Jednak ostatecznie w tym miejscu powstało jezioro Zatorze o podobnej wielkości co dawny akwen – 18,5 hektara. Otoczenie jeziora zostało ciekawie zagospodarowane. Powstały tam alejki spacerowe, ścieżki rowerowe i place zabaw. Dawny obszar górniczy został zrekultywowany i jest atrakcyjnym terenem rekreacyjnym dla mieszkańców konińskiego osiedla Zatorze. W pobliżu również na terenie podkrywkowym powstał kompleks handlowy i ogródki działkowe. Czytamy na kwp.konin.pl.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Honorowi obywatele Konina. Stanisław Szabelski. Uchwała Rady Miejskiej Konina z dnia 18 lutego 1923 roku. Stanisław Szabelski, proboszcz parafii rzymskokatolickiej świętego Bartłomieja Apostoła w Koninie w latach 1918-1923. Dyrektor 7-klasowej szkoły handlowej w Koninie. A od połowy 1919 roku do lutego 1923 roku 8-klasowego gimnazjum humanistycznego z łaciną. Radny Rady Miejskiej Konina. Od lutego 1923 roku honorowy obywatel miasta.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Grodziec to gmina rolnicza położona w południowo-zachodniej części powiatu konińskiego. Obszar gminy wynosi 118 km2 i jest podzielony na 18 stołectw. Gminę zamieszkuje 5300 osób, co daje niską gęstość zaludnienia, zaledwie 45 osób na kilometr kwadratowy. Grodziec położony jest przy drodze krajowej Turek-Jarocin. Jest starą osadą, po raz pierwszy wzmiankowaną w 1398 roku. Wieś była własnością szlachecką. Zarówno legenda, jak i historia nawiązują do dzielnej obrony grodu przez kasztelana grodzieckiego w czasie najazdu Szwedów w XVII wieku. Symbole związane z tym zdarzeniem znajdują się w herbie gminy. W końcu XV wieku gmina Grodzieckich poprzez małżeństwo Anny, córki Mikołaja Kasztelana Sądockiego z Ambrożem Papowskim, starostą konińskim, weszła w krąg wielkiej polityki. Nikłym śladem tych wydarzeń są relikty średniowiecznego dworu obronnego jej dawnej rezydencji. W wieku XVI-XVII grodzieccy herb Udryja należeli do grona światlejszej szlachty dawnego powiatu konińskiego. Jej wybitnym przedstawicielem był Adam, znakomity poeta utrzymujący bliskie kontakty z reformatorami kościoła w Szwajcarii. Zabytki na terenie gminy świadczą o bogatej historii zarówno Grodźca, jak i innych miejscowości. Do najważniejszych należy zaliczyć pałac z drugiej połowy XVIII wieku wraz z oficyną wybudowaną na początku XIX wieku. Oba obiekty znajdują się w zabytkowym parku założonym w XVII wieku, w którym znajduje się Aleja Grabowa stanowiąca pomnik przyrody. W Grodźcu ponad to znajduje się neogotycki kościół rzymskokatolicki oraz neogotycki kościół ewangelicki, wybudowane pod koniec XIX wieku. W miejscowości Biskupice zachował się zespół parkowo-pałacowy. W Królikowie, posiadającym prawa miejskie na początku XVI wieku, o którym pierwsze wzmianki historyczne pochodzą z początku XIV wieku, znajduje się zespół budowli sakralnych parafii. Kościół, którego metryka sięga okresu romanizmu, po zniszczeniach odbudowany w drugiej połowie XVIII wieku w stylu barokowym. Z najstarszego okresu zachowały się dwie romańskie płyty z przedstawieniem drzewa życia. We wsi znajduje się również młyn wodny z XIX wieku. Ponadto w wielu miejscach na terenie gminy znajdują się stanowiska archeologiczne, świadczące o osadnictwie od okresu neolitu. Miejscowość była rodowym gniazdem Zarębów, wybitnego rodu znanego już od połowy XVIII wieku. Dał on początek dziedzicom Sławska i Rychwała. Największym bogactwem gminy jest nieskażona przyroda i lasy zajmujące 11% powierzchni gminy. Stwarza to doskonałe warunki do rozwoju turystyki i wypoczynku. W planach budowa dwóch zbiorników retencyjnych. Cenną inicjatywą Nadleśnictwa Grodziec jest utworzenie Ośrodka Edukacji Leśnej oraz wytyczenie kilku ścieżek edukacyjnych przebiegających poprzez kompleksy leśne wokół Królikowa. Gospodarka gminy ma charakter rolniczy. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 6 tysięcy hektarów, w tym około 22% stanowią łąki i pastwiska. W uprawach dominują żyto i ziemniaki, choć uprawia się również owies, pszenżyto, jęczmień. W hodowli najwyższą pozycję zajmują trzoda chlewna i bydło. W gminie jest 759 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza rolnictwem funkcjonują ponad 143 podmioty gospodarcze, w których zatrudnionych jest około 300 osób, z czego około 90 osób pracuje w zakładach usługowych. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Odkrywka Pątnów. Po wybudowaniu elektrowni Konin w 1958 roku oraz elektrowni Pątnów w latach 1967-69 nastąpił wyraźny wzrost zapotrzebowania na węgiel. Konieczne okazało się uruchomienie kolejnych odkrywek. Jako pierwsza powstała odkrywka Pątnów, która rozpoczęła eksplorację węgla w 1962 roku, zakończyła ją w 2001. W tym czasie wydobyto prawie 130 milionów ton węgla. Aby sprostać potrzebom elektrowni i zwiększyć wydobycie, zakupiono nowe maszyny. Koparki RS-400 i D-1120 oraz zwałowarkę AS-1120. Na odkrywce Pątnów do 1996 roku najdłużej w kopalni Konin działało odwodnienie podziemne. Pracowały tam cztery szyby główne o głębokości 38 do 69 metrów. Podziemne chodniki odwadniające na Pątnowie miały łącznie długość 102 km. W całej kopalni ich długość przekraczała 370 km. Obecnie odwodnienie złoża prowadzone jest za pomocą studni głębinowych. Teren po odkrywce Pątnów został poddany rekultywacji o kierunku leśnym i rolnym. W wyrobisku końcowym powstał zbiornik wodny o powierzchni 360 hektarów, który dziś stanowi własność prywatną. Czytamy na kwp.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Obszar złotogórski obejmuje powierzchnię 1890 hektarów. Zachodnia granica, poczynając od miejscowości Tuliszków, biegnie przez Żychlin, Brzeźno, Dolinę Warty aż do Cichowa. Następnie przez Nową Wieś i inne miejscowości zatacza koło do Tuliszkowa. Na obszar złotogórski składają się trzy wzniesienia. Jedno z nich, Złota Góra, osiąga najwyższą wysokość – 187 metrów nad poziomem morza. Są to formy szczelinowe powstałe w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Zbudowane z łatwo przepuszczalnych osadów piaszczysto-żwirowych i przy głębokim lustrze wód gruntowych narażone są na erozję. Dlatego też lasy, porastające pagórki zabezpieczają zbocza przed osuwaniem. W wyższych partiach lasu przeważa stary drzewostan z przewagą dębu, niższe porasta sosna z domieszką dębu, jarzębiny, grabu czy leszczyny. Obszar złotogórski cieszy się dużym zainteresowaniem wycieczek z uwagi na punkt widokowy znajdujący się na jej szczycie. W jego obrębie godne zainteresowania są zabytki, m.in. ruiny zamku renesansowego w Wyszynie, kościoły w Starym Mieście, Żychlinie i Wyszynie oraz parki podworskie w Brzeźnie, Żychlinie, Chylinie i Grzymiszewie. Czytamy na powiat.konin.pl.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Rokietnica w powiecie poznańskim. Gmina Rokietnica położona jest w Wielkopolsce i zajmuje powierzchnię 79 km2. Jest północno-zachodnim sąsiadem Poznania. Przez gminę przebiegają droga wojewódzka Poznań-Szamotułę oraz droga krajowa nr 11 Poznań-Koszalin. Południe gminy przecina międzynarodowa trasa A2. Ziemia Rokietnicka cechuje się pięknym krajobrazem wielkopolskiej wsi. Gmina zdominowana jest przez rolnictwo z przewagą gospodarstw indywidualnych o areale nieprzekraczającym 10 hektarów. W ostatnich latach zmniejsza się jednak obszar rolniczy na rzecz aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego. Właśnie z myślą o potencjalnych inwestorach w planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczono wiele terenów pod działalność gospodarczą i zabudowę mieszkaniową. W gminie bardzo duży nacisk kładzie się na ochronę środowiska naturalnego. W zakresie gospodarki odpadami i korzystania ze źródeł energii odnawialnej gmina współpracuje z zaprzyjaźnionym fińskim miastem. Gmina ma charakter proekologiczny, dlatego nie ma tam szkodliwych i szczególnie uciążliwych dla środowiska zakładów produkcyjnych. W okolicy zainwestowały duże firmy. Warto wspomnieć, że w Przybrodzie Akademia Rolnicza w Poznaniu ma swoje rolniczo-sadownicze gospodarstwo doświadczalne. Badane tam są nowoczesne technologie produkcji roślinnej, modele wzrostu i plonów roślin. Inicjatorem wielu imprez kulturalnych na terenie gminy Rokietnica jest Gminny Ośrodek Kultury. Mieszkańcy mogą w ciekawy sposób spędzać czas wolny. Dorośli grają w brydża sportowego, natomiast dzieci i młodzież mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z rytmiki,

0: organizatorem. Dni seniora, podczas których najstarsi mieszkańcy gminy mogą spotkać się przy ciastku, aby obejrzeć występy dzieci i zaproszonych artystów oraz wystawy plastyczne. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Koniec FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Kazimierz Biskupi to gmina przemysłowo-rolnicza położona w środkowej części powiatu konińskiego. Sieć osadnicza tworzy 18 sołectw. Obszar gminy wynosi 108 km kwadratowych i zamieszkuje na nim ponad 11 tysięcy osób. Kazimierz Biskupi założony został prawdopodobnie przez Kazimierza Odnowiciela w połowie XI wieku. Od około 1237 roku do 1504 był własnością biskupów lubuskich rezydujących przy świątyniach w Lubuszu i na terenie dzisiejszych Niemiec oraz Gorzycy koło Słubic nad Odrą. Pod koniec XIII wieku Kazimierz uzyskał prawa miejskie. W czasie wojen szwedzkich 1655-60 1707 miasto zostało zniszczone przez Szwedów. W okresie zaborów w 1870 roku Kazimierz Biskupi stracił prawa miejskie. W czasie II wojny światowej na terenie gminy doszło do eksterminacji ludności polskiej i żydowskiej. W Lasach Kazimierskich, w rewirze zwanym Wygoda, Las Krężel, zginęło około 8 tysięcy Żydów. Współczesny, powojenny rozwój tak Kazimierz Biskupi, jak i cała gmina zawdzięcza przede wszystkim kopalni węgla brunatnego Konin. W 1962 roku rozpoczęto budowę pierwszej odkrywki KWB Kazimierz. Pochłonęła ona północną część miasta z dworcem, parkiem oraz zabudową mieszkalną do wysokości rynku. Bogata historia Kazimierza, najstarszego miasta, sanktuarium Wielkopolski, ma swoje odzwierciedlenie w zachowanych zabytkach. Do najbardziej znanych zaliczają się pierwotnie romański kościół świętego Marcina z końca XII wieku z zachowanymi elementami tak stylu romańskiego i gotyckiego, pobernardyński późnogotycki kościół pięciu braci męczenników i świętego Jana Chrzciciela, obecnie dom zakonny księży misjonarzy świętej rodziny, którego budowę prowadzono w latach 1513-20. Odbudowano po zniszczeniu w czasie wojny szwedzkiej w końcu XVIII wieku. Drewniany kościół świętego Izaaka z 1783 roku znajdujący się na cmentarzu. Zespół klasztorny Kamedułów z XVIII wieku w Bieniszewie. Ciekawostkę stanowi także głaz ku czci Patkula, przywódcy opozycji inflanckiej skierowanej przeciwko Szwedom, który został zgładzony w Kazimierzu w 1707 roku w obecności króla szwedzkiego Karola XII. Na terenie gminy znajdują się również wspaniałe zabytki przyrody. Rezerwaty Mielno, Sokółki, Bieniszew i Pustelnik, występujące w kompleksie Puszcza Kazimierska. Lasy te wraz z leżącym tam jeziorem Głodowskim oraz leśne akweny, jeziora Skąpe i Wściekłe, należące do Powicko-Bieniszewskiego obszaru krajobrazu chronionego i stanowiące naturalną bazę turystyki i wypoczynku. Na terenach pokopalnianych powstał szereg obiektów rekreacyjno-sportowych, w tym lotnisko Aeroklubu Konińskiego, stadion, strzelnica i hala sportowa. Dużą aktywnością może pochwalić się Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Od 1990 roku przeszła wielostronny proces transformacji. O przemysłowym charakterze gospodarki gminy decydowały eksploatowane złoża węgla brunatnego oraz zakłady stanowiące zaplecze górnictwa. Ogółem poza rolnictwem działa na terenie gminy ponad 320 podmiotów gospodarczych, które zatrudniają ponad 1500 osób. Obserwuje się dość dynamiczny rozwój sektora prywatnego, dzięki czemu na 14 gmin powiatu gmina Kazimierz Biskupi znajduje się na drugim miejscu w ilości podmiotów gospodarczych po gminie Stare Miasto. Największą tendencję wzrostową zauważa się w powstawaniu placówek handlowych, budownictwa, działalności produkcyjnej i transporcie.

0: dominują usługi i handel. Użytki rolne w granicach administracyjnych gminy wynoszą 4000 hektarów, w tym grunty orne, prawie 3,5 tysiąca hektara sady, 133 hektary łąki, 370 hektarów, pastwiska trwałe, 147 hektarów. Powierzchnia lasów i gruntów leśnych wynosi niemal 3000 hektarów. Na terenie gminy uprawia się głównie zboża, rośliny pastewne i ziemniaki. W hodowli dominuje trzoda chlewna. Na terenie gminy funkcjonuje około 606 indywidualnych gospodarstw rolnych. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Historia poznańskiego Muzeum Pyry. Ziemniaki, zwane w okolicach Poznania pyrami, to bardzo ciekawe warzywo i czwarta co do wielkości zbiorów roślina uprawna na świecie. Pyry przybyły do nas z Ameryki Południowej, a ich historia od tamtej podróży z XVI wieku do chwili, gdy trafiły na nasze stoły, jest długa, burzliwa i niezwykle interesująca. Na ziemiach polskich ziemniaki na skalę przemysłową przyjęły się najszybciej w Wielkopolsce. Dlatego Poznań określany jest jako Pyrlandia. Więc nie może się obejść bez poznańskiego Muzeum Pyry, czyli swojego symbolu. Ziemniaki często są traktowane jako banalny dodatek do obiadu, jednak po wizycie w tym muzeum zupełnie zmienia się ich postrzeganie. Jeśli chcecie przekonać się, jakie historie kryją się w ziemniaku, polecamy wizytę w poznańskim Muzeum Pyry. Przeczytacie o tym na www.muzeumpyry.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Rezerwat Bieniszew. Utworzony został w 1996 roku na obszarze 144 hektarów w centralnej części Puszczy Bieniszewskiej. W obrębie obszaru chronionego występuje drzewostan liściasty o charakterze dąbrowy oraz grądu ubogiego. Wśród zadrzewień znajduje się wiele pomników przyrody. Porastają one bardzo zróżnicowany pod względem rzeźby terenu fragment puszczy. Runo leśne skrywa w sobie 6 gatunków roślin chronionych, m.in. konwalię dwulistną, kokorycz wonną i tużycę pigułkowatą. Obrzeżami rezerwatu biegnie zielony i czarny szlak dla turystyki pieszej oraz szlak rowerowy Kazimierz Biskup i Konin. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Stare Miasto to gmina, która leży w bezpośrednim sąsiedztwie Konina. Obszar gminy wynosi 98 km kwadratowych i jest zamieszkały przez prawie 12 tysięcy mieszkańców. W skład gminy wchodzi 16 sołectw. Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Z zachodu na wschód autostrada A2. Z północy na południe droga krajowa nr 25 Ostrów Wielkopolski Bydgoszcz. Przez gminę przebiega również droga biegnąca z Konina przez Turek do Łodzi. Na przełomie XII-XIII wieku w miejscu obecnej siedziby gminy Starego Miasta istniała osada targowa, którą uważa się za miejscowość związaną genezą z początkowym etapem kształtowania się Konina. Po lokacji Konina 1265-84 na obecnym miejscu osada utraciła swoją funkcję gospodarczą. Wówczas pojawiła się nazwa Stare Miasto, która w dokumentach historycznych po raz pierwszy zaistniała w 1359 roku, świadcząca również o istnieniu kościoła parafialnego. Gmina Stare Miasto istnieje od 1864 roku. Stare Miasto wraz z innymi miejscowościami, na przykład Barczygłów, Główiew, Modła Królewska, należało do starostwa konińskiego stanowiącego naturalne zaplecze wiejskie dla miasta Konina. Modła Księża, również wieś królewska, została przekazana na uposażenie plebana staromiejskiego. Silne związki z Koninem to również personalne powiązania pomiędzy kościołami w obu tych miejscowościach. Świadectwem historii miejscowości jest kościół romański z XII wieku, który obecnie stanowi kaplicę kościoła neogotyckiego, wybudowanego na początku XX wieku. Na jego południowej ścianie zachowały się ślady po, jak się wydaje, najstarszym zegarze słonecznym w Wielkopolsce. Ciekawą grupę zabytków stanowią klasycystyczny kościół kalwiński, powstały w latach 1821-22, oraz z tego samego okresu zabytkowy pałac i park w Żychlinie, w którym znajduje się kopiec po dawnym dworze. Warto dodać, że powstała w Żychlinie na początku XVII wieku gmina kościoła ewangelicko-reformowanego przetrwała do dnia dzisiejszego. Jej wiernymi byli liczni przedstawiciele ludności szkockiej osiadłej w Koninie w połowie XVI wieku oraz reprezentanci tzw. drugiej fali emigracyjnej z początku XVII wieku. W ostatnich latach zauważalny jest szybki przyrost przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Jest to efektem zarówno korzystnego położenia przy ważnym węźle drogowym, jak również zapobiegliwości i gospodarności władz gminy. Skrzyżowanie autostrady A2 i drogi numer 25 stało się podstawową przesłanką również dla planowanej budowy Wielkopolskiego Centrum Logistycznego. Ogółem, poza rolnictwem, funkcjonuje około 472 podmiotów gospodarczych, które zatrudniają około 800 osób. W całości gospodarka gminy zdominowana jest jednak przez rolnictwo. Użytki rolne zajmują 7100 hektarów, w tym 5400 są to grunty orne, a 1600 łąki i pastwiska. W działalności rolniczej dominuje uprawa zbóż oraz hodowla bydła i trzody chlewnej. Działalność prowadzi ponad 1400 gospodarstw. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
0: Tworzenie w Koninie placówki muzealnej postulował już w 1936 roku na łamach regionalnej prasy znany koniński społecznik i regionalista Ryszard Michalski. W 1953 roku z inicjatywy oddziału PTTK w Koninie, w dawnym pomieszczeniu sklepowym mieszczącym się przy skrzyżowaniu ulicy Wiosny Ludów z ulicą Gwoździarską, powstała Regionalna Izba Pamiątek. W 1956 rozrosła się ona do rangi Muzeum Regionalnego z siedzibą przy ulicy Słowackiego w budynku przedwojennego kina Moderne. W gronie organizatorów i darczyńców znaleźli się m.in. Ryszard Michalski, Antoni Studziński, Zygmunt Pęcherski, a także Stanisław Weicht ze Skulska i Jan Schneider z Lądu. Muzeum prowadzone było społecznie przez członków PTTK. Dnia 1 lutego 1966 roku uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej powołane zostało Muzeum Zagłębia Konińskiego. Pierwsze państwowe muzeum na terenie Konińskiego. Organizatorem placówki i pierwszym kierownikiem został dr Andrzej Nowak. W części budynku po zasadniczej szkole górniczej w Koninie, Marantowie, w 1967 roku uruchomiono pierwszą stałą wystawę na powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Pomieszczenia udostępniła bezpłatnie kopalnia węgla brunatnego Konin. Dzięki pomocy kopalni placówka przebrnęła najtrudniejszy początkowy okres działalności. Muzeum Zagłębia Konińskiego przejęło część zbiorów, około 600 sztuk, po nieistniejącym już Muzeum PTTK. Muzeum Zagłębia Konińskiego w Koninie Marantowie. W 1975 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju placówka uzyskała status Muzeum Okręgowego, a dyrektorem została dr Łucja Pawlicka-Nowak. Od tego czasu notuje się jego dynamiczny rozwój. Na szeroką skalę prowadzono badania archeologiczne i etnograficzne. Znacznie powiększono główne kolekcje. W okresie tym rozpoczęła pracę młoda kadra, której zasadniczy trzon pozostał do chwili obecnej. W lipcu 1982 roku Muzeum Okręgowe przenosi swą siedzibę do Gosławic. Przejęło dwa przystosowane do roli pracowni i biur budynki podworskie należące do zespołu zamkowego. Zamek zostaje oddany do użytkowania w 1986 roku. Aranżację wystaw przygotowano według projektu i pod kierownictwem artysty plastyka Krzysztofa Burnatowicza. Wystawy udostępniono zwiedzającym 30 listopada 1986 roku. W 1987 roku za całokształt prac związanych z uruchomieniem placówki muzeum uzyskuje nagrodę pierwszego stopnia ministra kultury i sztuki w konkursie na wydarzenie muzealne roku. W styczniu 1990 roku pierwsi goście odwiedzili wystawę zatytułowaną Dwór Polski w zrekonstruowanym dworku. Kolejne nagrody otrzymało muzeum za wystawy Mit i symbolika, Urodzony w Turku, Bogiem sławienna Maryja, Nie wszystko złoto. Za tę ostatnią wystawę muzeum uzyskało w 2004 roku pierwszą nagrodę w konkursie na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce. W 2010 roku oddano do zwiedzania nowe ekspozycje w odremontowanym budynku Spichlerza. Tekst pochodził ze strony muzeum.com.pl.
1: Konin FM.
0: Gmina Kramsk położona jest w środkowo-wschodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje powierzchnię 132 km kwadratowych. Podzielona jest na 30 sołectw. Zamieszkała przez prawie 11 tysięcy osób. Pierwsza wzmianka o Kramsku pochodzi z 1224 roku. Kramsk był wsią wchodzącą w skład starostwa konińskiego. Później wydzielono go w osobną dzierżawę. Jej zarządcą był m.in. Wojciech Kadzidłowski, kasztelan inowrocławski, dziedzic rozległych dóbr Kazimierz Biskupi, Gosławice, Licheń oraz Izbica Kujawska. Znamy go jako fundatora klasztoru Kamedułów w Bieniszewie w 1663 roku. Po roku 1797 wieś znalazła się w rękach prywatnych, a w 1874 roku wykupili ją miejscowi włościanie. Dawna nazwa Kramsko pochodzi od strumyka Krąpini, inaczej Krąpiny, płynącego niegdyś w szerokiej dolinie na zachód od wsi. W jego miejscu wykopano w XVIII wieku kanał łączący Jezioro Lubstowskie z Wartą, obecny kanał Grójecki. W 1518 roku miejscową parafię pod wezwaniem świętego Stanisława przyłączono do parafii w Pyzdrach jako beneficjum, uposażenie kolegium mansjonarzy w tym mieście. Najstarszym zabytkiem Kramska jest położony na wzgórzu neobarokowy kościół wzniesiony w 1844 roku z kropielnicą z XVII wieku, krucyfiksem z pierwszej połowy XVIII wieku oraz kopią obrazu Zdjęcie z krzyża pochodzącego z pracowni Piotra Rubensa z pierwszej połowy XIX wieku. Z miejscowości Wysokie pochodził pierwszy polski opat klasztoru cysterskiego w Lądzie nad Wartą. To on był przedstawicielem króla Zygmunta Augusta, zabiegającym o sumy spadkowe królowej matki Bony. W tym celu zostało utworzone stałe połączenie pomiędzy Krakowem a Wenecją, uznawane za początki Poczty Polskiej. W Bilczewie odkryto wielkie prehistoryczne cmentarzysko całopalne. W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa rolnictwo. Produkcja rolna oparta jest na uprawie zbóż, głównie żyta i mieszanek zbożowych, oraz ziemniaków, a także hodowli trzody chlewnej i bydła. Gmina posiada także tradycje w uprawie ziół. Powierzchnia użytków rolnych sięga prawie 9 tysięcy hektarów, w tym około 4 hektarów zajmują łąki i pastwiska. Poza rolnictwem działalność prowadzi około 340 podmiotów gospodarczych zatrudniających ponad 500 osób. KWB Konin prowadziła działalność odkrywkową na odkrywce drzewce, której eksploatacja jest już zakończona. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie powstał na bazie ogniska pracy pozaszkolnej, które w 1978 roku powołał Wydział Oświaty i Wychowania w Koninie z inicjatywy Anny Janiszewskiej-Janaszkiewicz, pedagoga, pracownika Konińskiego Domu Kultury, nauczycielki. Na terenie byłego województwa nie było w tym okresie tego typu placówki. Pierwszą siedzibą ogniska była Harcówka Szkoły Podstawowej nr 8. Z biegiem lat przybywało zajęć, jak i dzieci, dlatego w 1984 roku oficjalnie powołano Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie i przeniesiono działalność do drugiego liceum ogólnokształcącego. W tym czasie MDK mieścił się w dwóch miejscach. Oprócz liceum był to Klub Lecha w Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zajęcia plastyczne, teatralne odbywały się w końcowej części korytarza liceum, a także w dwóch niedużych pomieszczeniach. Natomiast w Klubie Lecha odbywały się zajęcia taneczne. Przez wiele lat niesamowitym życiem tętniła piwnica szkoły, gdzie miały próby zespoły rockowe, głównie punkowe. Z powodu braku pomieszczeń wiele zajęć odbywało się wtedy w szkołach i przedszkolach. W latach 90. udało się powołać Towarzystwo Teatralne Elemele, które przygotowywało przedstawienia dla przedszkolaków. Inną ciekawą inicjatywą, która powstała w tym samym czasie, był Art Night. Dancingi dla dorosłych, podczas których prowadzona była aukcja obrazów uczestników zajęć. W MDK-u wydawano miesięcznik Donosiciel, który informował o tym, co działo się w placówce. Po przeniesieniu się w 2005 roku do przedszkola nr 3 przy Powstańców Wielkopolskich bardzo poprawiły się warunki lokalowe MDK-u. We wrześniu 2012 roku placówka przestała być instytucją oświatową, a stała się miejską. W 2013 roku następuje kolejna przeprowadzka. Tym razem do dawnego klubu Energetyk, gdzie MDK działa do dziś. W 1978 roku w ognisku pracowało 8 pracowników. Dziś jest ich 33. W zajęciach wtedy uczestniczyło 184 dzieci. Dziś ta liczba przekracza 1000. Czytamy na mdkkonin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Murowana Goślina w powiecie poznańskim. Murowana Goślina to gmina położona 20 km na północ od centrum Poznania. Cechy ją wyróżniające to młode społeczeństwo, nowoczesność, wspaniałe walory przyrodnicze i mieszkaniowe. Murowana Goślina to miasto cieszące się swoją indywidualnością na tle dużych jednostek miejskich i korzystające ze swoich lokalnych dóbr i wartości. Nie może być inaczej, skoro należy do ruchu Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Ciekawostkę stanowi fakt, że miejscowość posiada 2 rynki i 2 ratusze. Gmina znalazła się na liście tygodnika Wprost wśród 100 najatrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania w Polsce. Celem nadrzędnym w strategii gminy jest rozwój mieszkalnictwa. Na terenie gminy działa 10 przedszkoli i punktów przedszkolnych, 5 szkół podstawowych, zespół szkół zawodowych. W mieście znajduje się hala widowiskowo-sportowa z pełnowymiarowym boiskiem przystosowanym do rozgrywania wielu dyscyplin sportowych oraz trybunami na ponad 400 miejsc. W jej murach odbywały się tak duże imprezy jak 10. Memoriał Siatkarski imienia Arkadiusza Gołasia czy Ogólnopolski Turniej Tańca. Na co dzień w hali trenuje pierwszoligowy żeński klub siatkarski Murowana Goślina. Dzięki modernizacji linii kolejowej Poznań-Wągrowiec podróż szynobusem z Murowanej Gośliny do centrum Poznania zajmuje tylko 35 minut. Murowana Goślina żyje wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. Od kilku lat dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców wystawiane są wielkie widowiska plenerowe o tematyce historycznej. Z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski Murowana Goślina wystawiła w 2016 roku widowisko o początkach państwa polskiego. Inne duże wydarzenia to największy w Wielkopolsce jarmark Świętego Jakuba, odbywający się co roku w lipcu, festiwal muzyczny Muzyka Sakra, Muzyka Profana, czy międzynarodowy plener rzeźbiarski w Puszczy Zielonka. Co roku na otwarcie sezonu organizowany jest ogólnopolski maraton rowerowy, który gromadzi setki uczestników z całego kraju. Ze względu na sąsiedztwo Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka prężnie rozwija się turystyka rowerowa. Kalendarz imprez pieszo-rowerowych to około 50 wydarzeń w roku, w których uczestniczą setki pasjonatów dwóch kółek. Oznakowane szlaki rowerowe liczą ponad 500 km długości. Wszystko to sprawiło, że murowana Goślina w 2012 roku otrzymała certyfikat Gmina Przyjazna Rowerzystom, nadany przez Zarząd Główny PTTK. Wokół puszczy wiedzie szlak kościołów drewnianych z przepięknym XVII-wiecznym kościółkiem w długiej Goślinie. Atrakcyjny pobyt przez cały rok oferuje turystom 18 hoteli i gospodarstw agroturystycznych. Miłośnicy kąpieli mogą wybrać ofertę kąpielisk w Kamińsku, Okońcu i Wojnówku. Wyjątkowy na nizinach rezerwat Śnieżycy Górskiej, Śnieżycowy Jar w Starczanowie w okresie wiosennym urzeka turystów białym dywanem kwiatów. Na potrzeby planowania rozwoju gminy opracowano 66 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ułatwiających lokowanie inwestycji. Inwestorzy mogą liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości. Profesjonalną obsługę gwarantuje wykwalifikowany pracownik samorządowy. Specjalnie wydzielona goślińska strefa przemysłowa, znajdująca się na obrzeżach miasta w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 192 Poznań-Wągrowiec, posiada pełne uzbrojenie, co skutecznie przyciąga inwestorów. Tereny pod inwestycje wyznaczono również przy obwodnicy miasta. Wchodząca w skład metropolii poznańskiej murowana Goślina to połączenie otwartych ludzi, nowoczesnego myślenia, sąsiedztwa wielkiego miasta z wypoczynkiem, bezpieczeństwa mieszkańców i wielkim bogactwem przyrody. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Rychwał to gmina wiejsko-miejska zlokalizowana w południowej części powiatu na równinie rychwalskiej. Skupia 23 sołectwa. Gminę zamieszkuje 8400 mieszkańców, z czego 2300 osób mieszka w Rychwale. Gmina rozciąga się wzdłuż drogi nr 25 łączącej Konin z Kaliszem, zapewniając łatwy dojazd do autostrady A2. Korzystne położenie spowodowało, że Rychwał od dawna pełnił funkcję lokalnego ośrodka administracyjno-gospodarczego. Na przełomie XIV i XV stulecia na terenie Rychwała został zbudowany zamek obronny, tak zwana kamienica na kopcu, z gankami i otoczony głęboką fosą, z basztami i fosami, którego fragment można oglądać do dziś. Był on własnością Marcina Zaręby ze Sławska, który nabył Rychwał z okolicznymi wsiami i zapewne obdarzył go prawami miejskimi przed 1459 rokiem. Po śmierci jego syna dobra przejął wnuk Wojciech, znany jako rycerz-rozbójnik napadający na kupców przemierzających trakt kalisko-poznański. Ujęty został stracony poprzez ścięcie. Zamek rychwalski należy do nielicznych i niewielkich rezydencji średniowiecznych. Wśród nich najbardziej znane to Baszta Halszki w Szamotułach, tak zwany Skarbczyk w Jarocinie, niedawno zidentyfikowana kamienica w Przyjmie. Prawa miejskie Rychwał uzyskał w XVI wieku. Do innych ciekawych zabytków należy zaliczyć kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy, wybudowany w 1476 roku i rozbudowany w latach 1790-1800, w którym znajdują się m.in. krucyfiks z XV wieku, kropielnica z XVII wieku oraz renesansowy nagrobek patrona parafii, Gabriela Złotkowskiego. We wsi Dąbroszyn zachował się popadający w ruinę dawny dwór szlachecki. Ozdobą wsi Kuchary Kościelne jest drewniana świątynia, przy której zachowały się płyty nagrobne rodziny Gałczyńskich, spokrewnionej z Kossakami, znaną familią malarzy, artystów i pisarzy. Na terenie gminy występują znaczne obszary lasów mieszanych oraz czyste zbiorniki wodne, zapewniające możliwość wypoczynku i rekreacji. W okolicach miasta jest obszar z unikatowymi stanowiskami roślinności błotnej bagno, a we wsi Rybie stanowiska sosny pospolitej w wieku około 200 lat to pomniki przyrody. W gospodarce gminy dominuje rolnictwo. Użytki rolne zajmują 8600 hektarów, w tym blisko 80% stanowią grunty orne, resztę łąki i pastwiska. W strukturze upraw przeważają uprawy zbożowe i ziemniaki. W hodowli trzoda chlewna i bydło. W gminie jest około 1300 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza rolnictwem działalność prowadzi około 330 podmiotów gospodarczych, w których pracuje 420 osób, w tym 40 osób w przemyśle. Zarejestrowanych jest ponad 350 podmiotów gospodarczych działających na terenie całej gminy Rychwał. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Dzień dobry, Piotr Czmil, witam i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia, w którym przypomnę to, co działo się w naszej części województwa wielkopolskiego i zapowiem to, co stanie się jeszcze w subregionie konińskim w nadchodzącym czasie. Jak podawaliśmy już kilka miesięcy temu, w Koninie ma powstać nowoczesne centrum danych przeznaczone do rozwoju i trenowania modeli sztucznej inteligencji. Według władz miasta będzie to najbardziej zaawansowany i największy tego typu projekt w całej Europie Wschodniej. Wielka inwestycja planowana jest na lokalnych terenach inwestycyjnych i znacząco zwiększy przyszłe dochody budżetu samorządu. Czas spojrzeć na potencjalne zużycie prądu przez takie potężne serwery. Przedsięwzięcie podzielono na 4 osobne etapy, a koszt każdego z nich oszacowano na 3 miliardy euro. Pierwsza faza posiada już niezbędną decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę. Obecnie trwają negocjacje w sprawie sprzedaży gotowej dokumentacji inwestorowi, który udostępni infrastrukturę końcowym klientom. Lokalne władze zapowiadają, że prace budowlane wystartują niezwłocznie po zakończeniu rozmów handlowych. Otwarcie pierwszego obiektu zaplanowano na pierwszą połowę 2028 roku. Centrum danych będzie niezwykle wymagające pod względem zasilania. Szacuje się, że kompleks może zużywać aż 2% energii elektrycznej konsumowanej obecnie w całej Polsce. Konin na drodze do zielonej przyszłości. Miasto uczestniczy w elitarnym międzynarodowym projekcie Reformers, finansowanym z programu Horyzont Europa. Razem z 27 partnerami z całej Europy nasz samorząd pracuje nad stworzeniem samowystarczalnych dolin energii odnawialnej, które przyspieszą zieloną transformację. My jako Konin dzielimy się naszymi doświadczeniami od kogeneracji i geotermii, aż po wykorzystanie wodoru w transporcie publicznym, informuje Urząd Miejski. Gmina Przedecz zakończyła realizację dwóch nowych inwestycji o łącznej wartości ponad 360 tysięcy złotych. Obiekty zostały oficjalnie odebrane i oddane do użytku. Oba projekty uzyskały wsparcie ze środków zewnętrznych. Pierwsze z zadań dotyczyło stworzenia Przedeckiego Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. W ramach prac przebudowano dawną salę gimnastyczną przy lokalnej szkole podstawowej, adaptując ją na nowoczesną aulę. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 260 tysięcy, a środki na jej realizację pozyskano z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Druga zrealizowana w gminie inwestycja to gruntowny remont budynku szatniowo-sanitarnego na obiekcie sportowym Moje Boisko Orlik 2012. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ponad 103 tysiące złotych. Na ten cel samorząd pozyskał blisko 58 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Szatnia na metal. Przedecz to urokliwe miasto w naszym województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, na Pojezierzu Kujawskim nad Jeziorem Przedeckim. Miłośnicy rzeźby w drewnie mogą zgłaszać swoje prace do konkursu Skulptura. Celem tego wydarzenia jest promocja dziedzictwa kulturowego, przyrody oraz tożsamości regionu poprzez sztukę inspirowaną tradycją. Konkurs skierowany jest do osób tworzących rzeźby w drewnie, które nawiązują do dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego lub do walorów przyrodniczych Polski. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną rzeźbę o minimalnej wysokości 50 cm. Prace będą ocenione w 5 kategoriach. Laureat pierwszego miejsca otrzyma 600 zł, za drugie miejsce przewidziano 500, za trzecie 400 zł, a zdobywcy czwartego i piątego otrzymają odpowiednio 350 i 300. Termin nadsyłania prac upływa 5 października. Dokumenty konkursowe można pobrać ze strony internetowej miasto.slupca.pl, a zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ANMAR przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Słupcy. Konkurs finansowany jest ze środków powiatu słupeckiego oraz gminy miejskiej Słupca. Ochotnicza Straż Pożarna w Turku organizuje zbiórkę niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do siedziby druhów można przynosić stare odbiorniki telewizyjne, monitory, komputery, domowy sprzęt AGD, kable, elektronarzędzia oraz wszelkie inne zużyte urządzenia elektryczne. Wszystkie zebrane w ten sposób odpady zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Przedsięwzięcie ma na celu ochronę środowiska naturalnego, a każdy oddany sprzęt stanowi jednocześnie bezpośrednie wsparcie dla lokalnych strażaków. Niepotrzebne urządzenia należy dostarczyć na plac manewrowy przy remizie OSP Turek. Przyjmowanie elektrośmieci odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 10.30 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 11.00. Druhowie zachęcają wszystkich mieszkańców do robienia porządków w domach i nadawania elektroodpadom drugiego życia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przebiegu zbiórki z jednostką OSP Turek można skontaktować się telefonicznie pod numerem 63 278 55 97. Centrum Usług Społecznych w gminie Kramsk rozpoczyna nabór osób zainteresowanych udziałem w programie Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością, którego celem jest zapewnienie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Dokumenty należy składać do 25 września w siedzibie CUS-u w gminie Kramsk. 5 nominacji, 1 region. Aglomeracja Konińska w plebiscycie Łączy Nas Wielkopolskie 2026 ma bardzo silną reprezentację. W tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu nasz region reprezentuje aż 5 projektów w 3 kategoriach. Łączy nas dobry klimat miasta Konin oraz gminy Żgów i Wilczyn we wspólnym projekcie OZE. W kategorii Łączy nas energia młodości Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska za projekt Akademia Młodych Liderów i Liderów, a w kategorii Łączy nas społeczna misja Fundacja Podaj Dalej za mieszkania wspomagane w Wąsoszach oraz gmina Sąpolno i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sąpolnie za Klub Integracji Społecznej. Głosowanie trwa jeszcze do 25 września na stronie łączynas.wielkopolskie.pl. Można głosować raz dziennie w każdej z kategorii. Jurek Owsiak skierował słowa do szkoły podstawowej numer 3 w Koninie.
1: Siema Konin, siema szkoła podstawowa numer 3 imienia Kawalerów Uśmiechu. Nagrywam ten film, bo chciałbym wam powiedzieć kilka słów i przede wszystkim podziękować za waszą postawę. Wiem, że w waszej szkole działa młodzieżowa drużyna pożarnicza oraz grupa wolontariuszy, którzy są gotowi nieść pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. Za to w imieniu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy bardzo wam dziękujemy. Pomaganie to nie tylko wiedza czy konkretne umiejętności, to przede wszystkim odwaga, gotowość, żeby zareagować wtedy, kiedy drugi człowiek potrzebuje naszej pomocy. Możecie, a wręcz powinniście być z siebie dumni, nie tylko dlatego, że potraficie udzielić pierwszej pomocy, ale przede wszystkim dlatego, że chcecie pomagać. Życzę wam tego, abyście nigdy nie utracili tej chęci działania. Róbcie to dalej, uczcie się, angażujcie, pomagajcie i pamiętajcie, że nawet najmniejszy gest może być dla drugiego człowieka i mieć ogromne znaczenie. Mam nadzieję, że będziecie zarażać tym podejściem swoich kolegów, koleżanki, rodziny i wszystkich, których spotkacie na swojej drodze. Bo nigdy nie wiemy, kiedy to właśnie od nas będzie zależało, czy ktoś otrzyma pomoc. Wielki szacun dla was. Wysyłamy gorące pozdrowienia dla całego Konina.
3: Przypomnijmy, że działający w szkole trójce AirLab to jedyna taka forma młodzieżowej działalności w Polsce. Po latach przerwy do Konina powraca kultowa scena muzyczna. Konińskie Centrum Kultury przy Placu Niepodległości uruchamia cykl Klubowa Scena, w ramach którego raz w miesiącu będą odbywać się koncerty wykonawców prezentujących m.in. rocka, bluesa czy jazz. Najbliższe wydarzenie zaplanowano na piątek 9 października. Koncert inaugurujący nową przestrzeń rozpocznie się o godzinie 19, a wstęp dla wszystkich słuchaczy jest bezpłatny. Gwiazdą wieczoru będzie łódzka formacja rockowa Normalsi, założona pod koniec ubiegłego wieku przez Piotra Pachulskiego oraz Adama Marszałkowskiego. Obok nich przed konińską publicznością wystąpi również lokalna grupa The Good Band. Inicjatywa współtworzona jest ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym In Art. Muzyka grupy Normalsi od lat stanowi również oprawę dla projektów teatralnych. Efekty tego połączenia będzie można zobaczyć 17 października o godzinie 19 na dużej scenie KCK podczas premiery spektaklu Pętna, opartego na prozie Marka Chłaski. Wystąpią w nim aktorzy z Warszawy oraz z Łodzi. Bilety są już dostępne w kasie Konińskiego Centrum Kultury i przez internet.
0: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
4: Konin FM.
3: Najpierw zbudowano nowy parking obok dworca PKP, a teraz przyszedł czas na poprawę nawierzchni placu znajdującego się bezpośrednio przed budynkiem dworca. Miasto Koło ogłosiło przetarg na remont nawierzchni parkingu przy dworcu kolejowym. W ramach inwestycji planowana jest m.in. rozbiórka istniejących krawężników i chodnika, frezowanie obecnej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, odtworzenie chodnika i montaż nowych krawężników, jak również wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Ma to być kolejny krok w kierunku poprawy estetyki, funkcjonalności i komfortu korzystania z przestrzeni wokół dworca. Centrum Kultury Biblioteka Publiczna w Malanowie w powiecie tureckim zaprasza dzieci z klas trzecich oraz czwartych na Noc Bibliotek 16 października w piątek w godzinach 18-22. Każdy uczestnik będzie mógł własnoręcznie ozdobić materiałową torbę, którą zabierze potem ze sobą do domu. Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz świetną zabawę. Liczba miejsc ograniczona. Seniorzy w Koninie będą mogli spędzić pierwszy weekend października na dwóch wydarzeniach podczas Weekendu Seniora z Kulturą. 3 października o godzinie 14 w strefie odkrywania wyobraźni i aktywności Sowa przy ulicy Leopolda Staffa w Gosławicach odbędą się jesienne warsztaty połączone z eksplorowaniem strefy i kreatywną zabawą. Będzie można eksperymentować i stworzyć jesienną wersję Sowy. Udział kosztuje 10 zł, liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem 63 268 77 36. 4 października o godzinie 17 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury odbędzie się koncert Skaldowie na jazzowo. Utwory jednego z najważniejszych zespołów polskiej muzyki popularnej zabrzmią w jazzowych aranżacjach konienianina Szymona Wieczorkiewicza. Na scenie wystąpią Katarzyna Stroińska-Sierant, fortepian, Waldemar Franczyk, perkusja, Kuba Marciniak, saksofon tenorowy, Szymon Wieczorkiewicz, gitara basowa i kontrabas oraz aranżacja, a także Kornelia Raźniewska, wokal. Bezpłatne wejściówki można odebrać w kasie KCK Weekend Seniora z Kulturą z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbędzie się 3 i 4 października. Gmina Stare Miasto włączyła się w ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną Profilaktyka Podaj Dalej, organizowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Pierwszy krok w profilaktyce jest prosty. W aplikacji Moje IKP, z której korzysta już ponad 5,5 miliona osób, można znaleźć informacje o dostępnych programach profilaktycznych, skorzystać z centralnej e-rejestracji i programu Moje Zdrowie. Samorząd Starego Miasta chce wspólnie z Ministerstwem Zdrowia zachęcić do korzystania z dostępnych narzędzi i badań, które pomagają zadbać o zdrowie. Profilaktyka to coś więcej niż badania. To świadoma decyzja, by sprawdzić swój stan zdrowia, zareagować na czas i zrobić coś dla siebie oraz swoich bliskich. Profilaktyka Podaj Dalej to ogólnopolska kampania, która zachęca do aktywnego dbania o zdrowie i korzystania z dostępnych badań profilaktycznych. W powiecie konińskim dostępnych jest już dziś wiele badań, programów i inicjatyw profilaktycznych, od mammografii, testu HPV i kolonoskopii po bilanse zdrowia, szczepienia czy konsultacje. 19 listopada w Miejskim Domu Kultury w Kole odbędzie się festiwal teatralny skierowany do młodzieży w wieku od 15 do 19 lat. Wydarzenie organizują Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz kolski MDEK. Do udziału zaproszone są amatorskie teatry działające w całej Wielkopolsce, m.in. przy placówkach kultury, szkołach ponadpodstawowych, świetlicach i stowarzyszeniach. Organizatorzy dopuszczają dowolne formy teatralne, jednak prezentowany spektakl nie może trwać dłużej niż 40 minut. zawód. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem portalu Strefa Zajęć. Termin zgłoszeń upływa 6 listopada. Prezentację oceni komisja artystyczna powołana przez organizatorów. To ona zdecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień zarówno dla całych zespołów, jak i poszczególnych uczestników. Pod uwagę będą brane m.in. dobór repertuaru oraz reżyseria, czyli sceniczna koncepcja przedstawienia. Ocenie podlegać będzie również gra aktorska, w tym kultura słowa i ruch sceniczny, a także oprawa plastyczna i muzyczna spektaklu. Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia organizuje bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla osób planujących rozpocząć lub rozwinąć własną działalność gospodarczą. Wydarzenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów wnioskujących o wsparcie w ramach unijnych przedsięwzięć. Uczestnicy poznają zasady pozyskiwania funduszy, kryteria oceny, procedury związane z realizacją i rozliczeniem projektów oraz proces składania wniosków przez PUE-ARIMR. Pierwsze ze szkoleń poświęcone podejmowaniu działalności gospodarczej odbędzie się 29 września o godzinie 16 w sali narad Urzędu Gminy w Krzymowie przy ulicy Kościelnej. Drugie spotkanie dotyczące rozwijania biznesu zaplanowano na 30 września o tej samej porze w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku przy ulicy Chopina. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze przez tydzień do 28 września. Osoby z niepełnosprawnościami proszone są o wcześniejszy kontakt. Ze szczegółami można zapoznać się na stronach Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia oraz gmin Krzymów i Kramsk. 6,5 tysiąca kasków trafi do uczniów szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali kartę rowerową. Wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc oraz wielkopolski kurator oświaty dr Igor Bykowski kontynuują akcję przekazywania kasków w regionie, by jak najszybciej wyposażyć uczniów w bezpieczny sprzęt. Łącznie kaski otrzymają podopieczni około 350 wielkopolskich szkół. Są one przekazywane w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Edukacji Narodowej, finansowanego z funduszy europejskich. To inicjatywa, która ma wspierać edukację komunikacyjną oraz budować kulturę bezpiecznego poruszania się po drogach od najmłodszych lat. Wielkopolska Policja przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba poniżej 16 roku życia musi obowiązkowo posiadać kask, jeśli chce poruszać się rowerem. Już jutro o godzinie 18 w niezwykłej przestrzeni Domu Zemełki w Koninie wystąpi jeden z najciekawszych zespołów specjalizujących się w repertuarze na dwoje skrzypiec. Polish Violin Duo. Duet tworzą Marta Gidaszewska i Robert Łaguniak. Artyści są związani z poznańskim i łódzkim środowiskiem muzycznym. Mają na swoim koncie blisko 200 nagród zdobytych na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach. Na to wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki. Organizatorem koncertu jest Fundacja Konińska Orkiestra Koncertowa we współpracy z Konińskim Centrum Kultury. Najważniejsze jest szybkie zgłoszenie pożaru sadzy pod numer 112 i bezpieczne ograniczenie dopływu powietrza do urządzenia grzewczego. Wraz ze zbliżającym się sezonem grzewczym wielkopolscy strażacy przypominają o zagrożeniu pożarami sadzy w kominach. Do takich zdarzeń może prowadzić m.in. nagromadzenie sadzy, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych oraz brak ich regularnego czyszczenia i kontroli. Pożar sadzy może powodować głośny szum lub dudnienie, wysoką temperaturę, dym, iskry, a nawet płomienie wydostające się z komina. Ogień może uszkodzić przewód kominowy, doprowadzić do jego pęknięcia lub rozszczelnienia i przenieść się na konstrukcję budynku. Jeśli jest to bezpieczne, należy wygasić ogień w piecu lub kominku, ograniczyć dopływ powietrza, obserwować komin i pomieszczenia przy przewodzie oraz czekać na strażaków. Nie wolno wlewać wody do płonącego komina, ponieważ może dojść do uszkodzenia lub rozerwania przewodu. Nie należy też wchodzić na dach ani podejmować działań narażających nas na dym czy tlenek węgla. Konińscy strażacy apelują, by wydać kilkadziesiąt złotych na czujkę dymu i czadu.
0: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Władze Konina tłumaczą konieczność zamknięcia dwóch miejskich przedszkoli.
5: Bo nie ma dzieci, które chodzą do przedszkoli, mogłyby się do nich zapisać. Liczba przedszkoli w Koninie 18 jest nieadekwatnie za wysoka w stosunku do tego, ile dzieci możemy przyjąć. A mamy takie przypadki, że przedszkole są bardzo blisko siebie. Mówimy tutaj o trzecim osiedlu, o piątym osiedlu i o Zatorzu. Takie zmiany proponowaliśmy na początku roku po rozmowie z panem kuratorem, który mówił, żeby nie zamykać tych przedszkoli, tylko żeby zamknąć je w trybie odroczonym. To znaczy, żeby w ciągu najbliższych 3 lat nie prowadzić zaprosić naboru do tych przedszkoli. Taką propozycję złożyliśmy radnym. Radni przychylili się do niej wtedy po wielu spotkaniach, konsultacjach. Natomiast nie przychylił się do niej ku naszemu zaskoczeniu pan kurator, który zgodził się na 2 przedszkola, a na 2 się nie zgodził.
3: W ciągu 3 kolejnych roków szkolnych z mapy miasta znikną więc placówki numer 25 Bajka przy ulicy Kosmonautów oraz 31 pod Tęczą przy ulicy Różyckiego.
5: Będzie mniej dzieci w przedszkolach, aż ostatnia grupa opuści przedszkole i mniej pracowników, ale w przypadku przedszkoli to przerabiamy, można powiedzieć, każdego roku. W ubiegłym roku zamknęliśmy 14 oddziałów przedszkolnych i zamknęliśmy w tym roku 7 bodajże oddziałów przedszkolnych. Za każdym takim zamknięciem oddziału odchodzą pracownicy, bo do danego oddziału są najczęściej 2 bądź 3 osoby zatrudnione, więc wystarczy to, co się dzieje każdego roku w różnych przedszkolach w całym mieście, sobie pomnożyć i zobaczyć, jak demografia wpływa na rynek pracy również.
3: Tłumaczy wiceprezydent Konina Witold Nowak. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, jaka przyszłość czeka budynki zajmowane dziś przez te 2 placówki. Nowe możliwości dla najmłodszych w żłobku miejskim w Kole. Samorząd pozyskał prawie 80 tysięcy złotych dofinansowania w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3, aktywny żłobek, sale sensoryczne. Pozyskane środki pochodzące z budżetu państwa, czyli z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone na wyposażenie pomieszczeń, w których prowadzone będą zajęcia sensoryczno-motoryczne. Nowe wyposażenie pozwoli stworzyć dzieciom jeszcze lepsze warunki do zabawy, poznawania świata i wszechstronnego rozwoju, a także wpłynie na podniesienie jakości świadczonej opieki. To kolejny krok w kierunku zapewnienia najmłodszym mieszkańcom miasta Koła przyjaznej i nowoczesnej przestrzeni do rozwoju, zapewniają samorządowe władze. Tymczasem w okrągłym mieście ruszyły ciekawe zajęcia dla pań. Jeśli któraś z mieszkanek chce poprawić swoją sprawność, wzmocnić organizm i poznać podstawy samoobrony, to Akademia Aktywnej Kobiety jako cykl treningów ruchowych wzbogaconych o elementy sztuki walki sprawi, że poczuje się silniejsza, bardziej pewna siebie i pełna pozytywnej energii. Zajęcia w tej edycji ponownie poprowadzi Krzysztof Wojewoda, doświadczony instruktor Kolskiego Klubu Sportów Walki. Uczestniczki będą mogły pracować nad koordynacją, poprawić kondycję i wydolność, a także poznać praktyczne techniki przydatne w codziennym życiu. To jednak nie tylko trening, to również okazja do integracji, pokonywania własnych ograniczeń oraz zadbania o poczucie bezpieczeństwa. Udział w zajęciach jest bezpłatny dla mieszkanek Koła. Spotkania odbywać będą się do 29 października w zespole szkolno-przedszkolnym przy ulicy Kolejowej we wtorki i czwartki o godzinie 18:30. Będą kolejne lokale komunalne z tanim czynszem, na których czas oczekiwania będzie krótszy dla młodzieży studiującej lub będącej świeżo po zdobyciu tytułu na wyższej uczelni. To program, który ma choć w minimalnym stopniu zatrzymać tendencję wyprowadzania się osób wchodzących w dorosłość z naszego miasta.
6: Obiecałem, że w Koninie będzie jeszcze więcej mieszkań dla absolwentów uczelni.
7: I to się właśnie dzieje, bo osoby poniżej 30 roku życia, które ukończyły studia, są zameldowane w Koninie i tutaj płacą podatki. Oraz nie przekraczają miesięcznego dochodu netto 5767 zł. Mogą do końca września złożyć wniosek o mieszkanie z zasobu miasta. Jeśli chcą być w kolejce po mieszkanie w puli na 2027 rok.
3: Mówił radny Rady Miasta Konina Piotr Czerniejewski. Szczegółowe informacje można znaleźć w biuletynie informacji publicznej pod adresem bipum.konin.eu. W zakładce informacje dla interesantów i dalej na podstronie wzory wniosków. Przypomnijmy, że kilka pierwszych mieszkań w ramach tego programu rozdysponowano latem w nowym bloku komunalnym postawionym przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w rejonie ulicy Wodnej i Grunwaldzkiej na Starówce. Wówczas niektórzy młodzi musieli czekać na ich przydział zaledwie mniej niż pół roku. Mimo tego problemem nadal pozostaje niedobór dobrze płatnych miejsc pracy, innych niż praca fizyczna. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wraca z cyklem Środy z kinem niezależnym.
8: Podczas wrześniowego seansu cofniemy się pamięcią do czerwca, kiedy to odbyła się w Koninie 72. edycja OKFA, ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. Wówczas jury nagrodziło 10 krótkich metraży. 30 września o 18:00 zobaczymy wybrane z nich 7 różnych historii, 7 światów, 7 spojrzeń na kino. Opowieści o stracie, nadziei, która została pozostaje do końca, rodzinnych relacjach, pokoleniowych zależnościach. Krótkie metraże, w których pomieszczono uniwersalne prawdy znane od wieków w autorskich narracjach. Filmy, które zrobiły wrażenie na Janie Jakubie-Kolskim i wzruszyły Krzysztofa Majchrzaka. A wśród nich uhonorowany Grand Prix, bardzo osobisty dokument koninianki Chantal Strzelińskiej. Jej debiut reżyserski pod tytułem Przedniknąć penetruje relacje trzech kobiet, trzech różnych kondycji, a zarazem trzech pokoleń i konfrontuje je z teraźniejszością. 30 września, godzina 18, kino kameralne przy Okulnej 47A.
3: Do którego zapraszała Paulina Pachulska-Wojdak z CKIS w Koninie. Wielkopolska Wschodnia odchodzi od górnictwa i energetyki węglowej, stawiając na nowe kierunki rozwoju. Z tej okazji organizowany jest cykl bezpłatnych wydarzeń pod hasłem Październik ze sprawiedliwą transformacją. Przez cały miesiąc w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard w Koninie mieszkańcy będą mogli poznać historię oraz przyszłość całego subregionu. W programie znalazła się wystawa fotograficzna prezentująca tereny przemysłowe i opowiadająca o zachodzących zmianach. Jej kluczowym elementem będzie makieta historycznej koparki wielonaczyniowej Dolores. W kinie Oskard wyświetlany będzie z kolei bezpłatny reportaż A ty co po sobie tu zostawisz? Ukazujący proces przemian z perspektywy lokalnej społeczności. Na projekcję wymagana jest wcześniejsza rezerwacja online. Zwieńczeniem akcji stanie się otwarta konferencja zaplanowana na 22 października. Spotkanie posłuży podsumowaniu dotychczasowego wykorzystania dedykowanego unijnego funduszu i omówieniu wyzwań po 2027 roku. Zapisy na to wydarzenie wystartują niedługo w internecie, podał Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Ośrodek poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w Ślesinie od 20 lat pomaga osobom, które nagle znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej lub doświadczają silnego kryzysu emocjonalnego. Placówka zapewnia natychmiastową, doraźną i bezpłatną pomoc. A w ramach pobytu można skorzystać ze wsparcia medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego. Pomoc ma pozwolić odzyskać równowagę, a następnie wrócić do domu i samodzielnego funkcjonowania. Kryzys może dotknąć każdą rodzinę, niezależnie od jej sytuacji finansowej, wykształcenia czy pochodzenia społecznego. Jubileusz 20-lecia tej placówki był okazją do remontu wnętrz ośrodka. Przeprowadzone prace sprawiły, że osoby korzystające z pomocy mogą przebywać tam w bardziej komfortowych i przyjaznych warunkach. W działalność placówki zaangażowane są miasta i gminy całego powiatu konińskiego. Samorządy współfinansują jej funkcjonowanie, dzięki czemu mieszkańcy powiatu, którzy znajdują się w kryzysie i potrzebują specjalistycznego wsparcia, mogą otrzymać je na miejscu. Ośrodek w Ślesinie jest więc ważnym elementem lokalnego systemu pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji. W całym regionie trwa Europejski Tydzień Mobilności. Krajowi i lokalni przewoźnicy zachęcają kierowców, by spróbowali podróży transportem zbiorowym. Z każdym rokiem rośnie liczba pasażerów marszałkowskich pociągów, a wśród tras najbardziej popularnych pozostają Poznań-Koło przez Słupce i Konin. W ciągu doby składów jest tak wiele, że niektórzy mieszkańcy codziennie dojeżdżają w ten sposób do pracy. Już jutro, 22 września, w Europejski Dzień Bez Samochodu, będzie można podróżować pociągami kolei wielkopolskich bezpłatnie, okazując ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego lub motocykla. A jeśli ktoś posiada bilet okresowy, podczas kontroli lub po zgłoszeniu się do obsługi pociągu, może okazać go wraz z dowodem rejestracyjnym. Wówczas na tej podstawie otrzyma specjalne poświadczenie, które wydłuży ważność biletu o jeden dodatkowy dzień. Dodajmy, że na co dzień normalny bilet z Konina do Poznania to wydatek wynoszący niespełna 30 zł. Jeszcze bardziej opłaca się wykupić bilet miesięczny, którego koszt sięga zaledwie 466 zł. Przejazd trwa około 1,5 godziny, co przy wysokich cenach mieszkania w Poznaniu daje prosty rachunek, za sprawą którego nie jeden z nas zna pewnie mieszkańca Konina dojeżdżającego dzień w dzień pociągiem do pracy do stolicy Wielkopolski.
0: Konin FM.

Phishingowe wiadomości mogą wyglądać zupełnie wiarygodnie, dlatego łatwo dać się na nie nabrać. Oszuści podszywają się m.in. pod banki, urzędy, firmy kurierskie czy popularne usługi, ostrzega wielkopolska policja. W wysyłanych SMS-ach przestępcy często wywołują presję i strach, informując na przykład o rzekomej blokadzie konta, konieczności dopłaty albo potwierdzenia danych. Sam wygląd wiadomości nie oznacza jednak, że jest ona bezpieczna. Przed kliknięciem w link warto dokładnie sprawdzić jego treść i nadawcę. Nie należy podawać haseł, kodów blik ani danych do logowania, tłumaczą policjanci z Komendy Wojewódzkiej. Trzeba też uważać na zatwierdzanie operacji w bankowości elektronicznej i nie akceptować tych, których samodzielnie nie rozpoczęliśmy. Podejrzane SMS-y można przekazywać na bezpłatny numer 8080. Z kolei podejrzane strony internetowe lub wiadomości można zgłaszać za pośrednictwem serwisu incident.cert.pl. Skala zagrożenia jest duża. W ubiegłym roku dzięki wzorcom przygotowanym przez CERT Polska operatorzy zablokowali dostarczenie blisko 1 880 000 fałszywych SMS-ów. Dlatego ostrożność warto zachować nawet wtedy, gdy wiadomość wygląda jak prawdziwa. Na dziedzińcu Zamku Muzeum Okręgowego w Koninie trwa budowa chodnika, który ma poprawić dostępność architektoniczną obiektu. Równa i stabilna nawierzchnia połączy główną bramę zamku z wejściem do budynku oraz wyjściem ewakuacyjnym na wysokości piwnic. Inwestycja ma ułatwić bezpieczne poruszanie się, szczególnie osobom z ograniczoną mobilnością. W ramach prac częściowo rozebrana została obecna nawierzchnia z tak zwanych kocich łbów. Przygotowywane jest podłoże, wykonywana podbudowa i układana nowa nawierzchnia chodnika. Dzięki temu przejście przez dziedziniec ma być wygodniejsze i bardziej bezpieczne. To kolejny etap działań Konińskiego Muzeum na rzecz poprawy dostępności. Wcześniej dostosowano m.in. przestrzeń zabytkowego spichlerza. W czasie prac przy zamku odwiedzający muszą liczyć się z ewentualnymi niedogodnościami. Zadanie budowy chodnika na dziedzińcu zamku w celu zapewnienia dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami otrzymało dofinansowanie ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Ponad 112 tysięcy złotych dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzyma gmina Malanów. Umowę w tej sprawie podpisano z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku. Pieniądze pochodzą z programu wyrównywania różnic między regionami i zostaną przeznaczone na poprawę dostępności budynku Urzędu Gminy. W ramach zadania zaplanowano m.in. antypoślizgowe nawierzchnie ciągów komunikacyjnych, kontrastowe oznaczenia stopni i linie naprowadzające. Nad wejściem pojawi się znacznik dźwiękowy, a w budynku zostaną zamontowane tabliczki i piktogramy z alfabetem Braille'a oraz plany tyflograficzne. Przewidziano także dwie pętle indukcyjne, system przyzywowy przy wejściu i w toaletach oraz krzesło ewakuacyjne. To kolejny etap dostosowywania urzędu do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W ubiegłym roku w budynku zamontowano windę. Tegoroczne prace mają uzupełnić istniejące rozwiązania i zwiększyć dostępność obiektu. Przypominamy, że dziś w Europejski Dzień Bez Samochodu, czyli 22 września, przez całą dobę można całkowicie bezpłatnie podróżować pociągami kolei wielkopolskich. Wystarczy mieć ze sobą dowód rejestracyjny swojego samochodu lub motocykla. Ta akcja ma zachęcić nas wszystkich do korzystania z pociągów. Chociaż wystarczająco przekonująca powinna być cena. Przejazd z Konina do Poznania to niespełna 30 zł, a ile kosztuje paliwo plus bramki na płatnej A2? Łatwo policzyć, co się bardziej opłaca. W Kole podpisano umowę na kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją projektu dotyczącego poprawy systemu przyrodniczego i zwiększenia bioróżnorodności w Parku Miejskim imienia Juliusza Słowackiego. Powstanie tam także infrastruktura do edukacji przyrodniczej. Wartość nadzoru wynosi 143 tysiące złotych. Główna inwestycja realizowana w formule Zaprojektuj i wybuduj to koszt 4 300 000 złotych, w tym dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach programu Fenix, ponad 3 660 000. Inspektorzy będą kontrolować dokumentację, jakość i terminowość robót, materiały oraz urządzenia, a także odbiory i prace końcowe. Sprawdzą również nasadzenia, jakość roślin i pielęgnację zieleni oraz zgodność inwestycji z zasadą nie czyń znaczącej szkody. Nadzór obejmuje etap projektowania i wykonania prac. Będzie prowadzony również przez 10-letni okres gwarancji podczas przeglądów oraz odbiorów usuniętych usterek. Wyglądał jak rower elektryczny, ale zgodnie z przepisami był motorowerem. Dzielnicowi z komisariatu w Kłodawie zatrzymali do kontroli 16-latka poruszającego się takim właśnie jednośladem. Pojazd posiadał silnik o mocy 1000 W oraz manetkę gazu umożliwiającą jazdę bez pedałowania. Takie parametry oznaczały, że nie był to zwykły rower elektryczny, lecz motorower. Nastolatek nie posiadał wymaganego

0: prawa jazdy kategorii AM. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Konińska skarbówka ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości e-maila o rzekomym zwrocie nadpłaty podatku dochodowego. W wiadomościach znajduje się prośba o zalogowanie się do serwisu i zatwierdzenie wypłaty pieniędzy, co w rzeczywistości stanowi próbę wyłudzenia poufnych danych. Urzędnicy apelują do wszystkich podatników o zachowanie ostrożności i nieklikanie w podejrzane odnośniki. Fałszywe maile wysyłane są z adresów spoza rządowej domeny gov.pl i zawierają błędny zapis nazwy serwisu. Urząd Skarbowy w Koninie przypomina, że państwowe służby skarbowe nigdy nie przesyłają linków w wiadomościach ani nie wymagają internetowego potwierdzenia zwrotu środków. Status rozliczenia oraz dane o nadpłacie można bezpiecznie sprawdzić wyłącznie w oficjalnym serwisie e-Urząd Skarbowy na portalu podatki.gov.pl lub bezpośrednio w stacjonarnym urzędzie skarbowym przy ulicy Zakładowej w Koninie. Wszelkie wątpliwości dotyczące podejrzanych wiadomości lub telefonów od rzekomych urzędników należy zgłaszać na infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. Już w sobotę wielka, folklorystyczna i niezwykle smaczna impreza.
1: W Starym Mieście spotka się blisko 30 kół gospodyń wiejskich, a to oznacza, że będzie smacznie, kolorowo i wesoło. Nie zabraknie tradycyjnych smaków, domowych wypieków i regionalnych potraw. A miłośników dobrej kuchni czeka też wyjątkowa atrakcja. Gotowanie na wielkiej patelni z Mateuszem Krojenką, znanym z programu MasterChef. Panie z kół gospodyń wiejskich zmierzą się również w konkursie kulinarnym Zdrowo i Kolorowo, w którym główną rolę odgrywają owoce i warzywa.
2: Daszbur, zapraszam wszystkich miłośników przyrody oraz tradycji łowieckiej na piknik myśliwski, który odbędzie się 26 września na placu przykościelnym w Starym Mieście. Rozpoczynamy tradycyjnie mszą myśliwską w oprawie rogów myśliwskich, muzyki, a następnie poczty sztandarowe z uczestnikami przemaszerują na plac przykościelny przed scenę główną. Tam czekają nas atrakcje po krótkiej części oficjalnej. Będzie pokaz sokolników, pokaz wabienia jeleni. Trwa właśnie rykowisko. Myśliwi zademonstrują, jak to się odbywa. Będzie pokaz ras myśliwskich wykorzystywanych do polowań, a poszczególne koła owieckie, które będą miały swoje namioty, swoje ekspozycje, przygotują coś do zjedzenia. Będą to w większości specjały myśliwskie. Będą też atrakcje dla dzieci, a dla nas najważniejsza jest akcja Dasz Bór, Dasz Krew, czyli honorowe oddanie krwi przez myśliwych, sympatyków, ich rodziny.
3: Nie zabraknie doskonałej muzyki i świetnej zabawy. Na scenie wystąpią Mażeretki Sigma, Orkiestra Staromiejska, Zespół Tańca Ludowego Uśpiech, Folklowe. A gwiazdą wieczoru będzie Zespół Babskie Granie. Na zakończenie tej wyjątkowej imprezy pobawimy się na dyskotece pod gwiazdami. Serdecznie zapraszamy.
0: Mówili przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego Żaneta Matelewska-Gut, Marek Trański z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Koninie oraz Jacek Matusiak, dyrektor Biblioteki Publicznej w Starym Mieście. Trzeci Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich 26 września właśnie w Starym Mieście. Od 12 do 30 października odbędzie się jubileuszowa 15. edycja Festiwalu Muzyczne Przestrzenie. W programie zaplanowano 5 zróżnicowanych wydarzeń dla słuchaczy w każdym wieku. Wejściówki na 2 pierwsze koncerty w Koninie są bezpłatne i można o nie pytać w kasie Domu Kultury Oskard. Święto Muzyki otworzy 12 października nietypowy recital pianisty Alfredo Valesa w sali kina Cafe. Dzień później w sali widowiskowej Oskardu zabrzmią utwory Mendelssohna oraz Bacewicz w wykonaniu zespołu wybitnych kamer. 14 października ten sam oktet zaprezentuje się w pałacu w Czerniejewie, gdzie publiczność usłyszy również unikatowe skrzypce Stradivariusa. Festiwal powróci do Konina 15 października, gdy w Państwowej Szkole Muzycznej wystąpią młode talenty i laureaci ogólnopolskiego konkursu. Finał imprezy zaplanowano na 30 października w Konińskim Centrum Kultury. Będzie to edukacyjne widowisko muzyczne przygotowane specjalnie z myślą o dzieciach. Dokładny program wydarzeń w ramach Festiwalu Muzyczne Przestrzeń nie można sprawdzić pod adresem www.cks.konin.pl.
4: Powtórka. O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Jeszcze kilka lat temu ten wyjątkowy pojazd był atrakcją festynów i przewoził mieszkańców ulicami miasta. Zabytkowy Mercedes z 1942 roku należący do OSP Konin trafił do Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Strażacki pojazd będzie częścią wystawy stałej, dzięki czemu jego niezwykłe losy poznają także osoby spoza Konina. Mercedes został sprowadzony do miasta w 1942 roku i przez kolejne 3 lata służył w Straży Pożarnej. W styczniu 1945 trafił do III Rzeszy. Później Później przez 2 lata nie było wiadomo, gdzie się znajduje. Pojazd odnaleziono w 1947 w Lubece. W jego identyfikacji pomogły symbole związane z konińską jednostką, które zachowały się na karoserii. Po powrocie do Konina samochód trafił pod opiekę Ochotniczej Straży Pożarnej Konin Starówka. Przez lata pojawiał się podczas miejskich i strażackich uroczystości, będąc jedną z atrakcji dla mieszkańców. Teraz rozpoczyna kolejny etap swojej historii. Niedawno prezes OSP Konin podpisał z Centralnym Muzeum Pożarnictwa umowę depozytu. Na jej podstawie zabytkowy Mercedes będzie prezentowany na stałej ekspozycji w Mysłowicach, niedaleko Katowic. Jeśli ktoś ma w szafie niepotrzebne ubrania, torebki, biżuterię lub inne dodatki, a może zabawki lub cokolwiek, co nadal jest w dobrym stanie, ale nie jest już potrzebne, to może przynieść takie rzeczy na Pchli Targ, który odbędzie się w Słupcy. Zgłoszenia do 30 września, szczegóły na stronie internetowej miasta. Wydarzenie odbędzie się 3 października w godzinach od 9 do 13 na placu przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Dobre wieści z Akademii Nauk Stosowanych dla tych, którzy jeszcze nie wybrali kierunku odpowiadającego ich zainteresowaniom i planom zawodowym. Konińska Uczelnia Publiczna prowadzi właśnie 3. nabór na studia. Oprócz tego do końca września przedłużony został nabór na studia podyplomowe dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje. Szczegóły pod adresem ans.konin.pl. Na budynku Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie zamontowano defibrylator AED. To przenośne urządzenie, które może pomóc w przywróceniu prawidłowego rytmu serca u osoby w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Jego zastosowanie w połączeniu z szybkim wezwaniem pomocy i rozpoczęciem resuscytacji może zwiększyć szanse poszkodowanego na przeżycie. W Kole powstanie nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji Wielkopolska. Komenda Wojewódzka w Poznaniu rozstrzygnęła przetarg na budowę obiektu przy ulicy Cegielnianej w Kole. Zwyciężyła warszawska firma Budimex, zdobywając komplet punktów za cenę oraz okres gwarancji. Głównym elementem inwestycji będzie czterokondygnacyjny budynek administracyjno-biurowy o powierzchni około 4800 m2 z jedną kondygnacją podziemną. Gmach zyska nowoczesną instalację zasilania awaryjne oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa i monitoringu. Wewnątrz zaplanowano 4-stanowiskową strzelnicę kulową o długości 25 metrów. Wykonawca zagospodaruje też teren wokół budynku o powierzchni 8,5 tysiąca metrów kwadratowych. Projekt przewiduje możliwość rozbudowy o budynek dowodów rzeczowych, obiekt dla przewodników psów z kojcami oraz 49-metrową wieżę telekomunikacyjną. Cała inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 30 miesięcy. Budimex od lat realizuje wiele inwestycji w regionie. Jedną z najważniejszych była jeszcze w latach 90. budowa bazyliki w Licheniu. Teraz ta firma postawi w Kole nową komendę policji. W Domu Kultury Oskard w Koninie 23 i 24 października odbędzie się scena dla brzdąca Maluchy w Wielkopolsce. To wydarzenie skierowane do dzieci w wieku od 0 do 6 lat oraz bliskich im dorosłych. Program obejmuje koncerty, warsztaty, spektakl i seanse filmowe. W piątek 23 października dzieci od 3 roku życia zobaczą audiowizualny koncert Uszy Duszy. Przedmioty staną się instrumentami, instrumenty przedmiotami, a dźwięk, światło i obraz stworzą formę teatru instrumentalnego. Zaplanowano też warsztat dźwiękowy dla dzieci 3+, podczas którego uczestnicy będą wspólnie muzykować i poznawać dźwięki otoczenia oraz własnego ciała. Dzień zakończy seans kolejnej historii Kici Koci, tym razem z jej braciszkiem. W sobotę najmłodszych czeka spektakl przygotowany przez artystów z Tokio. Przedstawienie przeznaczone jest dla dzieci od pierwszych dni życia do 2 lat i dorosłych. Po nim odbędzie się rodzinny warsztat ruchowy, połączenia dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat poświęcone relacjom, więziom, ruchowi, dźwiękom i emocjom. Wydarzenie zakończy film o Wasi. Szczegółowy program jest na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Filmowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa zainauguruje nową odsłonę Kina Seniora w Koninie. Pokaz dla widzów dojrzałych plus odbędzie się 1 października o godzinie 11 w wyremontowanej sali widowiskowej. Będzie to także przedsmak weekendu Seniora z kulturą zaplanowanego przez Konińskie Centrum Kultury na 3 i 4 października. Szczegóły repertuaru są dostępne na stronie kckonin.pl. Lalkę będzie można oglądać w Kinie Centrum do 9 października. Film trwa 165 minut. Akcja rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku. Stanisław Wokulski, były zesłaniec i zamożny kupiec, zakochuje się w arystokratce Izabeli Łęckiej. Jego majątek pozwala wejść do wyższych sfer, jednak uczucie prowadzi go w świat intryg, rywalizacji i rozczarowań. Ważną postacią jest też Ignacy Rzecki. Film pokazuje m.in. konflikt romantyzmu z pozytywizmem. W obsadzie są Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Kondrat, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Cezary Żak, Agata Kudasza, Karolina Gruszka, Krystyna Janda, Maria Dębska, Mateusz Damiński, Filip Pławiak, Maja Ostaszewska, Borys Szyc, Dawid Ogrodnik, Maciej Musiałowski, Andrzej Chyra, Paweł Wilczak, Wojciech Mecwaldowski i Maciej Sztur. Seanse odbędą się 30 września o 16 i 19, 1 października o 11, 1 i 2 października o 16 i 19, 4 października o 20, 5 o 15.30, a od 6 do 8 października o 19 oraz 9 o 16. W Szamotułach odbędzie się 17. Wielkopolskie Forum Młodzieżowe Młodzież w dialogu, działaniu i komunikacji lokalnej. Wydarzenie zaplanowano na 14 i 15 października. Organizatorem jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Forum będzie okazją do udziału w warsztatach i rozmowach o aktywności młodych mieszkańców naszego województwa. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać potrzeby młodzieży, współpracować z samorządem, mówić o ważnych dla niej sprawach oraz wykorzystywać media społecznościowe do działania i angażowania innych. W wydarzeniu mogą uczestniczyć 3-osobowe delegacje gmin i powiatów, 2 uczniów oraz 1 pełnoletni opiekun. Forum jest skierowane do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zaproszenie obejmuje zarówno młodzież już aktywną, jak i osoby dopiero szukające swojego miejsca w działaniach społecznych. Zgłoszenia są przyjmowane do 7 października lub do wyczerpania miejsc. Projekt współfinansowany jest ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Oczyszczalnia ścieków w Powidzu ma zostać rozbudowana o 2 kolejne reaktory. Po inwestycji jej przepustowość ma wzrosnąć do 2500 m3 na dobę. Na razie gmina przygotowuje dokumentację, podpisała umowę na wykonanie projektu. Po jego opracowaniu będzie zmiany zakres robót i koszt przedsięwzięcia. W budżecie na dokumentację zabezpieczono 170 tysięcy złotych. Na tym etapie jest to jedyne zobowiązanie gminy. Koszt budowy będzie wyższy i zostanie określony po przygotowaniu projektu oraz kosztorysu. Jednym z powodów rozbudowy jest rozwój infrastruktury wojskowej w Powidzu i rosnące potrzeby. Gmina nie zakłada samodzielnego sfinansowania całej inwestycji. Po przygotowaniu dokumentacji będzie więc szukać zewnętrznych środków na budowę. Rozbudowa nie wymaga tworzenia całej infrastruktury od podstaw. Przy wcześniejszych pracach przygotowano bowiem instalacje, do których można podłączyć nowe elementy. Jest również miejsce na 2 dodatkowe reaktory do oczyszczania ścieków. Powstaną one na wolnej przestrzeni przy istniejącej instalacji. Dzięki inwestycji Powidzka Oczyszczalnia ma lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców i rozwijających się terenów baz wojskowych.
5: Konin FM. Powtórka.
4: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Podziemne wyrobiska w kopalni soli w Kłodawie mogą w przyszłości zostać wykorzystane na inne cele niż składowanie odpadów. Po latach wydobycia pozostało tam ponad 20 milionów metrów sześciennych pustych przestrzeni. Ministerstwo Aktywów Państwowych informuje, że analizowane są różne możliwości ich zagospodarowania, a jedną z nich jest przeznaczenie wyrobisk na podziemne archiwa. Suche komory solne mają stabilną temperaturę i wilgotność, dlatego mogą być odpowiednim miejscem do długoterminowego przechowywania dokumentów i zbiorów. Wśród rozważanych pomysłów są również projekty związane z magazynowaniem energii oraz centra danych. Wykorzystanie wyrobisk do składowania odpadów jest kolejnym z analizowanych wariantów, przy czym przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o wstrzymaniu formalnych prac dążących do uruchomienia takiego składowiska. W tej chwili kopalnia czeka na obiektywne ekspertyzy naukowców. Z kolei ministerstwo podkreśla, że zarząd państwowej spółki jest samodzielny i odpowiada za efektywne wykorzystanie posiadanych aktywów. Jednocześnie ma zostać przeprowadzony dialog społeczny dotyczący przyszłości kopalni. Kłodawa została już uwzględniona jako miejsce podziemnego składowania odpadów w aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami z 2024 roku. Każdy z rozważanych scenariuszy musi uwzględniać wydobycie soli, produkcję, bezpieczeństwo mieszkańców oraz ruch turystyczny. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta na podstawie przeprowadzonych analiz. Gmina Stare Miasto rozpoczyna przygotowania koncepcji Smart Village, która ma objąć wszystkie miejscowości na jej terenie. To plan inteligentnego rozwoju wsi, wykorzystujący technologie cyfrowe i lokalne zasoby, aby poprawić jakość życia oraz wspierać zrównoważony rozwój mieszkańców. Koncepcja ma odpowiadać m.in. na problemy demograficzne, ograniczenie usług publicznych i niską aktywność społeczną. Jej cele to poprawa warunków życia, zatrzymanie mieszkańców, rozwój cyfryzacji oraz wzmacnianie kapitału społecznego. Ważną rolę mają odegrać lokalne dziedzictwo, innowacje cyfrowe i społeczne, a także mieszkańcy i lokalni liderzy. Gmina zachęca do udziału w przygotowywaniu tej koncepcji. Swoją opinię można wyrazić poprzez ankietę dla mieszkańców Barczygłowa, Głowiewa, Kars, Starego Miasta, Tomaszewa, Kruszyny, Modły Królewskiej, Modły Księżej, Posady, Posoki, Rumina i Trójki. Przygotowano pierwszy formularz, drugi przeznaczono dla mieszkańców Janowic, Żychlina, Bicza, Bicza, Ostatków, Liścia Wielkiego, Liścia Małego, Zgody, Żdżar, Kazimierowa, Liścia Nowego, Niklasa, Krągoli i Krągoli Pierwszej. Dokumenty są już dostępne na samorządowych stronach. Ankiety można wypełnić elektronicznie lub papierowo w Urzędzie Gminy. Termin składania odpowiedzi mija 28 września. Mieszkańcy Konina skarżą się na nasilające się uciążliwe zapachy, szczególnie w Pątnowie, Łężynie i Gosławicach. Władze miasta wskazują, że źródłem odoru jest poferment, który rolnicy wykorzystują jako nawóz i rozprowadzają na polach. Problem jest znany od lat, ale w ostatnim czasie stał się bardziej odczuwalny, zwłaszcza podczas tegorocznej fali upałów. Mieszkańcy zwracali uwagę, że przy temperaturach sięgających 40 stopni w cieniu śmród był tak intensywny, że trudno było otwierać okna. W ubiegłym tygodniu na wspomnianych trzech konińskich osiedlach zorganizowano otwarte spotkanie mieszkańców z urzędnikami. Według władz Konina wpływ na zwiększenie skali problemu mają zmiany w przepisach. W efekcie także druga biogazownia działająca na terenach inwestycyjnych uzyskała status biogazowni rolniczej. Oznacza to, że poferment z dwóch takich instalacji może trafiać na pola, podczas gdy wcześniej dotyczyło to tylko jednej biogazowni. Miasto chce skłonić rolników do właściwego stosowania nawozu. Chodzi m.in. o przestrzeganie odpowiednich ilości oraz szybkie oranie pól. Po tym jak naniesiono na nie tego rodzaju naturalny nawóz. W przypadku rolników dzierżawiących miejskie grunty, którzy nie zmienią sposobu postępowania, możliwe będzie wypowiedzenie umów dzierżawy. Urząd prosi również mieszkańców o zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości. Kolejne zmiany w miejskiej infrastrukturze dla cyklistów, której właściwe użytkowanie objaśniają działacze organizacji rowerowych Konin. Na ulicach Popiełuszki, Staromorzysławskiej i Harcerskiej wprowadzono rozwiązania poprawiające komfort i bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz osób na wózkach. Prace wykonano w ramach zadania zgłoszonego poprzednio do budżetu obywatelskiego. Na ulicach Popiełuszki i Staromorzysławskiej usunięto wystające krawężniki przy zjazdach do nieruchomości. Wymieniono połamaną pokrywę studni na drodze dla rowerów i ułożono gładką nawierzchnię bitumiczną. Uzupełniono również oznakowanie poziome na zjazdach do posesji. Zmiany objęły skrzyżowanie Harcerskiej i Staromorzysławskiej. Na przejeździe rowerowym przez ulicę Harcerską zlikwidowano wystające krawężniki i ułożono w tym miejscu masę bitumiczną. Prace przeprowadzono także na placu przy wjeździe do parku 700-lecia od strony ulicy Harcerskiej. Wyznaczono miejsca postojowe dla samochodów oraz oznaczono ciągi piesze i rowerowe. Drogę dla rowerów wzdłuż Harcerskiej wyprostowano, usunięto wystające krawężniki na ścieżce rowerowej i pieszej, a połączenia uzupełniono gładką masą bitumiczną. Te wszystkie zmiany ułatwiają poruszanie się pieszo, rowerem oraz na wózkach, zapewniają lokalni aktywiści. Blisko 435 milionów złotych ma zostać przeznaczonych na rozwój zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami. We wrześniu prowadzony będzie ogólnopolski konkurs na wdrożenie i przetestowanie modelu zatrudnienia wspomaganego. Program ma pomóc osobom z niepełnosprawnościami w zdobyciu i utrzymaniu pracy na otwartym rynku, a także dostarczyć doświadczeń potrzebnych do dalszego rozwoju tego modelu, wyjaśnia Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. W tym konkursie będą mogły uczestniczyć m.in. samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Ich zadaniem będzie tworzenie i prowadzenie agencji zatrudnienia wspomaganego. Ważną rolę mogą odegrać również powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, korzystając ze swojej wiedzy, zaplecza organizacyjnego oraz znajomości lokalnego i regionalnego rynku pracy. Projekty mają obejmować m.in. szkolenia oraz wsparcie doradcze i wdrożeniowe. Możliwe będzie także finansowanie dostosowania infrastruktury na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Zakłada się, że do 2029 roku usługą zatrudnienia wspomaganego zostanie objętych 12 tysięcy osób, a 3600 z nich podejmie pracę po zakończeniu udziału w programie. Dla powiatu konińskiego, w którym doświadczamy najwyższego poziomu bezrobocia w województwie wielkopolskim, każdy program sprzyjający tworzeniu nowych miejsc pracy jest na wagę złota. Nowe agregaty prądotwórcze dla Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej we Władysławowie. W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiono i zamontowano takie urządzenia dla budynku podstawówki. Placówka została wyposażona w nowy agregat, który ma na celu zapewnić bezpieczeństwo uczniów i personelu oraz ciągłość pracy szkoły. Wartość tej inwestycji to 119 tysięcy złotych. Drugie zadanie obejmujące zakup agregatu oraz systemu UPS dla Urzędu Gminy zrealizowano w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd. Projekt opiewa na kwotę 145 tysięcy. Ta inwestycja ma na celu zabezpieczenie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych oraz baz danych urzędu w przypadku awarii sieci energetycznej. Obydwa zadania zostały w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych. Podobne rozwiązania stosowane są także w innych gminach powiatu tureckiego i subregionu konińskiego. Inwestowanie w takie urządzenia tymczasowo zastępujące stały dostęp energii elektrycznej zwiększono z racji zagrożenia militarnego oraz kataklizmów pogodowych, takich jak huraganowe wiatry i powodzie. We Władimirowie w gminie Kazimierz Biskupi trwa kompleksowa przebudowa trasy wojewódzkiej nr 264. To ważna inwestycja drogowa o wartości przekraczającej 6,5 miliona złotych. Ma ona znacząco poprawić bezpieczeństwo oraz codzienny komfort kierowców, pieszych i rowerzystów. Całość kosztów tej niezwykle potrzebnej lokalnej społeczności modernizacji w pełni pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W ramach prowadzonych prac powstaje 3-metrowa asfaltowa ścieżka rowerowa oraz 2-metrowy chodnik z betonu nowej kostki brukowej. Z myślą o osobach korzystających z komunikacji zbiorowej wybudowane zostaną 2 nowe zatoki autobusowe. Kluczową częścią całego projektu jest także przebudowa skrzyżowania z ulicą Szkolną i Wiosenną, co ma zdecydowanie poprawić widoczność oraz usprawnić płynność ruchu. Przedsięwzięcie obejmuje również budowę nowoczesnej kanalizacji deszczowej. Właściwe odprowadzanie wód opadowych zapewni skuteczne odwodnienie i wpłynie na trwałość nawierzchni. Do czasu zakończenia przebudowy kierowcy przemieszczający się między Koninem a Kazimierzem muszą liczyć się z uciążliwościami, zwłaszcza w godzinach szczytu. I nie będzie to koniec utrudnień, bo w planach jest także budowa drogi rowerowej na kolejnym odcinku tej trasy, czyli na fragmencie przecinającym Bieniszewski Las.
5: Powtórkę.
4: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Turecka Izba Gospodarcza przypomina o zbliżającym się ważnym terminie dla właścicieli firm. Z dniem 1 października wchodzi w życie obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń dla kolejnej grupy przedsiębiorców. Nowe przepisy dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w CE i DG przed 1 stycznia 2025 roku, które do tej pory nie zostały objęte tym wymogiem. Ostateczny termin uregulowania formalności mija 30 września. Aby uniknąć problemów prawnych, przedsiębiorcy powinni upewnić się, czy posiadają aktywną skrzynkę elektroniczną wpisaną do bazy adresów elektronicznych. W przypadku jej braku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz aktywacja adresu, wyjaśnia Turecka Izba Gospodarcza. Formalności można dopełnić bezpłatnie przez rządowy portal biznes.gov.pl. Izba apeluje, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę, ponieważ oficjalne pisma doręczane tą drogą wywołują skutki prawne niezależnie od tego, czy odbiorca odczyta wiadomość, czy nie. Warto regularnie sprawdzać stan cyfrowej skrzynki firmowej. Przypomnijmy, że osoby fizyczne też mogą założyć sobie skrzynkę e-doręczeń, ale w ich przypadku jest to całkowicie dobrowolne. Szczepienia ochronne zwierząt są kluczowym elementem profilaktyki weterynaryjnej, o czym przypominają w swoich kampaniach informacyjnych konińskie gabinety weterynarii. Podstawowym zadaniem regularnej immunizacji, czyli pobudzania mechanizmów obronnych organizmu, który prowadzi do powstawania odporności na konkretny czynnik chorobotwórczy, jest zabezpieczenie domowych pupili przed niebezpieczną chorobą zakaźną, jaką jest wścieklizna. Odporność uzyskiwana każdego roku dzięki podawaniu dawek przypominających przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa czworonogów. Decyzja o profilaktyce to także przejaw odpowiedzialności społecznej właściciela psiaka. Lekarze weterynarii z Konina zwracają szczególną uwagę na systematyczność. Pełną i trwałą ochronę gwarantuje jedynie skrupulatne przestrzeganie ustalonego harmonogramu podań. Zachowanie terminów pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu przeciwciał we krwi przez długi czas. Za brak aktualnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna sądowa sięgająca nawet 5 tysięcy. Wścieklizna może przenosić się na ludzi. To to choroba śmiertelna. Dodajmy, że w wielu wielkopolskich lasach przeprowadzono niedawno szczepienia lisów. Odbywa się to przy pomocy preparatu zrzucanego z samolotów. Policjanci z Konińskiej Drogówki zatrzymali na autostradzie A2 40-letniego obywatela Rumunii, który złamał rządowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna kierujący Fordem Transitem został skontrolowany w rejonie miejsca obsługi podróżnych Osiecza. Funkcjonariusze natychmiast odholowali samochód na parking, a samego kierowcę osadzili w areszcie. Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym i znalazła swój finał już kolejnego dnia. Wymiar sprawiedliwości ukarał 40-latka grzywną w wysokości 4000 zł oraz nakazał mu wpłatę 10 tysięcy złotych na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjalnej. Sąd nałożył na mężczyznę również obowiązek pokrycia kosztów postępowania i wydał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na kolejne 10 lat. Służby przypominają, że wydane orzeczenia sądowe są bezwzględnym obowiązkiem, a nie sugestią. Trzeba ich przestrzegać. Nie wsiadać za kierownicę oznacza nie wsiadać i nie ma tu żadnej możliwości dyskusji. Caritas diecezji włocławskiej prowadzi nabór do wolontariatu misyjnego, dając szansę na udział w zagranicznych wyjazdach i niesieniu pomocy potrzebującym. Ofertę skierowano do osób pełnoletnich, które ukończą 18 lat przed zakończeniem rekrutacji. Od kandydatów wymaga się również otwartości do działania oraz znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Udział w projekcie to okazja do nawiązania nowych znajomości z ludźmi z pasją, przeżycia niezapomnianej przygody oraz realnej zmiany świata i swojego życia, wyjaśnia biuro Caritas w Koninie przy parafii Świętego Maksymiliana. Osoby zainteresowane dołączeniem do zespołu proszone są o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail wolontariat@caritas.włocławek.pl. Wiadomość musi zawierać komplet wymaganych dokumentów, w tym podanie, życiorys, list motywacyjny, zdjęcie dowodowe i zaświadczenie lekarskie. Dodatkowe informacje oraz szczegóły rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej i profilu społecznościowym włocławskiej Caritas oraz w biurze Caritas Konin. W Skulsku powstanie nowa hala sportowa. Gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki 5 881 000 zł dofinansowania na budowę takiego obiektu przy szkole podstawowej. To ważna inwestycja, która stworzy dzieciom i młodzieży jeszcze lepsze warunki do uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu. Polska Agencja Inwestycji i Handlu wraz z Izbą Gospodarczą Wielkopolski Wschodniej zapraszają na bezpłatne spotkanie biznesowe pod tytułem Lokalny Biznes. Globalny zasięg wydarzenia odbędzie się 6 października w godzinach od 11 do 14 w Domu Kultury Oskard w Koninie. Patronat nad konferencją objęli prezydent miasta Konina oraz starosta powiatu konińskiego. Celem inicjatywy jest przedstawienie praktycznych narzędzi, opcji finansowania oraz form wsparcia dla firm planujących ekspansję zagraniczną. Program obejmuje prelekcje ekspertów z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz innych instytucji. Omawiane będą zagadnienia perspektywicznych rynków, dotacji oraz wsparcia nowych inwestycji. Kluczowym punktem będzie panel dyskusyjny poświęcony bezpiecznemu wejściu na rynki zagraniczne z udziałem przedstawicieli instytucji finansowych i stref ekonomicznych. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja. Miasto Turek wraz z 5 okolicznymi gminami wchodzącymi w skład ZIT obszaru funkcjonalnego miasta Koła i Turku rozpoczyna realizację unijnego projektu prozdrowotnego dla urzędników. Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia opiewającego na kwotę ponad 390 tysięcy złotych podpisano z zarządem województwa wielkopolskiego. Całość działań potrwa od 1 października do końca grudnia 2027 roku. Głównym celem inicjatywy jest poprawa ergonomii oraz wyeliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy. Wstępną diagnozą objęto 179 pracowników samorządowych z 6 urzędów. W ramach programu zaplanowano cykl szkoleń z zakresu radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej i wypalenia zawodowego. Równolegle stanowiska biurowe zostaną doposażone w nowoczesny, ergonomiczny sprzęt, w tym fotele. Działania te pozwolą zatroszczyć się o dobrostan zatrudnionych osób oraz ułatwią im kontynuowanie pracy. Tymi działaniami objęto Turek, Brudzew, Kościelec i Koło. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Turku dołączyła do Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, inaugurując społeczną akcję pod hasłem Nie odbieraj sobie głosu. Celem kampanii jest podniesienie świadomości społecznej na temat tych groźnych schorzeń oraz ukazanie bezpośredniego wpływu wirusa HPV na ich powstawanie. Organizatorzy zwracają uwagę, aby nie lekceważyć niepokojących sygnałów organizmu, takich jak przewlekła chrypka, ból gardła, trudności z połykaniem czy trwałe niegojenie się z zmian w jamie ustnej. Eksperci podkreślają, że kluczową rolę w walce z chorobą odgrywa szybka reakcja oraz profilaktyka. Wszelkie dolegliwości utrzymujące się dłużej niż 3 tygodnie wymagają niezwłocznej konsultacji z lekarzem. Do podstawowych działań zapobiegawczych zalicza się unikanie palenia tytoniu, prowadzenie zdrowego trybu życia oraz wykonywanie regularnych badań. Turkowski sanepid przypomina także o istotnej roli szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV, które są zalecane zarówno kobietom, jak i mężczyznom.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
7: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
8: Wcale nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby znaleźć dobry fotograficzny kadr. Czasem wystarczy wyjść za miasto i spojrzeć uważniej, o czym w rozmowie opowiada fotograf Mateusz Krzymiński.
0: A czy taka pasja, czy to jest droga zabawa?
9: Na pewno tak, bo sam sprzęt kosztuje w tysiącach, tak? To nie są rzeczy, które kosztują jakieś śmieszne pieniądze, chociaż można też się bawić starymi obiektywami, jak ja to robię do portretów. Nie używam jakichś drogich obiektywów, tylko kupuję sprzęt zazwyczaj albo z drugiej ręki, albo właśnie stare obiektywy z mocowaniem tak zwanym M42, które były kiedyś podpinane pod lustrzanki analogowe. Teraz kupujesz adapter i podpinasz je pod obecną lustrzankę. No i robią po prostu nieraz taką robotę, że to zniszczenie lekko trzeba poprawić, żeby było doskonałe, tak?
0: A czy właśnie w dobie, kiedy widzimy w internecie pełno różnych wrzucanych plakatów, różnych treści zrobionych przy pomocy sztucznej inteligencji, czy jest szansa, żeby się przebić z taką sztuką prawdziwą, czyli zrobieniem zdjęć od A do Z samodzielnie przy pomocy sprzętu, który bierze się w rękę, a nie przy pomocy tylko i wyłącznie komputera?
9: No teraz faktycznie nastały te czasy sztucznej inteligencji, które są dla mnie osobiście trudne jako fotografa, bo wiele razy spotykam się z tym, że chociażby ja, żeby zrobić doskonałe zdjęcie, tak jak mówiłeś wcześniej, poświęcam swój czas, każdy swój moment wolny, a ktoś po prostu, kto bawi się tą sztuczną inteligencją, zrobi to samo zdjęcie praktycznie w ciągu 2-3 minut, wygeneruje coś, co po prostu jest nieraz 100 razy lepsze, może coraz lepsze dla oka, ale jakościowo to może odbiegać od tego, nie? Chyba że ktoś faktycznie naprawdę siedzi w tej sztucznej inteligencji już jakiś dłuższy czas i to wtedy widać też nieraz taki po prostu majstersztyk tego, nie?
0: Wróćmy jeszcze do fotografii przyrodniczej, bo to jest coś, nie wiem, jesteś chyba jedyną osobą, którą spotkałem, która specjalizuje się tutaj w okolicy w fotografowaniu natury. Mówiłeś już o przygodzie z łosiami czy ze zwierzęciem, które stało za tobą, kiedy fotografowałeś inne, ale czy są jakieś inne przygody, coś takiego, co zapamiętasz do końca życia, co się zdarzyło w czasie robienia tych zdjęć, w czasie tej przygody, kiedy jedziesz na kilka godzin gdzieś tam w las?
9: Może to będzie niemiła przygoda, bo mało co się, że jak powiem w cudzysłowie, nie przekręciłem. Bo podczas fotografowania ważek i motyli właśnie w Bieniżowie urządliły mnie szerszeń. Ja mam alergię bardzo silną, więc że tak powiem, w momencie kiedy mnie ugryzł, nie wiedziałem co ze mną się już dzieje wtedy, a byłem wtedy jeszcze rowerem, właśnie do Bieniżowa pojechałem rowerem i wracałem, to po prostu czułem się jakbym był pod wpływem czegoś mocniejszego i naprawdę powiem szczerze, że cud gdzieś pan odpala Boga, chyba że stało jak się stało, że wyszedłem z tego cało, nie? Bo dotarłem do przychodni, bo szpital powiedział, że po mnie nie przyjedzie. I właśnie w przychodni odratowali mnie.
0: Nie miałeś przy sobie żadnych tam preparatów takich na wszelki wypadek?
9: Znaczy, nie spodziewałem się tego ataku nawet, tak? Bo po prostu chodziłem z daleka od nich, a po prostu podleciał w momencie i nagle dziabnął.
0: I to też nie jest tak, że pewnie fotografując przyrodę, zwierzęta, gdzieś robisz to przy dróżce blisko, tylko czasem wchodzisz gdzieś głębiej pewnie w jakieś zarośla, w lasy.
9: No dokładnie, czasami trzeba wejść głęboko w łąkę czy w las, tak jak właśnie mówisz, a nie wiesz co tam siedzi, tak? W tych zaroślach, w trzcinach, w mokradłach, bo nie wiesz co tam siedzi, nie?
0: I zwróciłeś też uwagę na kwestie takie techniczne, połączenia jakby natury z techniką, czyli światła, rano, wieczorem, że wtedy najlepiej te zdjęcia robić, ale to jeśli chodzi o ciebie, o obsługę aparatu, a jeśli chodzi o zwierzęta, to tutaj też one mają jakieś takie cykle, w których najlepiej ich aktywność jest uchwycić.
9: Tak, na pewno właśnie zwierzęta, właśnie szczególnie latem, teraz wiosną, latem, bardziej są aktywne rano, wieczorem. Owady tak samo, jeżeli chcesz robić doskonałe zdjęcie owada, zawsze mówię, że wyjdź rano, poświęć się, wyjdź rano, bo owady są wtedy jeszcze ospałe, są bardziej takie, że powiem, uziemione. I spotykasz majstersztyk natury, bo wiele razy właśnie wychodząc rano, latem, na tak zwane makro, czyli wszystkie najmniejsze owady, motyle, możesz spotkać ważkę otuloną, dosłownie otuloną w kroplach rosy, która wygląda jakby była w jakiejś najdroższej, drogocennej koli biżuterii.
0: No, łosia sobie w Bieniszewie wyobrażam, jak on sobie idzie powoli i to chyba nie jest aż takie, tak sobie myślę, że nie jest takie trudne do uchwycenia, bo jednak te łosie są dość takie flegmatyczne, ale owad, no to jeżeli on sobie usiądzie gdzieś na jakimś kwiatku, no to ile tak naprawdę masz czasu, żeby zrobić dobre zdjęcie, żeby ustawić aparat, te wszystkie parametry i światło i tak dalej, no kąt?
9: Czasami to jest ułamek sekundy, a czasami jest dłużej, bo zależy, czy właśnie mówię, że od pogody, która jest na zewnątrz, nie jest, trzeba po prostu podchodzić dosłownie powolutku i to jest też takie mozolne czasami, bo z motylem jest o tyle trudniej, że rzucisz na jego światło i motyla nie ma. I ile zajmie to czasu? Trudno mi powiedzieć, każdy, że tak powiem, do każdego się spróbuje moda dostosować osobno, nie?
0: A powiedz, czy próbowałeś już może gdzieś, zachęcam do tego, żeby właśnie zerknąć na maso.flog.pl, czy próbowałeś któreś z tych fotek przyrodniczych gdzieś, jakby to powiedzieć, spieniężyć, tak? Zacząć zarabiać na tym, w takim sensie, że no pewnie są jakieś, nie mówię tutaj może jakieś wydawnictwa czy coś takiego, ale na przykład jakieś kalendarze przyrodnicze, jakieś inne produkty, gdzie takie fotografie prawdziwe, nie wygenerowane gdzieś przez AI, mogłyby jak najbardziej się przydać. Tylko pytanie, gdzie szukać zbycia na takie zdjęcia?
9: Tak jak mówisz, kalendarze, tak, próbowałem wielokrotnie, chociaż to też nie należy do rany. Przebić się przez elitę najlepszych to jest po prostu też trudno, ale jest też druga opcja, która może pójść właśnie w tym kierunku. To jest, że powiem, wszystko na swój koszt, tak? To też wiąże z ogromnym kosztem.
0: Czyli wydać coś własnego?
9: Tak, chociażby właśnie wydać swój kalendarz, to po prostu jest koszt. No wiadomo, że innego kalendarza się nie wyda, a nie opłaca to się wydać 100, tylko wczoraj już nakład idzie w tysiącach, to wtedy jest jakiś tam sens, ale widzę, że też ludzie odchodzą od tych tradycyjnych kalendarzy i to też będzie wielkie, to jest wielkie wyzwanie dla mnie, nie? W Inowrocławiu nieraz udawało mi się coś takiego, że był taki kalendarz Inowrocławienia, tak? To po prostu sprzedawać kalendarze. Każdy po prostu, który fotograf mógł zgłosić swoje zdjęcie, na przykład jedno zdjęcie na cały kalendarz należało do ciebie, ale po prostu, no zawsze byłeś, że powiem, bardziej osławiony, tak? To szło w tym kierunku.
8: Jak łatwo wywnioskować z rozmowy z naszym gościem, ciekawa fotografia zaczyna się często od zwykłego zatrzymania się i uważniejszego spojrzenia na to, co mamy obok.
6: Konin FM.
7: Konin FM.
6: Naturalnie, że lokalnie.
7: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
8: W czwartek 24 września na parkingu galerii nad jeziorem w Koninie odbyło się wydarzenie Świadomy i Bezpieczny Uczestnik Ruchu Drogowego, zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Koninie. Uczestnicy mogli przez praktyczne pokazy i symulatory zdobyć wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze. Nacisk położono szczególnie na hulajnogi elektryczne.
10: Komisarz Bartłomiej Kacprzak, Wydział Ruchu Drogowego, naczelnik Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Spotkaliśmy się tutaj w dniu dzisiejszym na terenie galerii nad jeziorem. Przede wszystkim po to, żeby uświadomić najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, jakie zagrożenie niesie korzystanie z drogi na konkretnych urządzeniach. Czyli mamy tutaj symulatory jazdy na hulajnodze elektrycznej, symulatory jazdy na rowerze, symulator zderzenia pojazdu z samochodem, korzystamy też tutaj z uprzejmości Komendy Państwowej Straży Pożarnej, która przeprowadza szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Mamy tutaj też symulator w postaci pojazdu ciężarowego, który symuluje tutaj martwe pole i to, jak kierowca pojazdu ciężarowego widzi uczestnika ruchu drogowego, który znajduje się na drodze.
11: Czyli wiele bardzo potrzebnych rzeczy, tak żeby nabrać perspektywy troszeczkę też właśnie innej osoby, chociażby innego uczestnika ruchu drogowego, jak tutaj ta ciężarówka, o której pan wspomniał. Wydaje mi się, że to wszystko takie są bardzo potrzebne rzeczy w dzisiejszych czasach. Widzimy, jak wiele osób na przykład korzysta z tych elektrycznych hulajnóg i taka perspektywa zobaczyć, jak na symulatorze, w bezpiecznych warunkach, jak wygląda, jakie są odczucia troszeczkę z takiego wypadku na takim urządzeniu, no to jest coś, co może przemówić do młodego człowieka, których tutaj mamy przecież pełno, może troszeczkę na tą wyobraźnię wpłynąć.
10: Tak, przede wszystkim chcielibyśmy tutaj zwrócić się do tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego, żeby oni przez uczestnictwo tutaj w tym naszym evencie mogli doświadczyć skutków tak naprawdę zdarzeń drogowych przy pomocy wykorzystania tych symulatorów, bo mogą sobie tutaj gdzieś skorzystać w tym dniu z tych urządzeń i później mieć to wyobrażenie czasami, jak niebezpiecznie te zachowania na drodze wpływają na ich zdrowie i życie tak naprawdę. I głównie chcieliśmy tutaj jakby w tą grupę uczestników skierować nasze działania, żeby później mogli wykorzystać je w ruchu na drogach.
11: I rozumiem, że tutaj taka oferta została skierowana do uczniów szkół chyba podstawowych, jak tak na oko patrzę. Dużo się tutaj młodzieży zjawiło z konińskich szkół przede wszystkim?
10: Tak, to są uczniowie ze szkół przede wszystkim podstawowych, ale też mamy tutaj grupę uczniów ze szkoły średniej i ta akcja jest skierowana głównie dla uczestników, tak jak wspomniałem, tych najmłodszych, ale znajdują się tutaj nie tylko uczniowie ze szkół z terenu miasta, ale również z powiatu konińskiego. Wcześniej wysłaliśmy im zaproszenia i jak tutaj dobrze widzimy, dosyć mocno zostały one tutaj od nas odebrane, te zaproszenia i naprawdę ta duża frekwencja jest. Ja myślę, że takie działania, gdzie uczniowie i tutaj to naprawdę uczestnicy ruchu drogowego mogą doświadczyć tych tutaj atrakcji, że tak powiem, to później wpłynie na bezpieczeństwo na terenie naszego całego powiatu tak naprawdę.
11: No to jest takie troszeczkę, mam nadzieję, dmuchanie na zimne, że rzeczywiście jeszcze tych takich problemów, które czasami widzimy w internecie, gdzieś jakiś młodzieży jeżdżących w niebezpieczny sposób na hulajnogach elektrycznych po przede wszystkim dużych miastach, tego u nas jeszcze, mam nadzieję, i w ogóle nie będzie chyba.
10: Znaczy my jako policja to wiemy troszkę więcej i tych zdarzeń jest już, jest u nas tutaj na terenie całego powiatu, bo ja nie chciałem tutaj wspominać o żadnych statystykach, ale w ubiegłym roku odnotowaliśmy 142 zdarzenia, z czego 24 zdarzenia były z udziałem jednośladów tak naprawdę, z udziałem rowerów, hulajnogi elektrycznej. No i też, tak jak wcześniej było wspomniane, że chcemy tutaj dmuchać na zimne i taki event, ja myślę, że on się tutaj zapisze na stałe już w naszym programie profilaktycznym i będzie organizowany cyklicznie co roku.
11: Czyli co roku taki event możemy się spodziewać, więc już zapraszamy w przyszłym roku tych, którzy gdzieś tam może nie usłyszeli, nie wiedzieli albo nie mieli okazji przyjść. Czy podobne jakieś takie inicjatywy, może już niekoniecznie skierowane w kwestii ruchu drogowego, ale w ogóle ze strony policji na potrzebne profilaktyki, potrzebne gdzieś tam zwrócenie uwagi na problemy, jakie się pojawiają, czy policja, że tak powiem, będzie do mieszkańców naszego regionu wychodzić częściej?
10: Tak, ja myślę, że my też chcielibyśmy do tego dążyć, żeby przede wszystkim budować tutaj w mieszkańcach miasta i powiatu to doświadczenie, żeby oni sobie mogli to sprawdzić na własnej skórze tak naprawdę i uświadomić sobie, do czego może dojść, kiedy nie przestrzegamy przepisów, kiedy nierozważnie się zachowujemy, kiedy nie przywiązujemy uwagi tak naprawdę do tego bezpieczeństwa i również szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jeżeli mówimy o planach na przyszłość, to mamy też tutaj gdzieś, nie chcemy teraz jeszcze zdradzać, ale mamy takie plany, chcemy zorganizować też takie spotkanie, taki event dla uczniów szkół średnich. średnich. Mam nadzieję, że to nam się uda, bo wiadomo, że to się wiąże też z pewnymi nakładami finansowymi i będziemy próbowali w przyszłym roku zorganizować to już dla tych tak naprawdę młodych kierujących w związku ze zmianą ostatnich przepisów. Takie wydarzenie też dla nich, żeby mogli sobie sprawdzić, jak to jest przy wykorzystaniu niektórych symulatorów, na przykład symulatora zachowania albo symulatora wypadku drogowego, żeby mogli sobie sprawdzić na własnej skórze, jak to jest.
11: Dobrze, dziękuję bardzo za tą rozmowę.
10: Dziękuję.
8: Wydarzenie było okazją nie tylko do poznania teorii, ale przede wszystkim do zmierzenia się z rzeczywistością. Każdy świadomy uczestnik ruchu drogowego dokłada swoją cegiełkę do ogólnej poprawy bezpieczeństwa.
6: Konin FM.
12: Konin FM.
6: Naturalnie, że lokalnie.
7: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
8: 6 dekad historii, 1000 zgromadzonych eksponatów i setki wydarzeń. Muzeum Okręgowe w Koninie świętuje 60-lecie swojej działalności. Jubileusz stał się okazją nie tylko do wspomnień i podsumowań, ale także do spojrzenia w przyszłość.
13: Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Mogę powiedzieć bez... tak bardzo szczerze, uczciwie, że jest to jedno z najlepszych muzeów naszego województwa. Jestem organizatorem, w sumie mamy 25 instytucji kultury, 25, a w tym za chwilę 12 muzeów. Muzeum w Koninie, dość niezwykłe muzeum, bo muszę to powiedzieć z pełnym szacunkiem dla historii tego muzeum, prowadzone przez charyzmatyczną osobę. To tak już jest często, że to właśnie szefowie, liderzy instytucji tworzą obraz tej instytucji. Tak jak powiedziałem tutaj na spotkaniu, pani dyrektor jest niezwykle ekspresyjna, ale też niezwykle kreatywna. Wiele naszych instytucji mogłoby zazdrościć takiej osoby. Bardzo dobrze oceniamy to muzeum jako organizator. Te ostatnie lata to były świetne lata dla tego muzeum. Przed nami duże wyzwanie, ogromne wyzwanie, bo to jest organizacja, modernizacja gorzelni. To będzie wielomilionowa inwestycja. Do tej pory sam brałem udział w konkursie. Wydaje mi się, że wszystko idzie zgodnie z planem. I myślę sobie, że za kilka lat to muzeum jeszcze bardziej będzie zupełnie inne, ale też będzie być może ze swoimi eksponatami szerzej znane, bo na tym nam też zależy. Województwu zależy, żeby to nie było tylko konińskie muzeum, wielkopolskie muzeum, żeby to też było polskie muzeum. A jesteśmy w stanie pomóc. Jesteśmy w stanie dofinansować to muzeum, a przy tej pani dyrektor nie boję się o realizację.
11: Pan powiedział też, tak przy okazji tutaj wystąpienia, wspomniał o tej gorzelni, która będzie w przyszłości, ale również tak, że tak powiem, puścił oczko o tym, że coś jeszcze poza tą gorzelnią. No ja mam na myśli taką jedną rzecz, która dosyć duża rzecz, która stoi całkiem niedaleko. Czy to o to chodziło?
13: Tak, o to chodziło i zapewne państwo niebawem więcej się na ten temat dowiecie.
11: Czyli można powiedzieć, że jakieś informacje, coś się dzieje w sprawie koparki Dolores?
13: Nie, już dzisiaj, jeszcze dzisiaj nie, ale proszę nas też zrozumieć, to były pewne uwarunkowania czysto administracyjne. No, nie możemy pewnych rzeczy robić, bo musimy się trzymać po prostu prawa. No, ta ustawa o samorządzie nas też ogranicza w jakiś sposób, ale mogę państwu powiedzieć, że sprawa ruszyła i niebawem będziecie mieć informację. Nie mnie może ją przekazywać, ale niebawem ona będzie.
8: Wyjątkowy order prosto z Senatu RP przekazał dyrekcji muzeum senator Leszek Galęba.
11: Panie senatorze, chciałem zapytać o ten wyjątkowy prezent, który tutaj na scenie pan senator przyniósł i wręczył na ręce pani dyrektor. Prezent od pani marszałek Senatu Rzeczpospolitej.
14: Czyli doceniamy pracę samorządów, a reprezentując ten region, ziemię konińską, jestem jedynym senatorem tej ziemi. W związku z tym zwróciłem się do pani marszałek Kidawy-Błońskiej, aby nadać ten medalion, właśnie ten symbol Senatu, który używamy. i odznaczyć muzeum, bo to też to odznaczenie będzie przypisywało to, że pisało historię. To, że ja dzisiaj jestem tym senatorem, będzie to taka mała historia, która będzie też odzwierciedlała to, co nas łączy, czyli ojczyznę, bo my jesteśmy reprezentantami tego regionu w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego ta współpraca jest naturalna, a oczywiście pani marszałek jest otwarta na te inicjatywy, popiera samorządy i również instytucje, które tworzą i obchodzą jubileusze. W związku z tym to dla mnie wielki było zaszczyt wręczyć na ręce pani dyrektor ten medalion Orła Senackiego.
11: A czym się charakteryzuje ten orzeł, bo tak pan na scenie go opisywał?
14: Tak jak czytałem właśnie, że on jest takim wyznacznikiem, czyli został jako, no można powiedzieć, order używany od 1990 roku. Jest to symbol zamku w Wawelu, także my jesteśmy zaszczyceni, reprezentując go, używając go w Senacie, ale również obdarowując tych, którzy zasługują, a Muzeum Okręgowe w Koninie zasługuje na wyrazy uznania i szacunku i właśnie do nich trafił to godło.
8: Od 18 września w Muzeum Okręgowym w Koninie można oglądać wystawę Skarby Regionu Konińskiego, prezentującą niezwykłe depozyty odnalezione na terenie dawnego województwa konińskiego. Wśród eksponatów znalazły się przedmioty pochodzące z czasów Cesarstwa Rzymskiego aż po okres II wojny światowej, a wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do maja przyszłego roku.
12: Mateusz Sikora, Muzeum Okręgowe w Koninie. Na wystawie zobaczymy skarby właśnie, które były ukrywane i zapomniane, albo ktoś nie zdążył, nie dał rady po nie wrócić z różnych powodów, na terenie byłego województwa konińskiego. Chcieliśmy się zebrać takie skarby, które od czasów rzymskich po okres II wojny światowej z każdego okresu prezentują, jakie monety były w obiegu, no ale opowiedzieć też jakąś historię za pomocą tych obiektów, tych monet. Tu część skarbów oczywiście jest w zbiorach naszego muzeum, ale przez to, że depozyty były pozyskiwane od początku XX wieku, one są rozproszone, no można tak powiedzieć, po różnych obiektach, po różnych muzeach. W Polsce mamy muzeum, raczej skarby pożyczone z Muzeum Warszawskiego, skarby pożyczone z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, skarby z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Także staraliśmy się te skarby, żeby wróciły do domu.
11: Aha, rozumiem. To kiedy będzie ta wystawa?
12: Wystawa będzie do 30 maja przyszłego roku. Wystawa jest prezentowana w zamku. Na wystawie, inaczej, najstarszym skarbem prezentowanym jest skarb z okresu rzymskiego. Został on odkryty jeszcze zanim powstała odkrywka i elektrownia Adamów, bo teraz ten obszar jest przeobrażony i już tego skarbu by nie było, gdyby tam wkroczyły maszyny górnicze. Mamy depozyt, który został niedawno odkryty w Tarnowej. Jest on po raz pierwszy prezentowany. Jest to depozyt wczesno-średniowieczny, tutaj na drodze pomiędzy Kaliszem a Koninem ukryty, także bardzo interesujący, bo pokazuje też te dawne szlaki handlowe. Skarby są cały czas odkrywane. Tutaj choćby wspomnieć niedawno odkryty skarb na ulicy Westerplatte, no to już może nie tak dawno, ale tutaj na obszarze Konina, bo tu ze skarb uważamy, no każde znalezisko gromadne, które zostało zgromadzone, z jakiegoś powodu zdeponowane, no ten depozyt został ukryty w czasie II wojny światowej. Staramy się o tych depozytach, o tych skarbach powiedzieć jak najwięcej, no oczywiście najwięcej możemy powiedzieć o składzie, o tym kiedy najprawdopodobniej był zdeponowany, no i niekiedy zdarza nam się określić z jakiego powodu, albo nawet kto był właścicielem tego skarbu.
8: Organizatorzy wystawy zwracają również uwagę na znaczenie przypadkowych odkryć archeologicznych. Zostaliśmy poproszeni o przekazanie, że osoby, które znajdą na przykład stare monety lub inne przedmioty mogące nosić historyczną wartość, a chciałyby je przekazać, powinny skontaktować się z konserwatorem zabytków lub najbliższym urzędem.
6: Konin FM.
15: Konin FM.
6: Nad reklama.
16: Masz dość mycia okien? Niech zrobi to za ciebie robot Shiny House. Inteligentne roboty Optima i Ultra czyszczą szyby, a ty oszczędzasz czas i wysiłek. Zamów wygodnie na sprzątajęceroboty.pl albo umów odbiór osobisty w Golinie. Shiny House. Czyste okna. Bez wysiłku.
17: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
6: Reklama.
18: Konin FM.
7: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
8: Eksperymenty, twórcze warsztaty, sportowe wyzwania i spotkania z niezwykłymi gośćmi. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie zmieniła się w piątek w przestrzeń pełną nauki, zabawy i kreatywności. Podczas rodzinnego festiwalu nauki, kultury i sztuki kulturalny Konin Dzieciom najmłodsi mogli nie tylko oglądać, ale przede wszystkim samodzielnie odkrywać i doświadczać.
19: Kamila Lorek, Fundacja Konin Dzieciom.
8: Fundacja Konin Dzieciom, która tutaj ma finał pewnego projektu. Wielka impreza, która, do której, żeby doszło, no, uczestnicy musieli wziąć udział w wielu ciekawych warsztatach, działaniach. Co takiego się działo, co doprowadziło do tego dzisiejszego dnia?
19: Kulturalny Konin Dzieciom to realizacja projektu. To projekt realizowany przez Fundację Konin Dzieciom w ramach grantu Inicjatywa dla Konina 2026. I w ramach tego projektu, w ramach tego grantu realizowałyśmy warsztaty, bezpłatne warsztaty w formule weekendowej. To były warsztaty dedykowane dzieciom i rodzicom. W ramach tych warsztatów realizowałyśmy bloki tematyczne oscylujące wokół zarówno zagadnień związanych z sztukami plastycznymi, muzycznymi, jak i aktywnością fizyczną i nowoczesnymi technologiami, po to, żeby w maksymalny sposób odpowiedzieć na potrzeby dzieci. Chciałyśmy też udowodnić, że na terenie naszego miasta możemy znaleźć mnóstwo naprawdę fantastycznych inicjatyw dedykowanych dzieciom, że jeśli tylko wyciągniemy po nie ręce, tak naprawdę to możemy z nich

0: chciały z nami dzisiaj być, aby zaproponować dzieciom przeróżne aktywności. Teraz spotykamy się w godzinach przedpołudniowych z grupami zorganizowanymi z konieńskich przedszkoli i szkół. Zainteresowanie w ogóle wydarzeniem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, bo rzeczywiście tych zapisów, szczególnie w tej godzinie 10, 11, 12 było naprawdę bardzo, bardzo dużo. I dzieci tutaj mogą skorzystać z zarówno aktywności z obszaru plastyki, sztuk plastycznych, jak i sztuk muzycznych. Czekają na dzieci całkowicie bezpłatne animacje, zabawy, pokazy. Mamy też obszar dotyczący znowu nowoczesnych technologii, bo musimy wziąć pod uwagę fakt, że one otaczają dzieci i są wszechobecne, a warto jest po prostu z nich skorzystać mądrze i świadomie i wykorzystać ich potencjał i możliwości w tym obszarze edukacji. Mamy też eksperymenty, przefantastyczne zresztą, które wprowadzają dzieci w świat nauki. Mamy trochę ruchu, mamy trochę tańca, mamy też kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, bo mamy pokazy pierwszej pomocy, mamy też fantastyczne pokazy multimedialne dotyczące zdrowia fizycznego, zdrowia jamy ustnej, więc też ten element profilaktyczny pojawił się na wydarzeniu. Będą też pokazy z kanów 3D, będą pokazy taneczne ze sceny, będzie bitwa breakdance Konieńskiego Centrum Kultury. Mamy przeogromnego dinozaura, który zachęca dzieci do aktywności podczas tego festiwalu. Dzieje się.
1: A czy jesteśmy w stanie powiedzieć mniej więcej, tak chociaż ile dzieci wzięło udział w tym dzisiejszym finale?
0: W przypadku grup zorganizowanych tak jak najbardziej, bo ta liczba oscyluje wokół 600 dzieci. Oczywiście one są podzielone na grupy. To nie jest tak, że cała grupa 600 dzieci jest z nami w jednym czasie, także my je podzieliłyśmy godzinowo. Niemniej jednak, tak jak mówię, zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, więc w przypadku tych zapisów już pierwszego dnia było ponad 500. Myślę, że ponad 600 dzieci może z tego skorzystać. Zobaczymy, jak będzie z frekwencją. Na razie wszyscy się odhaczyli.
1: No to świetnie słyszeć i rozumiem, że to wszystko to są te osoby, które wcześniej brały udział w tych warsztatach, tak?
0: Nie, absolutnie.
1: Ktoś, kto nie brał, też mógł wziąć w tym udział.
0: Finałowy festiwal dotyczy każdego. Wstęp jest absolutnie bezpłatny, otwarty dla każdego. Celowo zorganizowałyśmy go w taki sposób, że zaplanowałyśmy ten dzień od rana do późnych godzin popołudniowych. Jest to piątek i doskonale wiemy, że rodzice pracują w tym dniu, a też zależało nam na tym, żeby maksymalnie zaktywizować przedszkola i szkoły. Więc nie mogłyśmy też rozbić całości wydarzenia na dwa dni, ponieważ jesteśmy tylko we dwie i absolutnie logistycznie byłoby to nie do zrealizowania, więc postanowiłyśmy dedykować godziny właśnie przedpołudniowe tym grupom zorganizowanym, natomiast godziny popołudniowe, wstęp absolutnie bezpłatny, otwarty dla rodziców z dziećmi. Każdy może w tym wziąć udział. To nie jest tak, że trzeba było zadeklarować swoją obecność, ale wstęp jest otwarty dla każdego. W przypadku warsztatów rzeczywiście też były zapisy i podejrzewam, że te osoby, które były z nami od samego początku projektu, dzisiaj go sfinalizują. Natomiast finałowy festiwal jest otwarty dla każdego i nim próbujemy udowodnić, i myślę, że ta próba nam się udała, że Konin może być przeatrakcyjnym miejscem dla dzieci i dla rodziców i że jeżeli znajdzie się zespół szalonych głów, który poczuje te same emocje, które towarzyszą nam, Fundacji Konin Dzieciom i zaangażujemy maksymalną ilość nie tylko beneficjentów danego projektu, ale też partnerów i mecenasów projektu, to możemy zaoferować dzieciom naprawdę mnóstwo możliwości.
1: Też ja tak na koniec się tylko zapytam, że wyobraźmy sobie, że ktoś nie usłyszał o tym wydarzeniu wcześniej, dotarł do niego teraz, jak słucha naszej rozmowy, jakie fajne rzeczy tu się dzieją, może usłyszał o tym właśnie post factum, pocztą pantoflową od kogoś z obecnych. No i chciałby się na coś podobnego w czasie bliższym, dalszym załapać. Czy zwalniacie teraz tempo i troszeczkę odpoczynku po finale, czy dalej będzie się działo?

0: Na pewno musimy odpocząć, ale dajemy sobie krótki czas na odpoczynek, ponieważ wchodzimy z kolejnym projektem, Artyterapeutyczne konie dzieciom. To będzie projekt realizowany w ramach dotacji PFRON-u i dedykowany dzieciom z niepełnosprawnością z konina, więc o nich cały czas pamiętamy i też cały czas chcemy te elementy artyterapii i treningu umiejętności społecznych realizować z dziećmi w ramach kolejnego projektu. Mamy też pomysły na kolejne projekty, które już nawet nie są tylko w głowie, ale są również na papierze i bardzo byśmy chciały przy wsparciu kolejnych mecenasów i miasta Konina móc je zrealizować. Także absolutnie nie zwalniamy tempa, na chwilę potrzebujemy paru dni na regenerację. Jak wrócimy dzisiaj do domu i położymy się do łóżka, to pewnie będziemy spały do południa, bo ogrom pracy za nami, ale myślę, że zasłużenie.
1: No to jak tylko będą pojawiały się już te kolejne pomysły, będą one wchodzić w życie, przejdą do realizacji, to my oczywiście również będziemy o tym informować. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za wsparcie w rozreklamowaniu naszego wydarzenia i dziękuję też naszym partnerom, bez których absolutnie to wydarzenie nie miałoby miejsca. Także szapoba ogromne, że mieli czas, energię i możliwość być z nami w tym szalonym dla nas dniu.
2: Festiwal pokazał, że w Koninie dzieci mogą przeżyć wiele rozwijających, a przy tym ekscytujących doświadczeń.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.
5: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Dezinformacja i fake newsy coraz częściej pojawiają się w mediach społecznościowych, wpływając na to, jak odbieramy docierające do nas informacje. Młodzi ludzie w Koninie dostrzegają ten problem i pragną zwiększać świadomość wśród swoich rówieśników w tym kolejnym projekcie organizowanym w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
6: Ja jestem Julka, mam 17 lat i jestem z drugiego liceum ogólnokształcącego w Koninie.
7: Jestem Wiktoria Różewicz, mam 16 lat i chodzę do trzeciego liceum ogólnokształcącego w Koninie.
8: Hej, jestem Julia Nowicka i uczęszczam do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rzychlinie. Organizujemy projekt w ramach Zwolnieni z Teorii Czystego Przekazu Aglomeracji Konińskiej, który ma na celu zwiększyć świadomość o dezinformacjach.
2: Dziewczyny, no to przede wszystkim powiedzcie, skąd pomysł na to, żeby zająć się tematem dezinformacji. O dezinformacji słyszymy wszyscy w zasadzie codziennie, mówimy o niej, no bo fake newsy gdzieś tam pojawiające się w przestrzeni medialnej to jest niestety coś codziennego. Dlaczego stwierdziłyście, że chcecie swoim kolegom, koleżankom ze szkół trochę przedstawić, jak duży to jest problem?
6: Tak jak pan powiedział, ja na przykład zauważyłam, że w mediach społecznościowych pojawiają się zbyt dużo tych fake newsów albo zmanipulowanych treści, więc mnie bardzo po prostu niepokoiła to, ta myśl, że naprawdę codziennie korzystamy z tego i pochłaniamy tą informację, tak naprawdę nie sprawdzając pierwszego źródła. I też drugim powodem myślę, że bo mieliśmy taką okazję dzięki grantu Czystemu Przekazu, który właśnie też jakby miał tematykę o dezinformacji, cyberbezpieczeństwie, że właśnie nas to załapało i pomyślałam sobie, że to jest dość dobry pomysł po prostu, żeby uświadomić nie tylko młodzież, ale może też innych dorosłych, bo też często to się zdarza, że są na przykład jakieś oszustwa wśród starszych ludzi, że tak naprawdę to my jesteśmy siłą napędową, nam trzeba sprawdzać, nam trzeba kontrolować, co my oglądamy, co my spożywamy jako użytkowniki w internecie i po prostu kontrolować swoje życie, a nie media naszymi życiami.
2: A powiedzcie, jak ogólnie, bo jesteście tylko częścią jakby waszej grupy, grupa jest większa, jak łatwo było może pozyskać koleżanki i kolegów do realizacji tego projektu? Czy rzeczywiście było tak, że wasi rówieśnicy widzą ten problem i chcą o tym problemie rozmawiać, chcą jakoś się z nim uporać, nie wiem, umieć się bronić przeciwko dezinformacji? Czy może troszeczkę odbiłyście się od ściany i nie dostrzegali takiego problemu?
8: My akurat znamy z wcześniejszych projektów i mieliśmy okazję je organizować. Przede wszystkim nasi znajomi, często ich to dotyczy, ta sprawa. I no, jest nam to bliskie, natomiast osobiście nie mieliśmy takich okazji spotkać.
2: A w takiej rozmowie codziennej, na przykład z rówieśnikami, na korytarzach szkolnych, na Messengerze, czy dostrzegacie, że znajomi łapią się często na przykład na takie manipulacje?
6: No to zależy, jakie masz otoczenie, no bo na przykład jeśli ja na przykład mam koleżankę, która zresztą też bierze udział w tym projekcie, Aurelię, no to my na przykład spostrzegamy ten problem bardzo często i wcześniej też mówiliśmy sobie, jak to wpływa na nas, ale no zresztą jak patrzę na innych czasami, to po prostu widzę, że mają taką ścianę, żeby zrozumieć, że to trochę jest złe, albo oni rozumieją to, tylko nic z tym nie robią w związku z tym jakby.
2: Mhm. Czyli problem istnieje również wśród właśnie młodych ludzi. Wydaje się, że no, urodzonych już prawie, że z telefonem w ręku, a i tak gdzieś ta manipulacja może na was wpływać. Nie ma tego wykształconego człowiek systemu odpornościowego, że tak powiem, na to. No i to jest taka kwestia, z którą chcecie się uporać, troszeczkę pomóc swoim rówieśnikom. Kto bierze udział w tym projekcie? Jakie macie wsparcie w ogóle? Bo to jest, nie wiem, czy wspomnieliśmy, ale wszystko to kręci się wokół znanej już chyba naszym słuchaczom olimpiady Zwolnieni z Teorii, bo często w ramach tej olimpiady wiele ciekawych projektów młodzież z liceów i techników naszych tutaj lokalnych podejmowała różne inicjatywy.
8: Oprócz nas biorą udział też w naszym teamie Roxana Kaźmierczak, Aurelia Borkowska, Natalia Matysiak i Maria Rutkowska.
2: To są wasze koleżanki, a partnerzy?
6: My współpracujemy z aglomeracją konińską, która dostała pieniądze od Unii Europejskiej na edukowanie młodzieży poprzez taki, że powiem, projekt Czysty Przekaz i w ramach tego projektu zaoferowali dać 10 projektom grant właśnie na realizację takich działań w temacie cyberbezpieczeństwa, dezinformacji i tak dalej. Więc no, my bardzo byłyśmy chętne wszystkie, bo no, wszystko nam pasowało, to nas dotyczyło, więc no, szansa to trzeba brać.
2: Oczywiście. I już w przyszłym tygodniu, 1 października, będziecie miały konferencję dla uczniów z drugich, trzecich klas drugiego liceum. I to będzie taki finał tej waszej działalności, czy jeszcze potem coś planujecie?
6: Bardzo dobre pytanie. Te działania jakby się odbywają w zakresie tego tygodnia na faktach, który musi być jakby zrealizowany dla tego grantu, żeby wszystkie te pieniądze wydać na te projektowe rzeczy, żeby coś zrobić. Więc to nie jest koniec naszych działań. Też planujemy jakby na większą może skalę poza szkołą zrobić jakiś konkurs. Tam zobaczymy zresztą. Ogólnie działamy no, do samego końca, myślę, że to takiego kwietnia albo wcześniej, bo wtedy się kończy olimpiada Zwolnieni Historii, jakby ta edycja. Mhm.
2: Czyli jeszcze, że tak powiem, planujecie, co tak, będziecie dalej robić. Tak. Super, no to czekamy na to, co dalej. Oczywiście kibicujemy wam w tej działalności, bo temat jest bardzo ważny, bardzo istotny. I bardzo ja wam dziękuję w tym miejscu za tą rozmowę. Do zobaczenia.
6: Dziękujemy.
2: Niezależnie od wieku, wszyscy jesteśmy narażeni na manipulacje. Umiejętności weryfikowania informacji są dziś ważnym elementem codziennego życia i tematem coraz częściej poruszanym w szkołach.
3: Konin FM.
5: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.
5: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Zwykłe parkowanie zmieniło się w realną pomoc. 23 września na parkingu Ferio Konin odbyła się akcja Parkujesz, Pomagasz, dzięki której wsparcie trafiło do konińskiego hospicjum.
4: Maja Matoga, agencja PR Inspiration, organizator Parkujesz Pomagasz w Ferio. Parkujesz Pomagasz jest akcją ogólnopolską, która tym razem odbywała się w Koninie. Wcześniej były już 3 edycje w całej Polsce. No widzimy, że ta akcja w Koninie przepięknie tutaj nam się zaadaptowała. Mieszkańcy, którzy odwiedzali Ferio, bardzo ochoczo przystępowali, po prostu przyjeżdżali swoimi samochodami, motocyklami. Później ilość tych samochodów została przeliczona i Ferio w ten sposób, przeliczając tą ilość, przekazała odpowiednią kwotę na hospicjum działające w Koninie, hospicjum imienia Jana Pawła II.
1: A dlaczego tym razem Konin?
4: My szukamy partnerów, gdzie równolegle, ramię w ramię idzie, można powiedzieć, biznes i działalność taka odpowiedzialna, społeczna. I tutaj takie partnerstwo Ferio i hospicjum jest takim wzorcowym partnerstwem, gdzie nie tylko jakby tu jest udostępniane miejsce, ale przede wszystkim ogromne zaangażowanie Ferio, żeby tą akcję poprowadzić. Hospicjum same w sobie bardzo mocno zaangażowało się w organizację tego. Są przefajni młodzi ludzie, którzy z ramienia hospicjum i ze szkół tutaj okolicznych przyjeżdżają i uczestniczą w tej akcji po prostu jako wolontariusz, oddając swój czas. Przefajne młode osoby, które opowiadają o tym. Myślę, że to jest dla nich taka fajna, przyspieszona szkoła życia, ale też takich relacji społecznych. Bardzo, bardzo fajnie ten projekt się tutaj w Koninie zaadaptował.
9: Krzysztof Zieliński, koordynator wolontariatu hospicjum imienia świętego Jana Pawła II w Koninie.
1: Ta akcja, która odbywała się tutaj w Ferio, jak bardzo pomocna jest dla hospicjum? W czym tak naprawdę tu pomaga? Czy to jest takie funkcjonowanie codzienne, czy może jest jakaś konkretna rzecz, na którą tutaj hospicjum potrzebuje teraz środków?
9: Jest konkretna rzecz, ponieważ jakiś czas temu przygotowaliśmy dokumentację pod rozbudowę hospicjum o taras widokowy, taki też przeszklony z widokiem na Pojezierze Warty, bo hospicjum jest położone na południowej ulicy, gdzie widać właśnie tą wartę z pierwszego piętra i tam chcemy budować ten taras widokowy. Na dzień dzisiejszy zbieramy na to środki, gdzieś tam w 1/3, w 1/4 kosztów już mamy zebrane i wszystkie takie akcje właśnie chcemy kumulować te środki na rozbudowę tego miejsca. Nie wiemy jeszcze, bo jesteśmy w trakcie akcji, jaki będzie wynik tej akcji finansowy, ale jak najbardziej potrzeby są cały czas. Jeśli to będą jakieś tam mniejsze kwoty, to mówimy tutaj o bieżących remontach. Właśnie trwa też serwis rolet w hospicjum, bo niektóre rolety już po prostu wymagają takiej naprawy. A jeśli to będzie kwota większa, no to faktycznie przeznaczamy ją do tej zbiórki na rozbudowę.
1: To nie jest pierwszy raz, kiedy Ferio jako centrum handlowe włącza się tutaj w pomoc dla hospicjum, prawda?
9: Tak, działamy, mamy kontakt wspólny cały czas. Ferio tutaj bardzo fajnie, aktywnie pomaga i gdzieś tam już jesteśmy partnerami w tym działaniu. Zgłaszamy się do Ferio, jak organizujemy bal dobroczynny o wsparcie jakimiś tam gadżetami czy voucherami. Tak samo przy Ferio współpracuje z Konińskim Centrum Kultury przy warsztatach malowania obrazu. Te obrazy później są przekazywane instytucjom właśnie pomocowym, lokalnym tutaj naszym, tak jak Dom Pomocy Społecznej czy nasze hospicjum. Otrzymaliśmy już 2 lata z rzędu takie obrazy wykonane przez dzieci i sfinansowane przez właśnie Ferio. To są takie akcje, gdzie działamy faktycznie wspólnie dla wspólnego dobra naszych pacjentów, ale też rozwijamy tutaj wolontariuszy, którzy fajnie działają. Zaangażowani przy tych akcjach, tak jak dzisiaj mamy wolontariuszy ze szkół średnich tutaj naszych konińskich, z którymi współpracujemy na co dzień i ci wolontariusze też się dzisiaj zjawili, stoją też przy Ferio czy są na parkingu i rozdają właśnie ulotki i takie zapachy samochodowe w podziękowaniu dla mieszkańców Konina, którzy zechcieli dzisiaj przyjechać na parking, zaparkować, wejść do galerii i wesprzeć tą akcję. Jest to fajny pomysł, bardzo fajna akcja. Mile nas zaskoczyło to, że że właśnie jest ona też skierowana dla nas i to będzie na pewno ogromna pomoc, dlatego też się zaangażowaliśmy w jak największą promocję tego. Poprosiliśmy też i wójta, i prezydenta miasta, żeby tutaj jako włodarze się mogli wypowiedzieć, zaprosić też na tą akcję, no bo wszyscy działamy w szczytnym celu dla naszych pacjentów.
1: No właśnie, działacie w szczytnym celu i ktoś na przykład z naszych słuchaczy usłyszy teraz o tym wydarzeniu, pomyśli sobie, że kurczę, chciałbym wziąć w tym udział, pomóc hospicjum, ale nie mogłem być tego dnia w Ferio, a chciałbym jakoś dołożyć swoją cegiełkę do tej inicjatywy, o której wspomnieliśmy tutaj na początku tego tarasu. Czy jest jakiś sposób inny, w jaki na przykład taka osoba mogłaby hospicjum wesprzeć?
9: Tak, sposobów jest wiele. My prowadzimy też kwestie takie na uliczne. Jesteśmy w najbliższym czasie, będziemy już chyba piąty rok z rzędu, będziemy na cmentarzu kwestować naszym komunalnym konińskim, gdzie można spotkać wolontariuszy ze skarbonkami i fizycznie wesprzeć finansowo. Organizujemy bale, koncerty, różnego rodzaju wydarzenia, takie też kulturalne, gdzie zapraszamy mieszkańców i bilet jest formą cegiełki i wsparcia, gdzie można faktycznie skorzystać z jakiegoś kabaretu czy koncertu i przy okazji wesprzeć hospicjum. Oczywiście też na naszej stronie czy Facebooku można znaleźć taką zakładkę, żeby pomóc i tam też jest czy numer konta i można wpłacić jakąś darowiznę. Więc naprawdę tego jest sporo. Jesteśmy też przy parafiach zawsze w marcu, w okolicach z akcją Żonkil Nadziei. To też się kwesta odbywa, gdzie rozdajemy żonkile jako symbol walki z nieuleczalną chorobą, a wspierają wtedy mieszkańcy okoliczni datkami swoimi do puszki. My te finanse mamy na potrzeby też codzienne. Hospicjum jest bezpłatne dla naszych pacjentów, ale żeby działało w tak dobrej formie jak jest, to musimy tych środków zbierać i wspierać się finansowo. Dzięki temu mogliśmy już wiele zrobić. Wymieniliśmy 2 samochody hospicjum domowego, wymieniliśmy łóżka, materace przeciwodleżynowe. Po 12 latach funkcjonowania właśnie zmieniliśmy nowe łóżka pacjentom. Też założyliśmy klimatyzatory, zbudowaliśmy ten ogród zimowy. To wszystko też pokazujemy po to, żeby była też taka jawność tego działania naszego, bo nie każdy, wiadomo, z mieszkańców będzie musiał skorzystać z tego miejsca czy ich rodziny, ale fajnie, żeby każdy wiedział, co robimy, jak działamy. Jeśli chce pomóc, to bez problemu może pomóc.
1: No i my do tej pomocy serdecznie zachęcamy. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję ślicznie.
2: Akcja pokazała, że pomaganie może być naprawdę proste. Wystarczyło zaparkować, by dołożyć swoją cegiełkę do wsparcia konińskiego hospicjum.

0: Nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w Zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
2: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
0: Mężczyźnie grozi dożywocie. Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. To odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię. Rozczarowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska, Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
3: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
4: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
3: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
5: My mieliśmy, wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
3: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
0: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Piotr Czmil. W drodze do pracy czy do szkoły, podczas spaceru, w czasie przejażdżki rowerem po lesie albo w domu. Wszędzie możemy być świadkami nagłego zdarzenia wymagającego udzielenia pierwszej pomocy. Druhowie ochotniczych straży pożarnych z Wielkopolski zachęcają, by każdy z nas ściągnął sobie na smartfona bezpłatną aplikację Pierwszy Ratownik. Nie zastąpi ona telefonu pod numer alarmowy 112, ale zaraz po wykonaniu połączenia warto skorzystać z tego oprogramowania. Aplikacja ma wbudowaną geolokalizację określającą nasze miejsce położenia. Jednym przyciskiem wysyłamy z własnego telefonu sygnał do wszystkich ratowników, w tym druhów OSP, którzy posiadają taką apkę i są w pobliżu. Zdarza się, że pomoc ochotników przybędzie na miejsce zdarzenia szybciej niż pogotowie. Ale to wszystko nie zastąpi podstaw pierwszej pomocy, które powinien mieć opanowane każdy z nas. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie poleca, by przy pomocy M-Obywatela zgłaszać się na dobrowolne 8-godzinne szkolenie obronne z cyklów gotowości, które w przypadku naszego województwa realizowane jest na przykład na poligonie w Biedrusku, w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu albo w Batalionie Wojsk Obrony Terytorialnej w Lesznie. Niestety terminów jest mało i trzeba mieć szczęście, by się załapać. Za to warto zorientować się, czy krótkich kursów pierwszej pomocy nie prowadzą przypadkiem druhowie z najbliższej nam remizy OSP. W Koninie Prym wiedzie Laboratorium Edukacji Ratownictwa RDAP w Szkole Trójce przy Sosnowej, którego instruktorów można zaprosić na przykład do swojej szkoły czy zakładu pracy. Warto również, by każdy z nas wiedział, gdzie w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy znajduje się ogólnodostępny defibrylator i by nie bał się go w razie potrzeby obsłużyć.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś niebo częściowo zachmurzone, choć z przejaśnieniami, ale miejscami możliwe też przelotne opady deszczu. Temperatura około 15 stopni na północnym wschodzie, do 20-21 w centrum i na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na Was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609-208-219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
3: 3-17-41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama. Konin FM. Let's go, girls.

0: Mazurów naszego województwa. Jestem organizatorem, w sumie mamy 25 instytucji kultury, 25, a w tym za chwilę 12 muzeów. Muzeum w Koninie, dość niezwykłe muzeum, bo muszę to powiedzieć z pełnym szacunkiem dla historii tego muzeum, prowadzone przez charyzmatyczną osobę. To tak już jest często, że to właśnie szefowie, liderzy instytucji tworzą obraz tej instytucji. Tak jak powiedziałem tutaj na spotkaniu, pani dyrektor jest niezwykle ekspresyjna, ale też niezwykle kreatywna. Wiele naszych instytucji mogłoby zazdrościć takiej osoby. Bardzo dobrze oceniamy to muzeum jako organizator. Te ostatnie lata to były świetne lata dla tego muzeum. Przed nami duże wyzwanie, ogromne wyzwanie, bo to jest organizacja, modernizacja gorzelni. To będzie wielomilionowa inwestycja. Do tej pory sam brałem udział w konkursie. Wydaje mi się, że wszystko idzie zgodnie z planem. I myślę sobie, że za kilka lat to muzeum jeszcze bardziej będzie zupełnie inne, ale też będzie być może, że swoimi eksponatami szerzej znane, bo na tym nam też zależy. Województwu zależy, żeby to nie było tylko konińskie muzeum, wielkopolskie muzeum, żeby to też było polskie muzeum. A jesteśmy w stanie pomóc, jesteśmy w stanie dofinansować to muzeum, a przy tej pani dyrektor nie boję się o realizację.
1: Powiedział też tak przy okazji tutaj wystąpienia, wspomniał o tej gorzelni, która będzie w przyszłości, ale również tak, że tak powiem, puścił oczko o tym, że coś jeszcze poza tą gorzelnią. No ja mam na myśli taką jedną rzecz, która dosyć duża rzecz, która stoi całkiem niedaleko. Czy to o to chodziło?
0: Tak, o to chodziło i zapewne państwo niebawem więcej się na ten temat dowiecie.
1: Czyli można powiedzieć, że jakieś informacje, coś się dzieje w sprawie koparki Dolore?
0: Nie, już dzisiaj, jeszcze dzisiaj nie, ale proszę nas też zrozumieć, to były pewne uwarunkowania czysto administracyjne. No, nie możemy pewnych rzeczy robić, bo musimy się trzymać po prostu prawa. No, ta ustawa o samorządzie nas też ogranicza w jakiś sposób, ale mogę państwu powiedzieć, że sprawa ruszyła i niebawem będziecie mieć informację. Nie mnie może ją przekazywać, ale niebawem ona będzie.
2: 60-lecie to dla muzeum nie tylko symboliczny moment podsumowania dotychczasowej działalności, ale także początek kolejnego etapu. Placówka chce nadal rozwijać swoje przestrzenie, cyfryzować zbiory i być miejscem, w którym historia spotyka się ze współczesnością.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że

0: Ogłoszenie płatne.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Dziś z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim porozmawiamy o efektach zakończonego naboru skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także małego przetwórstwa w ramach inwestycji A141 KPO. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Na co można było wydać przyznane pieniądze w tym naborze?
3: W ramach tego naboru można było zakupić instalacje, nowe maszyny, urządzenia do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, produktów rybołówstwa lub akwakultury. Zakupić można było nowe środki transportu, które są wykorzystywane do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa. Można było te środki przeznaczyć na budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, czy przebudowę lub remont. I tu zarówno na budynki, budowle przeznaczone do przetwarzania, przechowywania, magazynowania czy przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych i tych rybołówstwa lub akwakultury, obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska. Wysokość wsparcia uzależniona od wysokości limitu 3 miliony złotych w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa, 10 milionów złotych w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa i 15 milionów złotych w przypadku przedsiębiorcy, tak naprawdę, który posiada status średniego przedsiębiorstwa. W ramach naboru zostało złożonych ponad 2 tysiące wniosków na łączną kwotę oczekiwanego wsparcia prawie 6 miliardów złotych. Zawarto zostały umowy na kwotę 3,7 miliarda złotych.
2: Panie ministrze, termin realizacji został wydłużony. Dlaczego?
3: Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięć możliwe było ze względu na brak zagrożenia osiągnięcia zaplanowanego wskaźnika dla tej części inwestycji, bo KPO wiązało się z wykonaniem właśnie wskaźników. W związku z tym można było wydłużyć termin na rozliczenie swojego wniosku, inwestycji, która była realizowana, a tych powodów, dla których wnioskodawcy chcieli przedłużenia, było wiele, związanych chociażby z brakiem możliwości realizacji prac budowlanych w okresie silnych mrozów, opóźnień w dostawach maszyn i urządzeń. Często są to bardzo wyspecjalizowane urządzenia, maszyny i z drugiej strony mało dostawców na rynku, więc to było powodem wniosków o wydłużenie. Ta konstrukcja finansowa przedsięwzięć w KPO właśnie wymaga osiągnięcia zaplanowanych wskaźników, które warunkują uzyskanie finansowania z budżetu Unii Europejskiej. I tutaj udało się te wszystkie wskaźniki na czas zrealizować, także można było termin wydłużyć.
2: Czy zainteresowanie programem zaskoczyło ministerstwo?
3: Ilość złożonych wniosków nie była zaskoczeniem, bo widać te potrzeby wdrażania w małych i średnich przedsiębiorstwach nowych technologii produkcji żywności zgodnie z priorytetami konsumentów, a są to tak naprawdę podstawy prowadzenia produkcji zyskownej, przynoszącej jakiś dobry dochód. No dlatego też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi też będzie zabiegało, aby środki w ramach nowej perspektywy finansowej w planie partnerstwa krajowego i regionalnego dotyczyły wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą właśnie przetwórstwo artykułów rolno-spożywczych. Chcemy to kontynuować, no bo to są środki potrzebne po to, by rozwijać polskie rolnictwo, polskie przetwórstwo, ale też sprawić, by one były konkurencyjne i odporne na kryzys.
2: Panie ministrze, co konkretnie zmieni się dzięki tym pieniądzom?
3: Tutaj małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez te przedsięwzięcia mają umożliwiony rozwój. Dla kraju to pomaga w realizacji celu, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego Polski, ale też możliwość rozwoju eksportu.
2: Mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa najchętniej korzystały z tego wsparcia i w którym regionie Polski zainteresowanie było największe?
3: Największym zainteresowaniem dofinansowania cieszyły się przedsięwzięcia z województw mazowieckiego, to 15% wniosków zostało złożonych, wielkopolskiego ponad 12% wniosków i lubelskiego 10% wniosków.
2: Powiedzmy jeszcze, na jakie zadania wsparcie finansowe było wydatkowane najchętniej?
3: Przedsiębiorcy, wykorzystując środki z KPO, modernizowali swoje zakłady produkcyjne, unowocześniali linie produkcyjne z wykorzystywaniem oczywiście nowych technologii.
2: No i na koniec powiedzmy jeszcze, za jaki czas zobaczymy konkretne, realne efekty tego wsparcia?
3: No już obecnie te efekty są widoczne i widzą to konsumenci na półkach sklepowych, na których dostępne są produkty spożywcze wyprodukowane w nowoczesnych zakładach produkcyjnych, które spełniają najwyższe normy jakości, te europejskie, a z drugiej strony pozostawiają walory smakowe, co jest doceniane przez konsumentów.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Katarzyna Polewko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Za nami ogólnopolskie święto rolników, czyli dożynki w Spale. Polska wieś to nie polityczny ring, ale ogromna siła, o którą musimy się troszczyć. Dzięki Wam polska wieś jest dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego nas wszystkich, mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podczas dożynek polskich w Spale. W uroczystości wziął również udział podsekretarz stanu Adam Nowak. Szef resortu Stefan Krajewski odniósł się także do trudności, z którymi w ostatnim roku mierzyli się polscy gospodarze, między innymi suszy, przymrozków, gradu i wysokich temperatur. Podkreślił, że w takich sytuacjach zadaniem państwa jest zapewnienie rolnikom odpowiedniego wsparcia. Minister zapowiedział także dalsze działania na rzecz rozwoju produkcji zwierzęcej. Podkreślił, że silna hodowla oznacza większą stabilność rynku, lepsze wykorzystanie krajowej produkcji zbóż oraz nowe możliwości dla przetwórstwa. Dożynki polskie w Spale nawiązują do niemal stuletniej tradycji organizowania w tym miejscu ogólnopolskiego święta plonów. Minister Krajewski podkreślił, że wydarzenie powinno na stałe wpisać się w kalendarz najważniejszych spotkań polskiej wsi. Pełna relacja z wydarzenia jest na stronie ministerstwa.
1: Agroinfo.
2: Od 1 października rolnicy i mikroprzedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o nowe wsparcie na przetwarzanie i sprzedaż żywności. Rolnicy mogą otrzymać do 120 tysięcy złotych, a mikroprzedsiębiorcy nawet 500 000. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć między innymi na budowę i modernizację pomieszczeń do przetwarzania żywności, zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia, magazyny, chłodnie i linie do pakowania produktów, fotowoltaikę, magazyny energii, pompy ciepła i systemy odzysku ciepła, rozwiązania cyfrowe, w tym oprogramowanie do zarządzania produkcją i sprzedażą internetową. Nabór potrwa do 2 listopada.
1: Agroinfo.
2: 24 września rozpocznie się czwarty nabór wniosków o przyznanie pomocy dla grup producentów rolnych i organizacji producentów w ramach interwencji Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych. Pomoc jest przyznawana przez pierwszych 5 lat ich działalności. Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności ryczałtowych, zależnych od wartości przychodów netto ze sprzedaży. Szczegóły wsparcia są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Agroinfo.
2: Minister Stefan Krajewski zgodnie z zapowiedzią spotkał się z przedstawicielami organizacji rolniczych, związków zawodowych, a także organizacji branżowych. Konsultacyjne spotkanie miało charakter roboczy i było poświęcone trzem głównym tematom: ochronie produkcyjnych funkcji wsi, funkcjonowaniu funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, a także zasadom reprezentacji środowiska rolniczego. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji mieli możliwość przedstawiania swoich stanowisk i propozycji. Minister zachęcił również do przekazywania uwag i propozycji legislacyjnych w formie pisemnej.
1: Agroinfo.
2: Racjonalne nawożenie, zarządzanie składnikami pokarmowymi, koszty nawożenia oraz nowe rozwiązania takie jak Renur to tylko część tematów bezpłatnego szkolenia online pod hasłem Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie. Szkolenie odbędzie się 1 października, a rejestracja trwa do 30 września. Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z ekonomicznymi uwarunkowaniami nawożenia w rolnictwie. Uczestnicy poznają między innymi kwestie dotyczące racjonalnego nawożenia i zarządzania składnikami pokarmowymi, bilansu materii organicznej i bilansu nawozowego, znaczenia nawożenia naturalnego, Renur, czyli nowej formy nawozów, czy zużycia nawozów mineralnych i wapniowych oraz poziomu nawożenia. Do udziału zaproszeni są rolnicy i pracownicy instytucji publicznych działających w sektorze rolnym lub zajmujących się tematyką nawozów i nawożenia.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: To było ogłoszenie płatne.
4: Konin FM.

0: wschodniej części Polski dziś szkolenia na temat zagrożeń z powietrza. Lekarze apelują, by się szczepić przeciw grypie. Wrzesień to idealny moment. A ratownicy w Tatrach, by nie wchodzić w wyższe partie, bo rośnie ryzyko lawin.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego mogą dziś nauczyć się, jak reagować w przypadku ataku z powietrza. Strażacy poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
2: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Jak je rozróżniać, jak reagować, jak postępować.
2: Zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
4: Niska kondygnacja. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku. Pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
2: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
0: Szkolenia odbędą się w blisko 300 miejscach Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego. Stany Zjednoczone zaczęły dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy warte 400 milionów dolarów. Ukraina otrzyma m.in. części zamienne do pojazdów opancerzonych. Jak podaje Reuters, w pakiecie prawdopodobnie nie ma pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Andrzej Poczobut ocenił, że władze Białorusi nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym z Zachodem ani Ukrainą. Podczas wizyty w USA były więzień polityczny. Mówił też o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi i represjach wobec opozycji. Podkreślił, że mimo dialogu Zachodu z Mińskiem, nadal dochodzi tam do aresztowań przeciwników reżimu. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, by nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lelek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
5: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
0: Można się zaszczepić w aptece lub poradni POZ. Ratownicy odradzają w najbliższych dniach wycieczek powyżej schronisk w Tatrach. Zrobi się niebezpiecznie, bo nadchodzące ocieplenie może powodować schodzenie lawin. W Tatrach obowiązuje na razie pierwszy z 5 stopień zagrożenia lawinowego, ale zagrożenie będzie rosło.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Piotr Czmil. 33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego przypomina o zagrożeniach związanych z używaniem dronów i laserów w pobliżu tego wojskowego lotniska w powiecie słupeckim. Bezzałogowy statek powietrzny może doprowadzić do kolizji z samolotem, zakłócić operacje lotnicze i zagrozić zarówno załodze, jak i osobom znajdującym się na ziemi. Poważnym zagrożeniem jest także kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu lub śmigłowca. Nawet chwilowe oślepienie pilota może spowodować utratę orientacji, błędną ocenę sytuacji albo konieczność przerwania wykonywanego manewru. Żołnierze apelują o rozsądek i odpowiedzialność. W rejonie tego ważnego wojskowego lotniska niedaleko Konina nie wolno latać dronem bez wymaganych uprawnień i zgód. Pod żadnym pozorem nie należy również kierować lasera w stronę statków powietrznych. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lotniczym może mieć poważne konsekwencje prawne, włącznie z odpowiedzialnością karną. Pamiętajmy też, że samoloty z Powidza bardzo nisko latają, często nad Koninem. Jak podkreślają wojskowi z Powidza, pozornie krótka i niegroźna sytuacja może doprowadzić do zdarzenia, którego skutki odczuje wiele osób. Bezpieczne lotnisko to wspólna odpowiedzialność pilotów, personelu oraz mieszkańców subregionu konińskiego i wszystkich osób przebywających w okolicy. Nie warto ryzykować ani sprawdzać, co może się wydarzyć.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Prawie cała Polska będzie mogła się dziś nacieszyć przyjemną aurą. Sporo słońca, niebo częściowo zachmurzone i tylko na północnym wschodzie możliwe opady. Tu też najchłodniej, na Mazurach i Podlasiu około 15 stopni. W centrum 17, nad morzem 18, w górach 19, a na zachodzie 21.

0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Reklama.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl kolekcja małego AGT w stylu retro, a w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: 3.17.40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Zwykłe parkowanie zmieniło się w realną pomoc. 23 września na parkingu Ferry Okonin odbyła się akcja Parkujesz, Pomagasz, dzięki której wsparcie trafiło do konińskiego hospicjum.
2: Maja Matoga, agencja PR Inspiration, organizator Parku

0: Jana Pawła II.
1: A dlaczego tym razem Konin?
0: My szukamy partnerów, gdzie równolegle, ramię w ramię idzie, można powiedzieć, biznes i działalność taka odpowiedzialna, społeczna. I tutaj takie partnerstwo Ferio i Hospicium jest takim wzorcowym partnerstwem, gdzie nie tylko jakby tu jest udostępniane miejsce, ale przede wszystkim ogromne zaangażowanie Ferio, żeby tą akcję poprowadzić. Hospicium same w sobie bardzo mocno zaangażowało się w organizację tego. Są fajni młodzi ludzie, którzy z ramienia hospicjum i ze szkół tutaj okolicznych przyjeżdżają i uczestniczą w tej akcji po prostu jako wolontariusze, oddając swój czas. Przefajne młode osoby, które opowiadają o tym. Myślę, że to jest dla nich taka fajna, przyspieszona szkoła życia, ale też takich relacji społecznych. Bardzo, bardzo fajnie ten projekt się tutaj w Koninie zaadaptował.
1: Krzysztof Zieliński, koordynator wolontariatu hospicjum imienia świętego Jana Pawła II w Koninie.
2: Ta akcja, która odbywała się tutaj w Ferio, jak bardzo pomocna jest dla hospicjum? W czym tak naprawdę tu pomaga? Czy to jest takie funkcjonowanie codzienne, czy może jest jakaś konkretna rzecz, na którą tutaj hospicjum potrzebuje teraz środków?
1: Jest konkretna rzecz, ponieważ jakiś czas temu przygotowaliśmy dokumentację pod rozbudowę hospicjum o taras widokowy, taki też przeszklony z widokiem na Pojezierze Warty, bo hospicjum jest położone na południowej ulicy, gdzie widać właśnie tą wartę z pierwszego piętra, i tam chcemy budować ten taras widokowy. Na dzień dzisiejszy zbieramy na to środki, gdzieś tam w jednej czwartej kosztów już mamy zebrane i wszystkie takie akcje właśnie chcemy kumulować te środki na rozbudowę tego miejsca. Nie wiemy jeszcze, bo jesteśmy w trakcie akcji, jaki będzie wynik tej akcji finansowy, ale jak najbardziej potrzeby są cały czas. Jeśli to będą jakieś tam mniejsze kwoty, to mówimy tutaj o bieżących remontach. Właśnie trwa też serwis rolet w hospicjum, bo niektóre rolety już po prostu wymagają takiej naprawy. A jeśli to będzie kwota większa, to faktycznie przeznaczamy ją do tej zbiórki na rozbudowę.
2: To nie jest pierwszy raz, kiedy Ferio jako centrum handlowe włącza się tutaj w pomoc dla hospicjum, prawda?
1: Tak, działamy, mamy kontakt wspólny cały czas. Ferio tutaj bardzo fajnie, aktywnie pomaga i gdzieś tam już jesteśmy partnerami w tym działaniu. Zgłaszamy się do Ferio, jak organizujemy bal dobroczynny, o wsparcie jakimiś tam gadżetami czy voucherami. I tak samo Ferio współpracuje z Konińskim Centrum Kultury przy warsztatach malowania obrazu. Te obrazy później są przekazywane instytucjom właśnie pomocowym, lokalnym tutaj naszym, tak jak Dom Pomocy Społecznej czy nasze hospicjum. Otrzymaliśmy już 2 lata z rzędu takie obrazy wykonane przez dzieci i sfinansowane przez właśnie Ferio. To są takie akcje, gdzie działamy faktycznie wspólnie dla wspólnego dobra naszych pacjentów, ale też rozwijamy tutaj wolontariuszy, którzy fajnie działają, zaangażowani przy tych akcjach. Tak jak dzisiaj mamy wolontariuszy ze szkół średnich tutaj naszych konińskich, z którymi współpracujemy na co dzień, i ci wolontariusze też się dzisiaj zjawili, stoją też przy Ferio czy są na parkingu i rozdają właśnie ulotki i takie zapachy samochodowe w podziękowaniu dla mieszkańców Konina, którzy zechcieli dzisiaj przyjechać na parking, zaparkować, wejść do galerii i wesprzeć tą akcję. Jest to fajny pomysł, bardzo fajna akcja. Mile nas zaskoczyło to, że właśnie jest ona też skierowana dla nas i to będzie na pewno ogromna pomoc, dlatego też się zaangażowaliśmy w jak największą promocję tego. Poprosiliśmy też i wójta, i prezydenta miasta, żeby tutaj jako włodarze się mogli wypowiedzieć, zaprosić też na tą akcję, bo wszyscy działamy w szczytnym celu dla naszych pacjentów.
3: Akcja pokazała, że pomaganie może być naprawdę proste. Wystarczyło zaparkować, by dołożyć swoją cegiełkę do wsparcia konińskiego hospicjum.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN.

0: nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.

0: Aktywiści obawiają się antyukraińskiej fali po zabójstwie w Jarosławiu. Papież w Paryżu, francuska prasa chwali głowę kościoła. Polscy piłkarze raczej nie zbierają pochwał.
1: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej.
0: Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0.
2: Wiadomości Konin FM.
0: Wojciech Wiszniewski, zapraszam. Aktywiści działający na rzecz praw człowieka przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił 4 inne osoby. Mówi Anna Błaszczak-Banasiak, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
3: Bardzo boję się, że ta sytuacja zostanie wykorzystana dla generowania jeszcze większej mowy nienawiści przeciwko osobom pochodzenia ukraińskiego, ale chciałabym bardzo prosić o taki rozsądek i odpowiedzialność, bo naprawdę narodowość sprawcy nie ma w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia.
0: Mężczyzna jest zatrzymany. Na razie nie postawiono mu zarzutów, bo biegli oceniają, że w tym momencie nie ma z nim logicznego kontaktu i ma objawy psychotyczne. Papież Leon XIV zdał paryski test. Tak o wizycie głowy Kościoła katolickiego pisze dziś francuska prasa. Dziennikarze zwracają uwagę na entuzjazm, z jakim papież witany był na ulicach Paryża i następnie w Saint-Denis na wieczornym czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. W Warszawie kończy się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba ponad 130. Potem podpisy będą weryfikowane przez komisarza wyborczego. Polacy zmieniają kierunek zimowych wyjazdów. Turyści coraz częściej interesują się egzotycznymi miejscami, takimi jak Tajlandia, na przykład Kenia czy Wietnam. Internetowe biuro podróży Sky.pl przekazało, że najchętniej wybieranym przez klientów kierunkiem jest Egipt. W pierwszym meczu naszych piłkarzy w Lidze Narodów zabrakło tego, co najważniejsze, czyli goli. Polacy 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ten wynik sprawił, że kibice opuszczali trybuny z niedosytem.
4: Wydaje mi się, że mogli dać trochę więcej z siebie niż to, co widzieliśmy na stadionie.
5: Więcej zaangażowania z naszej strony, więcej współpracy, ale no jest to co poprawić i myślę, że do tego dojdzie w najbliższych spotkaniach.
1: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej, troszeczkę dokładniejszych podań, no ale nie było źle.
6: Wie pan co, lepiej 0-0 niż 1-0 w plecy.
0: W poniedziałek Polska gra ze Szwecją. Szwedzi wygrali wczoraj z Rumunią 2-1.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Piotr Czmil. Wystartował ogólnopolski projekt Trzeźwość Plus, stworzony z myślą o osobach uzależnionych, trzeźwiejących oraz ich bliskich. Inicjatywa ma na celu ułatwienie dostępu do pomocy, wiedzy i wsparcia w procesie wychodzenia z uzależnienia poprzez dwie platformy internetowe, do których link można znaleźć m.in. na stronach urzędów gminy z powiatu konińskiego, na przykład miasta Kleczewa. Pierwszym elementem jest serwis Grupa Wsparcia, działający pod adresem grupawsparcia.com.pl, oferujący ogólnopolską bazę grup wsparcia i mityngów AA, materiały edukacyjne oraz praktyczne informacje pomocowe. Od października na tej stronie ruszą także bezpłatne grupy wsparcia online dla osób zmagających się z uzależnieniem. Drugim filarem projektu jest portal społecznościowy Trzeźwość Plus pod adresem trzeźwość.pl. Platforma umożliwia nawiązanie kontaktów z innymi trzeźwiającymi osobami, udział w dyskusjach na forum, korzystanie z czatu oraz dołączenie do grup tematycznych. Obie strony stanowią bezpieczną przestrzeń dla wszystkich poszukujących pomocy w sieci. Dodajmy, że według statystyk wielkopolskiej policji to właśnie alkohol jest jedną z najczęstszych przyczyn przemocy domowej.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Niebo dzisiaj w miarę pogodne, to znaczy zachmurzenie częściowe, zobaczymy trochę słońca. Ale na północnym wschodzie także trochę deszczowych chmur i może padać. Temperatura, no właśnie, na północnym wschodzie 15, w pozostałej części kraju od 17 do 21, najcieplej na zachodzie Polski.

0: radio w regionie.
1: Reklama. Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Dezinformacja i fake newsy coraz częściej pojawiają się w mediach społecznościowych, wpływając na to, jak odbieramy docierające do nas informacje. Młodzi ludzie w Koninie dostrzegają ten problem i pragną zwiększać świadomość wśród swoich rówieśników w tym kolejnym projekcie organizowanym w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
3: Ja jestem Julka, mam 17 lat i jestem z drugiego liceum ogólnokształcącego w Koninie.
4: Jestem Wiktoria Różewicz, mam 16 lat i chodzę do trzeciego liceum ogólnokształcącego w Koninie.
5: Hej, jestem Juliana Nowicka i uczęszczam do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rzych.

0: jest problem.
1: Tak jak pan powiedział, ja na przykład zauważyłam, że no, w mediach społecznościowych pojawiają się zbyt dużo tych fake newsów albo zmanipulowanych treści, więc mnie bardzo po prostu niepokoiła to, ta myśl, że naprawdę codziennie korzystamy z tego i pochłaniamy tą informację, tak naprawdę nie sprawdzając pierwszego źródła. I też no, drugim powodem myślę, że bo mieliśmy taką okazję dzięki grantu Czystemu Przykazu, który właśnie też jakby miał tematykę o dezinformacji, cyberbezpieczeństwie, no że właśnie nas to załapało i pomyślałam sobie, że no, to jest dość dobry pomysł po prostu, żeby uświadomić nie tylko młodzież, ale może też innych dorosłych, bo też często to się zdarza, że są na przykład jakieś oszustwa wśród starszych ludzi, że tak naprawdę to my jesteśmy siłą napędową, nam trzeba sprawdzać, nam trzeba kontrolować, co my oglądamy, co my spożywamy jako użytkowniki w internecie i no po prostu kontrolować swoje życie, a nie media naszymi życiami.
0: A powiedzcie, jak ogólnie, bo jesteście tylko częścią jakby waszej grupy, grupa jest większa, jak łatwo było może pozyskać koleżanki i kolegów do realizacji tego projektu? Czy rzeczywiście było tak, że wasi rówieśnicy widzą ten problem i chcą o tym problemie rozmawiać, chcą jakoś się z nim uporać, nie wiem, umieć się bronić przeciwko dezinformacji? Czy może troszeczkę odbijałyście się od ściany i nie dostrzegali takiego problemu?
2: My akurat znamy z wcześniejszych projektów i mieliśmy okazję je organizować. Przede wszystkim nasi znajomi, często ich to dotyczy ta sprawa. I no jest nam to bliskie, natomiast osobiście nie mieliśmy takich okazji spotkać.
0: A w takiej rozmowie codziennej, na przykład z rówieśnikami, na korytarzach szkolnych, na Messengerze, czy dostrzegacie, że znajomi łapią się często na przykład na takie manipulacje?
1: No to zależy, jakie masz otoczenie, no bo na przykład jeśli ja na przykład mam koleżankę, która zresztą też bierze udział w tym projekcie, Aurelię, no to my na przykład spostrzegamy ten problem bardzo często i wcześniej też mówiliśmy sobie, jak to wpływa na nas, ale no zresztą jak patrzę na innych czasami, to po prostu widzę, że mają taką ścianę, żeby zrozumieć, że to trochę jest złe, albo oni rozumieją to, tylko nic z tym nie robią w związku z tym jakby.
0: Czyli problem istnieje również wśród właśnie młodych ludzi. Wydaje się, że no, urodzonych już prawie, że z telefonem w ręku, a i tak gdzieś ta manipulacja może na was wpływać. Nie ma tego wykształconego człowiek systemu odpornościowego, że tak powiem, na to. No i to jest taka kwestia, z którą chcecie się uporać, troszeczkę pomóc swoim rówieśnikom. Niezależnie od wieku, wszyscy jesteśmy narażeni na manipulacje. Umiejętności weryfikowania informacji są dziś ważnym elementem codziennego życia i tematem coraz częściej poruszanym w szkołach.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że...

0: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
0: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o nas smartfon. Mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki, przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@staremyślnikmiasto.pl.
6: Reklama. Konin FM.

0: Zmarł policjant postrzelony na służbie, sprawca zatrzymany. Eksperci krytykują przygotowany w Sejmie program asystencji dla osób niepełnosprawnych. Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 29-letni sierżant Nathan Sieroń. To policjant postrzelony na służbie. Do zabójstwa doszło w czwartek w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Zabójca został zatrzymany. Właśnie teraz sąd powinien wysłać go do tymczasowego aresztu. Strzelił policjantowi w głowę, gdy mundurowi przyszli go aresztować za kradzieże aut.
2: Ten mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia. Za te czyny grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Zatrzymany był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwo związane z nielegalnym obrotem bronią. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, który aktualnie jest procedowany w parlamencie. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku do 65 lat i tylko z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając osoby z demencją.
3: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia, tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera i niestety te usługi asystenckie wykluczają.
0: Na przykład w Toruniu bez wsparcia może zostać nawet 90% aktualnych beneficjentów programu. Ustawę będzie musiał jeszcze podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Prezydent USA Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni i odblokowania cieśniny Ormus. Jak informuje Wall Street Journal, oferta Teheranu zakładała ponowne otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i wznowienie negocjacji w zamian za zniesienie przez USA blokady irańskich portów. Dziennik podał, że Trump rozważa wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do Kongresu. Jutro na warszawskim Służewcu odbędzie się Wielka Warszawska, najważniejsza gonitwa w polskich wyścigach konnych. Prestiżowy wyścig na dystansie 2 km 600 metrów zacznie się dokładnie w niedzielę o 16:42.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Jesienią szczególnie ważne jest bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Krótsze dni, szybko zapadający zmrok, a także deszcz, mgła i pochmurna pogoda znacznie ograniczają widoczność na drogach. Państwowa Straż Pożarna w Kole przypomina, że nawet niewielki element odblaskowy może sprawić, że kierowca zauważy pieszego wcześniej i będzie miał więcej czasu na reakcję. Odblaski powinny znajdować się w widocznym miejscu, m.in. na kurtce czy plecaku. Szczególną uwagę warto zwrócić na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wracających ze szkoły oraz zajęć dodatkowych. Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg powinni natomiast zadbać o sprawne oświetlenie swoich pojazdów. Po zmroku należy zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez jezdnię i nie zakładać, że kierowca zawsze nas widzi. Przepisy nakazują pieszym korzystanie z odblasków po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, z wyjątkiem dróg przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i chodników. Strażacy z koła zachęcają jednak do ich używania również w mieście, wszędzie tam, gdzie widoczność jest ograniczona. Rodzice i opiekunowie powinni sprawdzić odblaski na odzieży i plecakach najmłodszych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Sobota przyniesie dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Deszczowe chmury pojawią się na północnym wschodzie Polski, tu może padać. Temperatura od 15 stopni właśnie na północnym wschodzie do 21 na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie zacznie powoli rosnąć.

0: drodzy klienci Lewiatana. Czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Premierze Lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Eksperymenty, twórcze warsztaty, sportowe wyzwania i spotkania z niezwykłymi gośćmi. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie zmieniła się w piątek w przestrzeń pełną nauki, zabawy i kreatywności. Podczas rodzinnego festiwalu nauki, kultury i sztuki kulturalny Konin Dzieciom najmłodsi mogli nie tylko oglądać, ale przede wszystkim samodzielnie odkrywać i doświadczać.
3: Kamila Lorek, Fundacja Konin Dzieciom.
2: Fundacja Konin Dzieciom, która tutaj ma finał pewnego projektu. Wielka impreza, która, do której, żeby doszło, no, uczestnicy musieli wziąć udział w wielu ciekawych warsztatach, działaniach. Co takiego się działo, co doprowadziło do tego dzisiejszego dnia?
3: Kulturalny Konin Dzieciom to realizacja projektu. To projekt realizowany przez Fundację Konin Dzieciom w ramach grantu Inicjatywa dla Konina 2026. I w ramach tego projektu, w ramach tego grantu realizowałyśmy warsztaty, bezpłatne warsztaty w formule weekendowej. To były warsztaty dedykowane dzieciom i rodzicom. W ramach tych warsztatów realizowałyśmy bloki tematyczne oscylujące wokół zarówno zagadnień związanych z sztukami plastycznymi, muzycznymi, jak i aktywnością fizyczną i nowoczesnymi technologiami, po to, żeby w maksymalny sposób odpowiedzieć na potrzeby dzieci. Chciałyśmy też udowodnić, że na terenie naszego miasta możemy znaleźć mnóstwo naprawdę fantastycznych inicjatyw dedykowanych dzieciom, że jeśli tylko wyciągniemy po nie ręce, tak naprawdę to możemy z nich skorzystać. Dzięki uprzejmości oczywiście naszych partnerów mogłyśmy zaprosić dzieci i rodziców do tego naszego świata, który był cool i kulturalny. Dzięki uprzejmości oczywiście KCK mogłyśmy skorzystać z przepięknej przestrzeni Domu Zamełki. Natomiast dzisiaj spotykamy się na finale tego projektu. Jest to Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki, który zrzesza naszych partnerów, przyjaciół Fundacji Konin Dzieciom, wszystkie instytucje, które zechciały z nas wesprzeć w tej inicjatywie i zechciały z nami dzisiaj być, aby zaproponować dzieciom przeróżne aktywności.

0: dzieci i są wszechobecne, a warto jest po prostu z nich skorzystać mądrze i świadomie i wykorzystać ich potencjał i możliwości w tym obszarze edukacji. Mamy też eksperymenty przefantastyczne zresztą, które wprowadzają dzieci w świat nauki. Mamy trochę ruchu, mamy trochę tańca, mamy też kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, bo mamy pokazy pierwszej pomocy, mamy też fantastyczne pokazy multimedialne dotyczące zdrowia fizycznego, zdrowia jamy ustnej, więc też ten element profilaktyczny pojawił się na wydarzeniu. Będą też pokazy z kanów 3D, będą pokazy taneczne ze sceny, będzie bitwa breakdance Konińskiego Centrum Kultury. Mamy przeogromnego dinozaura, który zachęca dzieci do aktywności podczas tego festiwalu. Dzieje się.
1: Festiwal pokazał, że w Koninie dzieci mogą przeżyć wiele rozwijających, a przy tym ekscytujących doświadczeń.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Konin FM. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro, a w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
6: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na Was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609 208 219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
2: Reklama.

0: Coraz więcej alarmów. Pytamy w Sejmie, czy ludzie są dobrze informowani o zagrożeniach. Babie lato nadchodzi. Za chwilę dobre wieści od synoptyków. W Płocku zaczyna się Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy Polsce grozi niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Węskę.
2: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiS-u.
3: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
2: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
4: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
2: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
5: Poprzedni stawiał na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
6: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
2: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności.
0: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
7: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
0: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizom socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.
8: Wiadomości Radia Konin FM.
9: Piotr Czmil. Wrzesień to początek jesiennego spektaklu w lesie. Z dnia na dzień zmieniają się kolory, poranki stają się chłodniejsze, częściej pojawiają się mgły, a las ma zupełnie inny rytm. To właśnie we wrześniu rozpoczyna się rykowisko, czas godów jeleni, kiedy las coraz częściej wypełnia charakterystyczny głos byków. Nadleśnictwo koło radzi, by podczas spacerów zachować bezpieczny dystans, unikać zbliżania się do tych majestatycznych zwierząt oraz absolutnie nie imitować ich odgłosów, ponieważ w tym okresie są silnie pobudzone i mogą zaatakować. Poza tym podczas rykowiska jeleni, które trwa zwykle od września do października, kierowcy muszą zachować maksymalną czujność, ponieważ pobudzone hormonalnie zwierzęta tracą instynkt samozachowawczy, ignorują hałas pojazdów i wbiegają na jezdnię bezpośrednio pod koła. Jak tłumaczy wielkopolska policja, mniejsza prędkość przy przejeździe drogami prowadzącymi w rejonie lasów daje cenny czas na reakcję i skraca drogę hamowania. Szczególną ostrożność zachowajmy w godzinach wieczornych, nocnych i o świcie między 16 a 8 rano, gdy aktywność zwierząt jest największa.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Sobota całkiem pogodna, w większej części kraju słonecznie, zachmurzenie umiarkowane. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 18 w centrum, a najcieplej na ziemi lubuskiej 21. Wiatr słaby, a ciśnienie będzie stopniowo rosnąć.

0: FM.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
7: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
8: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
2: Reklama. Let's go.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Od 18 września w Muzeum Okręgowym w Koninie można oglądać wystawę Skarby Regionu Konińskiego, prezentującą niezwykłe depozyty odnalezione na terenie dawnego województwa konińskiego. Wśród eksponatów znalazły się przedmioty pochodzące z czasów Cesarstwa Rzymskiego, aż po okres II wojny światowej. A wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do maja przyszłego roku.
3: Mateusz Sikora, Muzeum Okręgowe w Koninie. Na wystawie zobaczymy skarby właśnie, które były ukrywane i zapomniane, albo ktoś nie zdążył, nie dał rady po nie wrócić z różnych powodów, na terenie byłego województwa konińskiego. Chcieliśmy się zebrać takie skarby, które od czasów rzymskich po okres II wojny światowej z każdego okresu prezentują, jakie monety były w obiegu, no ale opowiedzieć też jakąś historię za pomocą tych obiektów, tych monet. Tu część skarbów oczywiście jest w zbiorach naszego muzeum, ale przez to, że depozyty były pozyskiwane od początku XX wieku, one są rozproszone, no można tak powiedzieć, po różnych obiektach, po różnych muzeach. W Polsce mamy muzeum, raczej skarby pożyczone z Muzeum Warszawskiego, skarby pożyczone z Muzeum Archeologicznego Etnograficznego w Łodzi, skarby z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Także staraliśmy się te skarby, żeby wróciły do domu.
4: Aha, rozumiem.
2: To kiedy będzie ta wystawa?
3: Wystawa będzie do 30 maja przyszłego roku. Wystawa jest prezentowana w zamku. Na wystawie, inaczej, najstarszym skarbem prezentowanym jest skarb z okresu rzymskiego. Został on odkryty jeszcze zanim powstała odkrywka i elektrownia Adamów, bo teraz ten obszar jest przeobrażony i już tego skarbu by nie było, gdyby tam wkroczyły maszyny górnicze. Mamy depozyt, który został niedawno odkryty w Tarnowej. Jest on po raz pierwszy prezentowany. Jest to depozyt wczesno-średniowieczny, tutaj na drodze pomiędzy Kaliszem a Koninem ukryty, także bardzo interesujący, bo pokazuje też te dawne szlaki handlowe. Skarby są cały czas odkrywane. Tutaj choćby wspomnieć niedawno odkryty skarb na ulicy Westerplatte, no to już może nie tak dawno, ale tutaj na obszarze Konina, bo tu ze skarb uważamy, no każde znalezisko gromadne, które zostało zgromadzone, z jakiegoś powodu zdeponowane, no ten depozyt został ukryty w czasie II wojny światowej. Staramy się o tych depozytach, o tych skarbach powiedzieć jak najwięcej, no oczywiście najwięcej możemy powiedzieć o składzie, o tym kiedy najprawdopodobniej był zdeponowany, no i niekiedy zdarza nam się określić z jakiego powodu, albo nawet kto był właścicielem tego skarbu.
2: Organizatorzy wystawy zwracają również uwagę na znaczenie przypadkowych odkryć archeologicznych. Zostaliśmy poproszeni o przekazanie, że osoby, które znajdą na przykład stare monety lub inne przedmioty mogące nosić historyczną wartość, a chciałyby je przekazać, powinny skontaktować się z konserwatorem zabytków lub najbliższym urzędem.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

0: To już plaga, kolejny wyciek danych, teraz Enelmet. Wieczorem marsz ciszy w Jarosławiu ku pamięci zamordowanego księdza. Transmitowana w mediach eksmisja starszej kobiety w Hiszpanii wywołała masowe protesty.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wyciek danych medycznych w Polsce. Tym razem o incydencie poinformowało Centrum Medyczne Enelmet. Zawiadomiło już służby zajmujące się cyberprzestępczością. Nie wiadomo jeszcze, jak duża jest skala naruszenia i ilu pacjentów może ono dotyczyć. Po serii takich przypadków rząd zapowiada zmiany w prawie. Eksperci radzą jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Wieczorem ulicami podkarpackiego Jarosławia przejdzie marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i z osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie ma wyruszyć o 19 sprzed ratusza. W marszu wezmą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
2: Tragedia straszna. Ale co zrobić?
3: Tu mieszkam zaraz. Co niedziela na mszę. To jest nie do przeżycia.
2: Boże, taki fajny ksiądz. A ksiądz Marek, jaki super. Boże, tragedia straszna.
0: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej. Nie tylko ze względu na marsz ciszy, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. Eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta mieszkała przez 70 lat w prestiżowej dzielnicy Retiro. Nowy właściciel, fundusz inwestycyjny, ustalił trzykrotnie wyższy czynsz, który teraz przekraczał jej emeryturę. Starszą kobietę wyniesiono z domu na noszach, na oczach całej Hiszpanii, która śledziła transmisję w mediach. Mieszkalnictwo w Hiszpanii staje się jednym z głównych tematów politycznych. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Jak mówi, jego rola na festiwalu też nie jest łatwa.
4: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody. To nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakiejś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
0: Gala zaczyna się o 19:30.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Związek Strzelecki Oddział Konin ogłosił nabór i poszukuje nowych członków. Oferta skierowana jest do wszystkich chętnych, którzy ukończyli co najmniej 15 lat. Zaproszenie jest adresowane w szczególności do osób zainteresowanych wojskiem, militariami oraz aktywnością fizyczną. To propozycja dla każdego, kto chce sprawdzić swoje możliwości, zdobyć unikalne pasje lub przekonać się, jak wygląda w praktyce służba w armii. Zgłoszenia przyjmowane są przez kontakt z oficjalną stroną internetową organizacji. Stowarzyszenie stawia na nowoczesne oraz profesjonalne metody przekazywania wiedzy. Program nauczania powstał na bazie realiów wojskowych i stanowi bezpośrednie przygotowanie do przyszłej służby. Uczestnicy mogą liczyć na bogaty wachlarz zajęć praktycznych, obejmujące szkolenia taktyczne, manewry, desanty z pojazdów, a także rekonstrukcje historyczne czy prace przy zabytkowych bunkrach. Działalność opiera się na wojskowych regulaminach i dyscyplinie. Kadra składa się z doświadczonych instruktorów, w tym byłych żołnierzy. Związek kieruje się wartościami takimi jak patriotyzm, ojczyzna oraz ciągły rozwój ludzkiego potencjału. Szczegóły na fanpage'u Związku Strzeleckiego Oddział Konin.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na ogół pogodnie, ale więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie Polski. Tu możliwe zanikające przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju dużo słońca i dosyć ciepło, jak na tę porę roku, do 21 stopni. Wiatr słaby. Nad morzem i na północnym wschodzie czasem trochę silniejszy.

0: Konin FM. Reklama.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na Was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609-208-219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
8: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.

0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Wcale nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby znaleźć dobry fotograficzny kadr. Czasem wystarczy wyjść za miasto i spojrzeć uważniej, o czym w rozmowie opowiada fotograf Mateusz Krzymiński.
3: A czy taka pasja, czy to jest droga zabawa?
4: Na pewno tak, bo sam sprzęt kosztuje w tysiącach, tak? To nie są rzeczy, które kosztują jakieś śmieszne pieniądze. Chociaż można też się bawić się starymi obiektywami, jak ja to robię, do portretów. Nie używam jakichś drogich obiektywów, tylko kupuję sprzęt zazwyczaj albo z drugiej ręki, albo właśnie stare obiektywy z mocowaniem tak zwanym M42, które były kiedyś podpinane pod lustrzankę.

0: jak fotografa, bo wiele razy spotykam się z tym, że chociażby ja, żeby zrobić doskonałe zdjęcie, tak jak mówiłeś wcześniej, poświęcam swój czas, każdy swój moment wolny, a ktoś po prostu, kto bawi się tą sztuczną inteligencją, zrobi to samo zdjęcie praktycznie w ciągu 2-3 minut, wygeneruje coś, co po prostu jest nieraz 100 razy lepsze, może 100 razy lepsze dla oka, ale jakościowo to może odbiegać od tego, nie? Chyba że ktoś faktycznie naprawdę siedzi w tej sztucznej inteligencji już jakiś dłuższy czas i to wtedy, no, widać też nieraz taki po prostu, no, majstersztyk tego, nie?
1: Wróćmy jeszcze do fotografii przyrodniczej, bo to jest coś, no nie wiem, jesteś chyba jedyną osobą, którą spotkałem, która specjalizuje się tutaj w okolicy w fotografowaniu natury. Jakieś, mówiłeś już o przygodzie z łosiami, czy ze zwierzęciem, które stało za tobą, kiedy fotografowałeś inne, ale czy są jakieś inne przygody, coś takiego, co zapamiętasz do końca życia, co się zdarzyło w czasie robienia tych zdjęć, w czasie tej przygody, kiedy jedziesz na kilka godzin gdzieś tam w las?
0: Może to będzie niemiła przygoda, bo mało co się, że tak powiem, w cudzysłowie nie przekręciłem. Bo podczas fotografowania ważek i motyli właśnie w Bieniżowie urządliły mnie szerszeń. Ja mam alergię bardzo silną, więc, że tak powiem, w momencie, kiedy mnie ugryzł, nie wiedziałem, co ze mną się już dzieje wtedy, a byłem wtedy jeszcze rowerem, właśnie do Bieniżowa pojechałem rowerem i wracałem, to po prostu czułem się, jakbym był pod wpływem czegoś mocniejszego i naprawdę powiem szczerze, że no... cud gdzieś pan odpala Boga, chyba że stało jak się stało, że wyszedłem z tego cało, nie? Bo dotarłem do przychodni, bo szpital powiedział, że po mnie nie przyjedzie. I właśnie w przychodni mi odratowali mnie.
1: I nie miałeś przy sobie żadnych tam preparatów takich na wszelki wypadek?
0: Znaczy, nie spodziewałem się tego ataku nawet, tak? Bo po prostu chodziłem z daleka od nich, a po prostu podleciał w momencie i nagle dziabnął.
1: I to też nie jest tak, że pewnie fotografując przyrodę, zwierzęta, gdzieś robisz to przy dróżce blisko, tylko czasem wchodzisz gdzieś głębiej pewnie w jakieś zarośla, w lasy.
0: No dokładnie, czasami trzeba wejść w głęboko w łąkę czy w las, tak jak właśnie mówisz, a nie wiesz, co tam siedzi, tak? W tych zaroślach, w trzcinach, w mokradłach, bo nie wiesz, co tam siedzi, nie?
2: Jak łatwo wywnioskować z rozmowy z naszym gościem, ciekawa fotografia zaczyna się często od zwykłego zatrzymania się i uważniejszego spojrzenia na to, co mamy obok.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Kronika Kryminalna.
1: Dzień dobry, Piotr Czmil, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Najważniejsze jest szybkie zgłoszenie pożaru sadzy pod numer 112 i bezpieczne ograniczenie dopływu powietrza do urządzenia grzewczego. Wraz ze zbliżającym się sezonem grzewczym wielkopolscy strażacy przypominają o zagrożeniu pożarami sadzy w kominach. Do takich zdarzeń może prowadzić m.in. nagromadzenie sadzy, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych oraz brak ich regularnego czyszczenia i kontroli. Pożar sadzy może powodować głośny szum lub dudnienie, wysoką temperaturę, dym, iskry, a nawet płomienie wydostające się z komina. Ogień może uszkodzić przewód kominowy, doprowadzić do jego pęknięcia lub rozszczelnienia i przenieść się na konstrukcję budynku. Jeśli jest to bezpieczne, należy wygasić ogień w piecu lub kominku, ograniczyć dopływ powietrza, obserwować komin i pomieszczenia przy przewodzie oraz czekać na strażaków. Nie wolno wlewać wody do płonącego komina, ponieważ może dojść do uszkodzenia lub rozerwania przewodu. Nie należy też wchodzić na dach ani podejmować działań narażających nas na dym czy tlenek węgla. Konińscy strażacy apelują, by wydać kilkadziesiąt złotych na czujkę dymu i czadu. Phishingowe wiadomości mogą wyglądać zupełnie wiarygodnie, dlatego łatwo dać się na nie nabrać. Oszuści podszywają się m.in. pod banki, urzędy, firmy kurierskie czy popularne usługi.

0: ostrzega wielkopolska policja. W wysyłanych SMS-ach przestępcy często wywołują presję i strach, informując na przykład o rzekomej blokadzie konta, konieczności dopłaty albo potwierdzenia danych. Sam wygląd wiadomości nie oznacza jednak, że jest ona bezpieczna. Przed kliknięciem w link warto dokładnie sprawdzić jego treść i nadawcę. Nie należy podawać haseł, kodów blik ani danych do logowania, tłumaczą policjanci z Komendy Wojewódzkiej. Trzeba też uważać na zatwierdzanie operacji w bankowości elektronicznej i nie akceptować tych, których samodzielnie nie rozpoczęliśmy. Podejrzane SMS-y można przekazywać na bezpłatny numer 8080. Z kolei podejrzane strony internetowe lub wiadomości można zgłaszać za pośrednictwem serwisu incident.cert.pl. Skala zagrożenia jest duża. W ubiegłym roku dzięki wzorcom przygotowanym przez CERT Polska operatorzy zablokowali dostarczenie blisko 1 880 000 fałszywych SMS-ów. Dlatego ostrożność warto zachować nawet wtedy, gdy wiadomość wygląda jak prawdziwa. Wielkopolski Urząd Wojewódzki opublikował instrukcje dotyczące postępowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Trzystopniowa skala alertów obejmuje stan czujności, gotowości oraz bezpośredni alarm. Pierwsze dwa stopnie wiążą się z prowadzeniem ataków na terytorium Ukrainy oraz obecnością polskiego lotnictwa w przestrzeni powietrznej. Wymagają one uważnego śledzenia komunikatów i przygotowania na ewentualny sygnał ostrzegawczy. Najwyższy poziom, czyli bezpośredni alarm, oznacza natychmiastową konieczność podjęcia działań ochronnych ze względu na ryzyko dla Polski. Sygnał alarmowy to modulowany dźwięk syreny trwający dokładnie 3 minuty. W przypadku jego usłyszenia osoby przebywające w budynkach powinny skierować się do schronu, piwnicy, garażu podziemnego lub pomieszczenia bez okien oddzielonego dwiema ścianami, poruszając się wyłącznie schodami. Znajdujący się na zewnątrz muszą jak najszybciej odszukać ukrycie, tunel lub przejście podziemne, w czym pomocna jest aplikacja gdziesieukryć.pl. Służby apelują również, aby jeszcze przed ewentualnym zagrożeniem ustalić się z rodziną plan działania oraz zapoznać się ze specjalnym poradnikiem bezpieczeństwa. Jednocześnie Urząd Wojewódzki uspokaja Wielkopolan i podkreśla, że to wszystko działania prewencyjne. Jednak każdy z koninian powinien wiedzieć, jak należy zareagować w razie prawdziwego zdarzenia. Urzędnicy z Rychwała ostrzegają mieszkańców przed osobami, które krążą po gminie i wypytują o sposób ogrzewania domów. Lokalny samorząd podkreśla, że ankieterzy nie są pracownikami Urzędu Gminy i Miasta. Pytania o domowe piece mogą wydawać się niegroźne, jednak cel zbierania tych danych pozostaje nieznany. Dlatego władze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Mieszkańcy proszeni są o nieprzekazywanie nieznajomym żadnych informacji na temat swojego gospodarstwa domowego. Nie należy podawać danych osobowych, numerów PESEL i dowodów osobistych, a także szczegółów dotyczących dochodów, majątku czy kont bankowych. Tożsamość każdej osoby powołującej się na urząd można zweryfikować telefonicznie pod numerem 63 248 1001, mailowo lub osobiście w siedzibie przy Placu Wolności 16 w Rychwale. W przypadku próby wyłudzenia danych należy zawiadomić policję. Urzędnicy proszą o przekazywanie tego ostrzeżenia sąsiadom oraz seniorom, którzy są najbardziej narażeni na działanie oszustów. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Już za kilka minut druga część naszego programu i kolejna porcja relacji oraz ostrzeżeń ze świata lokalnych służb mundurowych.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kronika Kryminalna.
1: 6,5 tysiąca kasków trafi do uczniów szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali kartę rowerową. Wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc oraz wielkopolski kurator oświaty dr Igor Bykowski kontynuują akcję przekazywania kasków w regionie, by jak najszybciej wyposażyć uczniów w bezpieczny sprzęt. Łącznie kaski otrzymają podopieczni około 350 wielkopolskich szkół. Są one przekazywane w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Edukacji Narodowej, finansowanego z funduszy europejskich. To inicjatywa, która ma wspierać edukację komunikacyjną oraz budować kulturę bezpiecznego poruszania się po drogach od najmłodszych lat. Wielkopolska Policja przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba poniżej 16 roku życia musi obowiązkowo posiadać kask, jeśli chce poruszać się rowerem. Konińska Skarbówka ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości e-mail o rzekomym zwrocie nadpłaty podatku dochodowego. W wiadomościach znajduje się prośba o zalogowanie się do serwisu i zatwierdzenie wypłaty pieniędzy, co w rzeczywistości stanowi próbę wyłudzenia poufnych danych. Urzędnicy apelują do wszystkich podatników o zachowanie ostrożności i nie klikanie w podejrzane odnośniki. Fałszywe maile wysyłane są z adresów spoza rządowej domeny gov.pl i zawierają błędny zapis nazwy serwisu. Urząd Skarbowy w Koninie przypomina, że państwowe służby skarbowe nigdy nie przesyłają linków w wiadomościach ani nie wymagają internetowego potwierdzenia zwrotu środków. Status rozliczenia oraz dane o nadpłacie można bezpiecznie sprawdzić wyłącznie w oficjalnym serwisie e-Urząd Skarbowy na portalu podatki.gov.pl lub bezpośrednio w stacjonarnym urzędzie skarbowym przy ulicy Zakładowej w Koninie. Wszelkie wątpliwości dotyczące podejrzanych wiadomości lub telefonów od rzekomych urzędników należy zgłaszać na infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. W starostwie powiatowym w Słupcy odbyło się robocze spotkanie lokalnych koordynatorów w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Dzieciństwo bez przemocy organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym celem narady było zaplanowanie wspólnym wysiłkiem różnorodnych akcji profilaktycznych na terenie całego powiatu słupeckiego. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele wielu instytucji, w tym ośrodków pomocy społecznej, placówek kultury, sportu, bibliotek, szkół, powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz domów dziecka. Przedsięwzięcie potrwa od 5 października do 19 listopada. Na zakończenie akcji budynki w regionie zostaną podświetlone na czerwono w geście solidarności. Wszystkie planowane działania mają na celu stworzenie skutecznej sieci bezpieczeństwa wokół najmłodszych mieszkańców. Szczegółowe informacje o sposobach włączenia się w ten projekt oraz możliwościach zgłaszania własnych inicjatyw są dostępne na oficjalnej stronie internetowej dzieciństwobezprzemocy.pl. W takie działania w regionie mogą włączyć się także osoby fizyczne. Przemoc nie zawsze zostawia siniaki, wyjaśnia wielkopolska policja. Może mieć także postać krzyku, ciągłego krytykowania, poniżania czy ignorowania emocji dziecka. Tragiczny pożar zniszczył dom oraz niemal cały dorobek życia rodziny Różyńskich z Dąbrowy w gminie Brózew. Ogień strawił budynek mieszkalny i garaże, zabierając ze sobą pełne wyposażenie oraz sprzęty potrzebne do codziennego funkcjonowania. Część obiektu nadaje się wyłącznie do rozbiórki, a pozostałe pomieszczenia wymagają natychmiastowego generalnego remontu. Poturbowani przez los mieszkańcy od ponad 20 lat prowadzili rodzinny dom dziecka oraz tworzyli niespokrewnioną rodzinę zastępczą. Oprócz wychowania ósemki własnych dzieci dali bezpieczną przystań oraz opiekę ponad 30 podopiecznych potrzebujących troski. Przez dekady pomagali najmłodszym, a dziś sami potrzebują wsparcia lokalnej społeczności. Rodzina oraz znajomi poszkodowanych zorganizowali zbiórkę na odbudowę domu, zakup materiałów budowlanych i niezbędnego wyposażenia. Bliscy apelują o wpłaty finansowe oraz o udostępnianie informacji o pomocy, aby dobro przekazywane przez lata wróciło do poszkodowanych. Akcja wsparcia dla pogorzelców z naszego regionu prowadzona jest w serwisie pomagam.pl pod nazwą Przez lata dawali innym dom, dziś sami potrzebują pomocy. Link do tej akcji udostępniliśmy na Facebooku Radia Konin FM. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej w Radiu Konin FM. Już za moment trzecia część audycji, a w niej kolejne relacje oraz przestrogi od służb, które każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Kronika Kryminalna.
1: Ośrodek poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w Ślesinie od 20 lat pomaga osobom, które nagle znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej lub doświadczają silnego kryzysu emocjonalnego. Placówka zapewnia natychmiastową, doraźną i bezpłatną pomoc. W ramach pobytu można skorzystać ze wsparcia medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego. Pomoc ma pozwolić odzyskać równowagę, a następnie wrócić do domu i samodzielnego funkcjonowania. Kryzys może dotknąć każdą rodzinę, niezależnie od jej sytuacji finansowej, wykształcenia czy pochodzenia społecznego. Jubileusz 20-lecia tej placówki był okazją do remontu wnętrz ośrodka. Przeprowadzone prace sprawiły, że osoby korzystające z pomocy mogą przebywać tam w bardziej komfortowych i przyjaznych warunkach. W działalność placówki zaangażowane są miasta i gminy całego powiatu konińskiego. Samorządy współfinansują jej funkcjonowanie, dzięki czemu mieszkańcy powiatu, którzy znajdują się w kryzysie i potrzebują specjalistycznego wsparcia, mogą otrzymać je na miejscu. Ośrodek w Ślesinie jest więc ważnym elementem lokalnego systemu pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji. Wyglądał jak rower elektryczny, ale zgodnie z przepisami był motorowerem. Dzielnicowisko komisariatu w Kłodawie zatrzymali do kontroli 16-latka poruszającego się takim właśnie jednośladem. Pojazd posiadał silnik o mocy 1000 watów oraz manetkę gazu umożliwiającą jazdę bez pedałowania. Takie parametry oznaczały, że nie był to zwykły rower elektryczny, lecz motorower. Nastolatek nie posiadał wymaganego prawa jazdy kategorii AM. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Policjanci z konińskiej drogówki zatrzymali na autostradzie A2 40-letniego obywatela Rumunii, który złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna kierujący Fordem Transitem został skontrolowany w rejonie miejsca obsługi podróżnych Osiecza. Funkcjonariusze natychmiast odholowali samochód na parking, a samego kierowcę osadzili w areszcie. Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym i znalazła swój finał już kolejnego dnia. Wymiar sprawiedliwości ukarał 40-latka grzywną w wysokości 4000 zł oraz nakazał mu wpłatę 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjalnej. Sąd nałożył na mężczyznę również obowiązek pokrycia kosztów postępowania i wydał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na kolejne 10 lat. Służby przypominają, że wydane orzeczenia sądowe są bezwzględnym obowiązkiem, a nie sugestią. Trzeba ich przestrzegać. Nie wsiadać za kierownicę oznacza nie wsiadać i nie ma tu żadnej możliwości dyskusji. Jednostki ochotniczych straży pożarnych z gminy Kramsk przejdą manewry szkoleniowe w Święćcu. Ćwiczenia połączone z warsztatami zaplanowano na 3 października w godzinach od 11 do 13. Głównym celem strażaków jest doskonalenie własnych umiejętności ratowniczych oraz prezentacja możliwości technicznych i operacyjnych lokalnych druhów. Szkolenia podzielono na 3 strefy. Na placu przy remisie OSP Święciec zaplanowano działania z zakresu ratownictwa technicznego przy użyciu sprzętu hydraulicznego. W sali budynku odbędą się ćwiczenia medyczne z wykorzystaniem m.in. defibrylatorów AED i fantomów. Z kolei na terenie byłej szkoły zaplanowano zadania logistyczne z użyciem namiotów, agregatów prądotwórczych oraz nagrzewnic. Mieszkańcy mogą z bliska przyglądać się pracy strażaków ochotników. Organizatorzy przypominają o konieczności zachowania bezpiecznej odległości od miejsca manewrów. Podczas ćwiczeń w okolicy będzie można usłyszeć hałas pracujących urządzeń. Ochotnicza Straż Pożarna prosi, by 3 października w gminie Kramsk zachować ostrożność i stosować się do poleceń służb ratunkowych. Pamiętajmy jednocześnie, że będą to na szczęście tylko ćwiczenia. I to wszystkie tematy na dziś. Kolejne spotkanie z naszymi lokalnymi służbami alarmowymi już za tydzień o tej samej porze. Oczywiście w Kronice Kryminalnej Konin FM. Piotr Czmil, do usłyszenia.
2: Konin FM.
3: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
4: Reklama. Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne, węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje 2 sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
0: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki i przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@staremyślnikmiasto.pl.
6: Masz dość mycia okien? Niech zrobi to za Ciebie robot Shiny House. Inteligentne roboty Optima i Ultra czyszczą szyby, a Ty oszczędzasz czas i wysiłek. Zamów wygodnie na sprzątajęceroboty.pl albo umów odbiór osobisty w Golinie. Shiny House. Czyste okna. Bez wysiłku.
7: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na Was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609-208-219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
8: Reklama.
3: Konin FM.

0: Wyciek danych z Enelmedu. Eksperci przestają być zaskoczeni. Zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym w Gdyni. Bartosz Zmarzlik może zostać największym żużlowcem w historii.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znowu wyciekły dane medyczne Polaków. Tym razem o incydencie poinformowała spółka Enelmed. To kolejny przypadek. Wcześniej wyciekły dane z firmy Kubusoft, Zdrowit i MyDoktor. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane są publiczne, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak twierdzi ekspert od bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle. Tomasz Fęskę.
2: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu, który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
3: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią.
2: Eksperci, m.in. Szymon Łukasik z Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK-u, wskazują na rosnącą rolę weryfikacji behawioralnej i AI, bo hasła i loginy są dziś przestarzałe.
4: Właściwie mówi się, że każde statyczne dane, czyli login i hasło, trzeba uważać za skompromitowane.
2: Na to, jak o nasze dane dba firma zewnętrzna obsługująca naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy.
0: Gdynia błyszczy dziś jak Cannes. Właśnie zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
5: To jest także święto gdynian, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić o autograf, albo przynajmniej pomachać. Więc to jest to święto filmowe, które ma ten blichtr, który ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
0: Uroczysta gala zacznie się o 19.30. Jury przyzna złote lwy. Kilkadziesiąt martwych wielorybów znaleziono w ciągu kilku miesięcy na plażach Argentyny. Za tajemniczym zjawiskiem może kryć się infekcja bakteryjna. Wieloryby przypływają do wybrzeży Ameryki Południowej, by urodzić i wychować młode. Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w sprincie przed Grand Prix Polski w Toruniu i objął prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Polak wyprzedza teraz Brytyjczyka Lamberta o 2 punkty, a wieczorny turniej w Toruniu zdecyduje o losach tytułu Mistrza Świata na żużlu. Zmarzlik może zdobyć 7 tytuł i zostać absolutnym rekordzistą.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Piotr Czmil. Wystartował ogólnopolski projekt Trzeźwość Plus, stworzony z myślą o osobach uzależnionych, trzeźwiejących oraz ich bliskich. Inicjatywa ma na celu ułatwienie dostępu do pomocy, wiedzy i wsparcia w procesie wychodzenia z uzależnienia poprzez 2 platformy internetowe, do których link można znaleźć m.in. na stronach urzędów gminy z powiatu konińskiego, na przykład miasta Kleczewa. Pierwszym elementem jest serwis Grupa Wsparcia, działający pod adresem grupawsparcia.com.pl, oferujący ogólnopolską bazę grup wsparcia i mityngów AA, materiały edukacyjne oraz praktyczne informacje pomocowe. Od października na tej stronie ruszą także bezpłatne grupy wsparcia online dla osób zmagających się z uzależnieniem. Drugim filarem projektu jest portal społecznościowy Trzeźwość Plus pod adresem trzeźwość.pl. Platforma umożliwia nawiązanie kontaktów z innymi trzeźwiającymi osobami, udział w dyskusjach na forum, korzystanie z czatu oraz dołączenie do grup tematycznych. Obie strony stanowią bezpieczną przestrzeń dla wszystkich poszukujących pomocy w sieci. Dodajmy, że według statystyk wielkopolskiej policji to właśnie alkohol jest jedną z najczęstszych przyczyn przemocy domowej.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W większej części kraju dzisiaj słonecznie i dosyć sucho. Tylko na północnym wschodzie utrzyma się większe zachmurzenie. Możliwe też słabe opady deszczu. Temperatura od 15 stopni właśnie tu na północnym wschodzie. W centrum już trochę lepiej, 18. Na zachodzie dzisiaj 21, a jutro w ogóle będzie ładniej i cieplej.

0: 1.
1: Reklama.
0: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: W czwartek 24 września na parkingu galerii nad jeziorem w Koninie odbyło się wydarzenie Świadomy i Bezpieczny Uczestnik Ruchu Drogowego, zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Koninie. Uczestnicy mogli przez praktyczne pokazy i symulatory zdobyć wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze. Nacisk położono szczególnie na hulajnogi elektryczne.
3: Komisarz Bartłomiej Kacprzak, Wydział Ruchu Drogowego, naczelnik Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Spotkaliśmy się tutaj w dniu dzisiejszym na galerii nad jeziorem przede wszystkim po to, żeby uświadomić najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, jakie zagrożenie niesie korzystanie z drogi na konkretnych urządzeniach. Czyli mamy tutaj symulatory jazdy na hulajnodze elektrycznej, symulatory jazdy na rowerze, symulator zderzenia pojazdu z samochodem. Korzystamy też tutaj z uprzejmości Komendy Państwowej Straży Pożarnej, która przeprowadza szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Mamy tutaj też symulator w postaci pojazdu ciężarowego, który symuluje tutaj martwe pole i to, jak kierowca pojazdu ciężarowego widzi uczestnika ruchu drogowego, który znajduje się na drodze.
4: Czyli wiele bardzo potrzebnych rzeczy, tak żeby nabrać perspektywy troszeczkę też właśnie innej osoby, chociażby innego uczestnika ruchu drogowego, jak tutaj ta ciężarówka, o której pan wspomniał. Wydaje mi się, że to wszystko takie są bardzo potrzebne rzeczy w dzisiejszych czasach. Widzimy, jak wiele osób na przykład korzysta z tych elektrycznych hulajnóg i taka perspektywa zobaczyć, jak na symulatorze, w bezpiecznych warunkach, jak wygląda, jakie są odczucia troszeczkę z takiego wypadku na takim urządzeniu, no to jest coś, co może przemówić do młodego człowieka, których tutaj mamy przecież pełno, może troszeczkę na tą wyobraźnię wpłynąć.
3: Tak, przede wszystkim chcielibyśmy tutaj zwrócić się do tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego, żeby oni przez uczestnictwo tutaj w tym naszym evencie mogli doświadczyć skutków tak naprawdę zdarzeń drogowych przy pomocy wykorzystania tych symulatorów, bo mogą sobie tutaj gdzieś skorzystać w tym dniu z tych urządzeń i później mieć to wyobrażenie czasami, jak niebezpiecznie te zachowania na drodze wpływają na ich zdrowie i życie tak naprawdę. I głównie chcieliśmy tutaj jakby w tą grupę uczestników skierować nasze działania, żeby później mogli wykorzystać je w ruchu na drogach.
4: I rozumiem, że tutaj taka oferta została skierowana do uczniów szkół chyba podstawowych, jak tak na oko patrzę. Dużo się tutaj młodzieży zjawiło, z konińskich szkół przede wszystkim?
3: Tak, to są uczniowie ze szkół przede wszystkim podstawowych, ale też mamy tutaj grupę uczniów ze szkoły średniej i ta akcja jest skierowana głównie dla uczestników, tak jak wspomniałem, tych najmłodszych, ale znajdują się tutaj nie tylko uczniowie ze szkół z terenu miasta, ale również z powiatu konińskiego. Wcześniej wysłaliśmy im zaproszenia i jak tutaj dobrze widzimy, dosyć mocno zostały one tutaj od nas odebrane, te zaproszenia i naprawdę ta duża frekwencja jest. Ja myślę, że takie działania, gdzie uczniowie i tutaj to naprawdę uczestnicy ruchu drogowego mogą doświadczyć tych tutaj atrakcji, że tak powiem, to później wpłynie na bezpieczeństwo na terenie naszego całego powiatu tak naprawdę.
2: Wydarzenie było okazją nie tylko do poznania teorii, ale przede wszystkim do zmierzenia się z rzeczywistością. Każdy świadomy uczestnik ruchu drogowego dokłada swoją cegiełkę do ogólnej poprawy bezpieczeństwa.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczczą pamięć zamordowanego księdza. Czterej włoscy żołnierze ranni po omyłkowym otwarciu ognia. Siatkarze szykują się na finał.
1: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj.
0: O 21:00 Polska-Francja.
2: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił cztery inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
3: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
4: To, że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy narzownika.
3: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
0: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza. Czterech włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Polscy siatkarze odliczają godziny do wielkiego finału Mistrzostw Europy. O 21:00 w Mediolanie zagramy z Francją. To będzie rewanż za finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu Francuzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
1: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie. Także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
0: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy. Zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Jesienią szczególnie ważne jest bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Krótsze dni, szybko zapadający zmrok, a także deszcz, mgła i pochmurna pogoda znacznie ograniczają widoczność na drogach. Państwowa Straż Pożarna w kole przypomina, że nawet niewielki element odblaskowy może sprawić, że kierowca zauważy pieszego wcześniej i będzie miał więcej czasu na reakcję. Odblaski powinny znajdować się w widocznym miejscu, m.in. na kurtce czy plecaku. Szczególną uwagę warto zwrócić na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wracających ze szkoły oraz zajęć dodatkowych. Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg powinni natomiast zadbać o sprawne oświetlenie swoich pojazdów. Po zmroku należy zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez jezdnię i nie zakładać, że kierowca zawsze nas widzi. Przepisy nakazują pieszym korzystanie z odblasków po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, z wyjątkiem dróg przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i chodników. Strażacy z koła zachęcają jednak do ich używania również w mieście, wszędzie tam, gdzie widoczność jest ograniczona. Rodzice i opiekunowie powinni sprawdzić odblaski na odzieży i plecakach najmłodszych.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro zapowiada się bardzo przyjemnie. W większości kraju słonecznie, tylko na wschodzie i południu pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura od 18 do 22 stopni maksymalnie, a wiatr słaby. Ciśnienie wysokie i stabilne.

0: Lublin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: W czwartek 24 września na parkingu Galerii nad Jeziorem w Koninie odbyło się wydarzenie Świadomy i Bezpieczny Uczestnik Ruchu Drogowego, zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Koninie. Uczestnicy mogli przez praktyczne pokazy i symulatory zdobyć wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze. Nacisk położono szczególnie na hulajnogi elektryczne.
3: Komisarz Bartłomiej Kacprzak, Wydział Ruchu Drogowego, naczelnik Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
4: No to jest takie troszeczkę, mam nadzieję, dmuchanie na zimne, że rzeczywiście jeszcze tych takich problemów, które czasami widzimy w internecie, gdzieś jakiś młodzieży jeżdżących w niebezpieczny sposób na hulajnogach elektrycznych po przede wszystkim dużych miastach, tego u nas jeszcze, mam nadzieję, i w ogóle nie będzie chyba.
3: Znaczy my jako, oczywiście jako policja to wiemy troszkę więcej i tych zdarzeń jest już, jest u nas tutaj na terenie całego powiatu, bo ja nie chciałem tutaj wspominać o żadnych statystykach, ale w ubiegłym roku odnotowaliśmy 142 zdarzenia, z czego 24 zdarzenia były z udziałem jednośladów tak naprawdę, z udziałem rowerów, hulajnogi elektrycznej. No i też tak wcześniej było wspomniane, że chcemy tutaj dmuchać na zimne i taki event, ja myślę, że on się tutaj zapisze na stałe już w naszym programie profilaktycznym i będzie organizowany cyklicznie co roku.
4: Czyli co roku taki event możemy się spodziewać, więc już zapraszamy w przyszłym roku tych, którzy gdzieś tam może nie usłyszeli, nie wiedzieli albo nie mieli okazji przyjść. Czy podobne jakieś takie inicjatywy, może już niekoniecznie skierowane w kwestii ruchu drogowego, ale w ogóle ze strony policji na potrzebne profilaktyki, potrzebne gdzieś tam zwrócenie uwagi na problemy, jakie się pojawiają, czy policja, że tak powiem, będzie do mieszkańców naszego regionu wychodzić częściej?
3: Tak, ja myślę, że my też chcielibyśmy do tego dążyć, żeby przede wszystkim budować tutaj w mieszkańcach miasta i powiatu to doświadczenie, żeby oni sobie mogli to sprawdzić na własnej skórze tak naprawdę i uświadomić sobie, do czego może dojść, kiedy nie przestrzegamy przepisów, kiedy nierozważnie się zachowujemy, kiedy nie przywiązujemy uwagi tak naprawdę do tego bezpieczeństwa i również szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jeżeli mówimy o planach na przyszłość, to mamy też tutaj gdzieś, nie chcemy teraz jeszcze zdradzać, ale mamy takie plany, chcemy zorganizować też takie spotkanie, taki event dla uczniów szkół średnich. Mam nadzieję, że to nam się uda, bo wiadomo, że to się wiąże też z pewnymi nakładami finansowymi i będziemy próbowali w przyszłym roku zorganizować to już dla tych tak naprawdę młodych kierujących w związku ze zmianą ostatnich przepisów. Takie wydarzenie też dla nich, żeby mogli sobie sprawdzić, jak to jest przy wykorzystaniu niektórych symulatorów, na przykład symulatora zachowania albo symulatora wypadku drogowego, żeby mogli sobie sprawdzić na własnej skórze, jak to jest.
4: Dobrze, dziękuję bardzo za tę rozmowę.
3: Dziękuję.
2: Wydarzenie było okazją nie tylko do poznania teorii, ale przede wszystkim do zmierzenia się z rzeczywistością. Każdy świadomy uczestnik ruchu drogowego dokłada swoją cegiełkę do ogólnej poprawy bezpieczeństwa.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że...

0: 104.1.
1: A, ty, ją

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.

0: 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Przed lawinami w Tatrach, ostrzegają toprowcy, spadło sporo śniegu. Co robili 1000 lat temu Arabowie pod Elblągiem? W każdym razie zostawili srebrne monety, właśnie znaleźli je archeolodzy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest 3-miesięczny areszt dla 33-letniego mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Do tragedii doszło podczas próby zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o kradzieże. Mariusz G. strzelił w głowę 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Lekarze przez całą dobę walczyli o życie sierżanta, ale nie byli w stanie go uratować. Zatrzymany to znany kryminalista, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z jeleniogórskiej prokuratury.
2: Ten mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, głównie na terenie Niemiec, za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej.
0: Za zabójstwo policjanta grozi mu dożywocie. 700 tysięcy osób uczestniczyło w mszy, którą papież Leon XIV odprawił na Placu Zgody w Paryżu. Wśród wiernych, których większość stanowiła młodzież, panował ogromny entuzjazm. Papież wezwał wiernych, by nie zatrzymywali wiary dla siebie. Na całej trasie przejazdu Papa Mobile w drodze na mszę w rejonie Placu Zgody i Pól Elizejskich setki tysięcy osób przywitały papieża okrzykami. Powiewały francuskie flagi, przybyli też Polacy z biało-czerwonymi flagami. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy. W ostatnich dniach spadło tam kilkanaście centymetrów śniegu, który teraz się topi, bo w górach z dnia na dzień jest cieplej, mówi ratownik dyżurny Adrian Koźbiał.
3: To ani zima, ani lato. Naprawdę warunki padają ekstremalnie trudne.
0: Tymczasem słoneczna pogoda zachęca do wyjść w góry. Ratownicy radzą jednak poczekać, aż śnieg się stopi, a zagrożenie lawinowe zmaleje. Jakub Kamiński z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Polski nie zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Jego miejsce w kadrze zajmie 18-letni skrzydłowy Porto Oskar Pietuszewski. Młody zawodnik wraca do reprezentacji po niedawnym wyleczeniu urazu. W poniedziałek Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją. Wyjątkowe odkrycie archeologów pod Elblągiem w lesie koło Młynar. Odnaleziono arabskie srebrne monety sprzed ponad 1000 lat. Naukowcy przypuszczają, że zgubili je kupcy podróżujący do legendarnego wikińskiego portu Truzo. To jedno z najciekawszych znalezisk związanych z historią wikingów na ziemiach dzisiejszej Polski.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Wrzesień to początek jesiennego spektaklu w lesie. Z dnia na dzień zmieniają się kolory, poranki stają się chłodniejsze, częściej pojawiają się mgły, a las ma zupełnie inny rytm. To właśnie we wrześniu rozpoczyna się rykowisko, czas godu w jeleni, kiedy las coraz częściej wypełnia charakterystyczny głos byków. Nadleśnictwo koło radzi, by podczas spacerów zachować bezpieczny dystans, unikać zbliżania się do tych majestatycznych zwierząt oraz absolutnie nie imitować ich odgłosów, ponieważ w tym okresie są silnie pobudzone i mogą zaatakować. Poza tym podczas rykowiska jeleni, które trwa zwykle od września do października, kierowcy muszą zachować maksymalną czujność, ponieważ pobudzone hormonalnie zwierzęta tracą instynkt samozachowawczy, ignorują hałas pojazdów i wbiegają na jezdnię bezpośrednio pod koła. Jak tłumaczy wielkopolska policja, mniejsza prędkość przy przejeździe drogami prowadzącymi w rejonie lasów daje cenny czas na reakcję i skraca drogę hamowania. Szczególną ostrożność zachowajmy w godzinach wieczornych, nocnych i o świcie między 16 a 8 rano, gdy aktywność zwierząt jest największa.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Przed nami ciepła niedziela wczesnojesienna. Najcieplej będzie w centrum i na zachodzie. Termometry pokażą 22 stopnie. Nad morzem i na Podhalu trochę mniej, ale też nieźle, 17. Wiatr słaby, miejscami na zachodzie umiarkowany, a ciśnienie bez większych zmian dość wysokie.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Wcale nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby znaleźć dobry fotograficzny kadr. Czasem wystarczy wyjść za miasto i spojrzeć uważniej, o czym w rozmowie opowiada fotograf Mateusz Krzymiński.
2: I zwróciłeś też uwagę na kwestie takie techniczne, połączenia jakby natury z techniką, czyli światła, rano, wieczorem, że wtedy najlepiej te zdjęcia robić, ale to jeśli chodzi o ciebie, o obsługę aparatu, a jeśli chodzi o zwierzęta, to tutaj też one mają jakieś takie cykle, w których najlepiej ich aktywność jest uchwycić.
3: Tak, na pewno właśnie zwierzęta, właśnie szczególnie latem, teraz wiosną, latem, bardziej są aktywne rano, wieczorem. Owady tak samo, jeżeli chcesz robić doskonałe zdjęcie owada, zawsze mówię, że wyjdź rano, poświęć się, wyjdź rano, bo owady są wtedy jeszcze ospałe, są bardziej takie, że powiem, uziemione. I spotykasz jasny majstersztyk natury, bo wiele razy właśnie wychodząc rano, latem, na tak zwane makro, czyli wszystkie najmniejsze owady, motyle, możesz spotkać ważkę otuloną, dosłownie otuloną w kroplach rosy, która wygląda jakby była w jakiejś najdroższej, drogocennej koli biżuterii.
2: No, łosia sobie w pieni szybie wyobrażam, jak on sobie idzie powoli i to chyba nie jest aż takie, tak sobie myślę, że nie jest takie trudne do uchwycenia, bo jednak te łosie są dość takie flegmatyczne, ale owad, no to jeżeli on sobie usiądzie gdzieś na jakimś kwiatku, no to ile tak naprawdę masz czasu, żeby zrobić dobre zdjęcie, żeby ustawić aparat, te wszystkie parametry i światło i tak dalej, no w kąt?
3: Czasami to jest ułamek sekundy, a czasami jest dłużej, bo zależy, czy właśnie mówię, że od pogody, która jest na zewnątrz miasta, po prostu podchodzić dosłownie powolutku i to jest też takie mozolne czasami, bo motyl, z motylem jest o tyle trudniej, że rzucisz na jego światło i motyla nie ma. I ile zajmie to czasu? Trudno mi powiedzieć. Każdy, że tak powiem, do każdego się próbuje moda dostosować osobno, nie?
2: A powiedz, czy próbowałeś już może gdzieś, zachęcam do tego, żeby właśnie zerknąć na maso.vlog.pl, czy próbowałeś któryś z tych fotek przyrodniczych gdzieś, jakby to powiedzieć, spieniężyć, tak? Zacząć zarabiać na tym, w takim sensie, że no pewnie są jakieś, nie mówię tu może jakieś wydawnictwa czy coś takiego, ale na przykład jakieś kalendarze przyrodnicze, jakieś inne produkty, gdzie takie fotografie prawdziwe, nie wygenerowane gdzieś przez AI, mogłyby jak najbardziej się przydać. Tylko pytanie, gdzie szukać zbycia na takie zdjęcia?
3: Tak jak mówisz, kalendarze, tak próbowałem wielokrotnie, chociaż to też nie należy do rady. Przebić się przez elitę najlepszych to jest po prostu też trudno, ale jest też druga opcja, która może pójść właśnie w tym kierunku. To jest, że powiem, wszystko na swój koszt, tak? To też się wiąże z ogromnym kosztem.
2: Czyli wydać coś własnego?
3: Tak, chociażby właśnie wydać swój kalendarz, to po prostu jest koszt, no wiadomo, że innego kalendarza się nie wyda, a nie opłaca to się wydać, tylko wczoraj już nakład idzie w tysiącach, to wtedy jest jakiś tam sens, ale widzę, że też ludzie odchodzą od tych tradycyjnych kalendarzy i to też będzie wielkie, to jest wielkie wyzwanie dla mnie, nie? W Inowrocławiu nieraz udawało mi się coś takiego, że był taki kalendarz Inowrocławienia, tak? To po prostu sprzedawać kalendarze. Każdy po prostu, który fotograf mógł zgłosić swoje zdjęcie, na przykład jedno zdjęcie na cały kalendarz należało do ciebie, ale po prostu, no zawsze byłeś, że tak powiem, bardziej osłabiony, tak? To szło w tym kierunku.
1: Jak łatwo wywnioskować z rozmowy z naszym gościem, ciekawa fotografia zaczyna się często od zwykłego zatrzymania się i uważniejszego spojrzenia na to, co mamy obok.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie.

0: Nastrojowa, ale niebezpieczna, gęsta mgła na północy Polski. Przez ulicę Jarosławia przechodzi marsz ciszy ku pamięci księdza. Siatkarze już gotowi za godzinę finał Mistrzostw Europy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie cała północna część Polski będzie objęta gęstą mgłą. Meteorolodzy ostrzegają przed ograniczoną widocznością na drodze. Gęsta mgła zostanie na północy od wieczora do mniej więcej 9 rano. Przez ulicę Jarosławia przechodzi marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie wystartowało spod ratusza. W marszu biorą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
2: Tragedia straszna, ale co zrobić?
3: Tu mieszkam zaraz od co niedzielę na mszę i to jest nie do przeżycia.
2: Boże, taki fajny ksiądz, a ksiądz Marek jaki super. Boże, tragedia straszna.
0: Ihor M., który zabił księdza, został aresztowany. Prokurator na razie nie jest w stanie go przesłuchać, ponieważ biegli uznali, że na ten moment nie ma z nim logicznego kontaktu. Zabójca jest w stanie psychozy. Koncern Volkswagena ogłosił jedną z największych akcji serwisowych w swojej historii. Do warsztatów ma trafić około 4 milionów samochodów, wyprodukowanych w latach 2013-2024. Chodzi o marki Volkswagen, Audi, Skoda i Seat. Dotyczy to niektórych modeli aut. Szczegółowych informacji powinni udzielić autoryzowani dilerzy. Polscy kibice, którzy licznie dotarli do Mediolanu, wspierają naszych siatkarzy. Dziś finał Mistrzostw Europy. Kibice nie mają wątpliwości. Biało-czerwoni wygrają z Francją i zrewanżują się trójkolorowym za przegrany finał Igrzysk Olimpijskich.
4: Każde widowisko, na którym jest, wygrywamy, więc możemy być spokojni.
5: Wszyscy razem. Kibicujemy całym sercem. Bardzo dobrze grają i my jesteśmy z nich zadowoleni. Mamy nadzieję, że te nerwy będą trzymali na wodze i wykaraskają się z każdej opresji.
6: Oni są zawsze mocni i będą mocni. Idziemy i gramy o złoto.
0: Wielki finał Polska-Francja o 21:00. Wygrany gwarantuje sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Piotr Czmil. Związek Strzelecki Oddział Konin ogłosił nabór i poszukuje nowych członków. Oferta skierowana jest do wszystkich chętnych, którzy ukończyli co najmniej 15 lat. Zaproszenie jest adresowane w szczególności do osób zainteresowanych wojskiem, militariami oraz aktywnością fizyczną. To propozycja dla każdego, kto chce sprawdzić swoje możliwości, zdobyć unikalne pasje lub przekonać się, jak wygląda w praktyce służba w armii. Zgłoszenia przyjmowane są przez kontakt z oficjalną stroną internetową organizacji. Stowarzyszenie stawia na nowoczesne oraz profesjonalne metody przekazywania wiedzy. Program nauczania powstał na bazie realiów wojskowych i stanowi bezpośrednie przygotowanie do przyszłej służby. Uczestnicy mogą liczyć na bogaty wachlarz zajęć praktycznych obejmujące szkolenia taktyczne, manewry, desanty z pojazdów, a także rekonstrukcje historyczne czy prace przy zabytkowych bunkrach. Działalność opiera się na wojskowych regulaminach i dyscyplinie. Kadra składa się z doświadczonych instruktorów, w tym byłych żołnierzy. Związek kieruje się wartościami takimi jak patriotyzm, ojczyzna oraz ciągły rozwój ludzkiego potencjału. Szczegóły na fanpage'u Związku Strzeleckiego Oddział Konin.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najwięcej słońca jutro na zachodzie Polski i w centrum. Na wschodzie oraz na południu czasami trochę większe zachmurzenie, ale deszczu raczej nie będzie. Temperatura od 17 stopni nad morzem i na Podhalu do 22 w głębi kraju. Wiatr słaby, tylko w górach porywisty.

Konin FM 104.1. IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

jeden dzień.

0: Antonin FM.
1: Hej laleczko, witaj w raju. Znowu jestem dziś na haju. Nie przeszkadza ci to wcale. Mam BM-kę, mnóstwo zalet. Jeśli zechcesz, siadaj ze mną. Gaz do dechy, już na pewno.